Radio SK. This is

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Jedynka Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś zajrzymy na Uniwersytet Śląski. Tam ruszyła rekrutacja. Na studentów czeka 99 kierunków studiów prowadzonych na 8 wydziałach. O szczegółach za moment. Zajrzymy też do Dąbrowy Górniczej. Władze nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowego obywatela miasta. Ten temat za chwilę. W Katowicach są beboki, w Zielonej Górze bachusiki, a w Jaworznie chomiki. Figurki tych sympatycznych gryzoni pojawiają się w kolejnych częściach miasta. Chomik Sieciomir stanął przy ulicy Sportowej. O szczegółach za chwilę. Dobiega końca dwuletni projekt unijny Zróbmy sobie klimat, czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu. O tym też za moment porozmawiamy. No i przeniesiemy się do Lędzin. Przygotowaliśmy dla Was wyjątkową opowieść historyczną na temat zabytkowego kościoła świętego Klemensa. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy.
0: SK Śląsk.
1: Na Uniwersytecie Śląskim ruszyła rekrutacja. Na studentów czeka 99 kierunków studiów prowadzonych na 8 wydziałach zlokalizowanych w 4 miastach akademickich: Katowicach, Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu. Jest sporo nowości od nowego roku akademickiego. O szczegółach opowiedział na konferencji prasowej m.in. profesor Ryszard Koziołek, rektor uczelni. A był na niej obecny nasz reporter Darek Brombosz.
2: Że jesteśmy jedynym klasycznym uniwersytetem w województwie, co oznacza, że w przeciwieństwie do znakomitych uczelni tak zwanych przymiotnikowych, które raczej się specjalizują, my mamy ambicje mieć u siebie wszystko. Co prawda wszystkiego nie mamy, ale mamy najwięcej. Jeśli chodzi o ofertę kształcenia, liczbę kierunków, sięgamy prawie 100 kierunków, które studenci i kandydaci wcześniej mogą wybrać. Jesteśmy połączeni w 8 wydziałów, które się specjalizują w określonych obszarach wiedzy, a wielkim atutem Uniwersytetu Śląskiego są 4 miasta, w których mamy swoje lokalizacje wydziałowe, co sprawia, że możemy być bliżej miejsca zamieszkania, ale też wykorzystywać to, co jest siłą każdego uniwersytetu, czyli jego związek z lokalnością, jego unikalność regionalna i terytorialna. Zastanawiamy się, czym mamy się różnić dzisiaj. Jest nas ponad 100 wyższych uczelni publicznych w Polsce. Każda szuka swojej odrębności. Oczywiście odrębnością jest wysoka jakość i to jest dla nas najważniejsze. Wysoki poziom badań, wysoki poziom kształcenia, tym chcemy się wyróżniać. Ale to nie wystarczy, bo studenci mogą znaleźć podobne kierunki w różnych miejscach w Polsce. Trzeba szukać innych atrakcji, innej odrębności. Myśląc o Uniwersytecie Śląskim i tym, czym kształcenie w uniwersytecie ma się różnić, chcielibyśmy, aby to było trochę tak, jakby student wchodził drzwiami do uniwersytetu. Rekrutacja to jest to otwarcie drzwi, a potem znajdował się w czymś, co ja sobie nazywam ogrodem możliwości. A więc z jednej strony, żeby mógł wybrać dobry, z bliski jego zainteresowaniem kierunek studiów, taki, który mu zapowiada pracę po ukończeniu studiów, ale to nie wystarczy, bo to studiowanie przecież odbywa się w tym nieprawdopodobnie złożonym i ciekawym środowisku wiedzy, jakim jest uniwersytet, bogatym i zróżnicowanym. I od długiego czasu

0: Nam leżało na sercu, jak sprawić, żeby bez względu na to, czy wybierzesz filologię, czy wybierzesz fizykę, czy wybierzesz chemię, czy prawo, żebyś mógł skorzystać z tego bogactwa oferty edukacyjnej i naukowej, którą reprezentuje sam cały uniwersytet. I od niedawna wprowadziliśmy taką koncepcję studiów, w których student, nie naukowiec, który zawsze wie, jest przekonany co do tego, co kandydat i student powinni studiować i czego się uczyć, żeby student mógł wybrać i uzupełnić sobie kształcenie kierunkowe nie tylko z tego, co ma u siebie na wydziale czy w instytucie naukowym, ale w całym uniwersytecie. To jest szalenie ważne, dlatego że jeśli student uzna, że na przykład jeszcze jeden język, albo przedmiot, albo kurs, albo umiejętności, albo kompetencje mogą mu się przydać, albo są po prostu ciekawe, to my mamy system, w którym może to zrobić. Inaczej mówiąc, może wpiąć w swoje kształcenie kierunkowe dodatkowe przedmioty i moduły. To się nazywa nowa koncepcja studiów. Uczymy się tego, testujemy to, rozwijamy to od 3 lat. Jest to unikalna koncepcja kształcenia w całej Polsce. Drugi wymiar tego ogrodu możliwości studiowania daje nam Sojusz Uczelni Europejskich. Uniwersytet Śląski jest częścią Stowarzyszenia Uczelni Europejskich, które rozciągają się od północy, jak Litwa, Estonia, po dalekie południe, jak Hiszpania czy Portugalia, przez zachód, Saarbrücken, aż po Mariupol, który jest członkiem stowarzyszonym tego sojuszu, który u nas się nazywa Transform for Europe. Co to daje? Otóż studenci Uniwersytetu Śląskiego stają się w jakimś sensie studentami tamtych uniwersytetów. Jesteśmy w procesie budowania tego wspólnego europejskiego kampusu, podobnie jak wiele uczelni w Polsce i w Europie, ale to jest projekt bez precedensu. To jest coś więcej niż typowy Erasmus, który pozwala na studiowanie semestr czy 2 semestry na innej uczelni, bo tutaj student znajduje się znowu w środowisku 10 uczelni europejskich, w których dobra edukacyjnego może korzystać na najróżniejsze sposoby. Trzeci wymiar oferty Uniwersytetu Śląskiego jako powiększania owego ogrodu możliwości. Śląski Most. Funkcjonuje od lat taka inicjatywa uruchomiona przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, które pozwala studentom każdego uniwersytetu wybierać za zgodą uczelni partnerskiej możliwość studiowania w innym mieście czy na innej uczelni przez określony czas. Myśmy postanowili w ramach konsorcjum Miasto Nauki, czyli uczelni publicznych, które siedzibę mają w Katowicach, stworzyć sobie własny most, uzupełniający to, co znamy z programu ogólnopolskiego. Inaczej mówiąc, otworzyć swoje podwoje, swoje możliwości studiowania przed studentami naszych uczelni. Oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, aby nie zakłócić toku zajęć, aby grupy nie były przeładowane, ale nasi studenci, podobnie jak studenci z 6 pozostałych uczelni, będą mogli korzystać z oferty edukacyjnej pozostałych uczelni. Siłą Uniwersytetu Śląskiego jest z całą pewnością zaplecze socjalne, zaplecze w postaci domów akademickich. Można bez żadnej przesady powiedzieć, że każdy kandydat na studia w Uniwersytecie Śląskim znajdzie miejsce w akademikach, jeśli tylko będzie tego potrzebował. Mamy bazę i w Katowicach, i w Sosnowcu, i w Cieszynie, i w Chorzowie. Chcemy budować nowe akademiki. Mamy pod to stosowne tereny budowlane, staramy się o ośrodki ministerialne, chcielibyśmy, żeby kampus katowicki wzbogacił się także o nową bazę noclegową. Ligota, czyli nasze główne siedlisko akademickie, jest świetnym terenem, spokojnym, zielonym, ale dojazd do centrum Katowic nie jest łatwy, więc chcemy to uzupełnić. Skoro mówimy o inwestycjach dzisiaj, jeśli chcemy zaproponować coś, czego nie może załatwić sztuczna inteligencja, internet i wszelkie wirtualne formy wiedzy, trzeba studentom dostarczyć jak najlepszych warunków do studiowania, zwłaszcza w zakresie nauk eksperymentalnych, które wymagają pracy, pracy manualnej, pracy ze sprzętem, z nowoczesnym sprzętem naukowo-dydaktycznym. W związku z tym łatwo zauważyć, że jak ktoś przejdzie przez centrum Katowic, to zobaczy, że jest na placu budowy. Wznosimy nowy budynek interdyscyplinarnego Centrum Chemii. Mamy nadzieję niedługo rozpocząć podobny w zakresie nauk przyrodniczych. Rozbudujemy Centrum Spinart w Cieszynie, które pozwoli uczyć się artystom także przedsiębiorczości. To wszystko ze środków europejskich, także ze środków własnych uniwersytetu, przy ogromnym wsparciu władz województwa, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Uniwersytet rośnie, uniwersytet pięknieje, staje się coraz bardziej przyjazny, staje się jeszcze bardziej otwarty, dbający o to, żeby każdy, kto tu przychodzi, czuł się zaopiekowany, czuł się nie tylko, spotkał się nie tylko z dobrą ofertą dydaktyczną, ale czuł się częścią przyjaznego, mądrego, otwartego środowiska ludzkiego. Po prostu takim chcemy być uniwersytetem.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Magdalena Wołek. Pełnię funkcję pełnomocniczki rektora do spraw osób kandydujących na studia i procesu rekrutacji. Kandydatki i kandydaci mogą rejestrować się w systemie internetowej rejestracji kandydatów, czyli w systemie IRK. Podam adres irk.us.edu.pl. Do wyboru mają 97 kierunków studiów, w tym 10 prowadzonych w języku angielskim. Są to studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Wśród kierunków są kierunki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, ścisłe i techniczne, ale także artystyczne i interdyscyplinarne. Wiemy jednak, że wybór kierunku wcale nie musi być prosty. Są osoby, które wiedzą od dawna, co chcą studiować, ale także takie, które jeszcze poszukują. Dlatego uruchomiliśmy nową wyszukiwarkę kierunków, bardzo intuicyjną, poręczną, gdzie mogą kandydatki, kandydaci i wszystkie osoby zainteresowane studiami w łatwy sposób wyszukać kierunek zgodny z zainteresowaniami, a także z planami na przyszłość. Na stronie przeznaczonej dla kandydatów oraz w systemie IRK znajdują się wszystkie potrzebne informacje, w tym szczegółowe opisy kierunków studiów, ich program, zasady rekrutacji i kontakty do osób, które są odpowiedzialne za pomoc wszystkim zainteresowanym. Są numery telefonów, a także adresy mailowe, pod które po prostu można pisać i uzyskać na bieżąco pomoc. W tym roku przygotowaliśmy także nowe kierunki studiów. Dwa wydziały tutaj intensywnie pracowały, Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. O szczegółach dowiedzą się Państwo za moment. Rekrutacja, proszę Państwa, jest prosta. Składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie rejestrujemy się w internetowym systemie, w IRC-ce po prostu. Wybieramy kierunek lub kierunki studiów, można bowiem wybrać ich więcej. Wgrywamy w odpowiednim czasie niezbędne dokumenty i dokonujemy opłaty rekrutacyjnej. W drugim etapie osoby, które zostają zakwalifikowane do przyjęcia na studia, przynoszą dokumenty do dziekanatów i potwierdzają chęć studiowania. Rekrutacja na pierwszym stopniu studiów trwa do 11 lipca, na drugim stopniu do 19 lipca i zachęcam z całego serca, żeby nie zostawiać formalności na ostatni moment i wcześniej zapoznać się z zasadami i wymaganiami, które trzeba po prostu spełnić, żeby studiować. Chciałabym również zaprosić wszystkie zainteresowane osoby na dzisiejsze webinaria, które rozpoczną się od godziny 16:30. Webinaria będą poświęcone przede wszystkim oczywiście rekrutacji na studia, ale także będą informacje dotyczące tego, w jaki sposób Uniwersytet wspiera kandydatów, kandydatki, a później studentów i studentki. Webinarium osobne będzie przeznaczone dla osób z zagranicy oraz osób, które są zainteresowane studiowaniem w szkole doktorskiej. Podczas webinariów będzie można na bieżąco zadawać pytania na czacie i uzyskać informacje od specjalistów. Dlatego zachęcam serdecznie Państwa do odwiedzenia webinarium. Szczegóły znajdą Państwo, link do strony znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu Śląskiego. Proszę Państwa, wszystkim tegorocznym maturzystkom i maturzystom chciałam powiedzieć, że trzymamy kciuki i serdecznie zaprosić do studiowania w Uniwersytecie Śląskim.
2: Chciałem jeszcze dopytać o tę wyszukiwarkę. Ta wyszukiwarka dla studentów to jest nowość w tym roku?
1: Ona jest unowocześniona, bardzo przyjazna, intuicyjna, można wiele kategorii wpisywać i tak, to jest nasza nowość.
2: Jak ją znaleźć?
1: Strona dla kandydatów, kandydat.us.pl. Wchodzimy na stronę główną Uniwersytetu, zakładka kandydat i wszystkie bardzo, bardzo wygodne i tak jak mówię, poręczne przekierowania znajdą Państwo. Na pewno z łatwością wczoraj dla pewności prześledziłam tą ścieżkę i powiem Państwu, że jestem nią zachwycona.
3: Dzień dobry, Renata Adamc-Jarosz, Wydział Humanistyczny. W nadchodzącym roku akademickim oferta naszego wydziału, bardzo różnorodna, zostanie wzbogacona o dwa kierunki. Pierwszy z nich to bałkanistyka. Języków bałkańskich nauczamy właściwie już od pół wieku tutaj na uniwersytecie. Może pojawić się pytanie, dlaczego nagle chcemy je zaoferować w nowej formule, ponieważ dotychczas były nauczane w sposób rozproszony, osobno. A Bałkany w swojej wielowarstwowości, wielokulturowości wymagają jednak spojrzenia kompleksowego. I dlatego postanowiliśmy zaoferować wszystkie te języki, może nie od razu, ale stopniowo. I koncentrujemy się na kulturze, na historii tego regionu, bardzo bogatej, bo sięgającej aż początków IX wieku. Ponadto, oprócz języków słowiańskich, czyli bułgarskiego, serbskiego, macedońskiego, języków Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry, będziemy nauczać, i to jest zupełną nowością na uniwersytecie, języka tureckiego. Myślę, że same nazwy, same języki i kultury pozwalają od razu zdefiniować przyszłego absolwenta. To na pewno osoba, która może doskonale sprawdzić się w przestrzeni turystyki, dyplomacji, bo przecież i Bułgaria, i Turcja, i Albania to kraje bardzo chętnie odwiedzane przez Polaków. I to jest też właściwie główna przyczyna, dlaczego taki kierunek oferujemy. Będzie to kierunek przede wszystkim dla maturzystów, ale liczymy, że znajdzie zainteresowanie także dla naszych, że będą zainteresowani nim także nasi obecni studenci jako drugi kierunek, na przykład historii, politologii czy dyplomacji. Dlatego zajęcia będą się odbywały częściowo w Katowicach, częściowo w Sosnowcu, gdzie znajduje się główna siedziba Wydziału Humanistycznego Neofilologicznego. Myślę także, że ze względu na tak bogatą ofertę może to być kierunek także dla osób, które już swoją maturę dawno, dawno temu zdały, ale jednak te kraje bardzo ciekawią, interesują i chciałyby

0: i nauki w ramach wspomnianego już konsorcjum T4i, ale także w ramach programu Erasmus. I tutaj będziemy mieć bogatą ofertę wyjazdów, warsztatów i kontaktów dwustronnych, bilateralnych. To pierwsza z ofert. Jeżeli już jestem przy językach, to tylko wspomnę, nie jest to nowy kierunek, ale od tego roku będziemy w sposób bardziej intensywny, poszerzony oferować język portugalski. Wynika to także z naszych kontaktów z partnerami z sojuszu Transport for Europe. Chodzi nam o to, żeby portugalski stał się językiem widocznym w przestrzeni naszego uniwersytetu i stawiamy także nie tylko na język, ale na kulturę i historię tego kraju, zwłaszcza, że łączą nas kontakty zarówno z Uniwersytetem w Lizbonie, Porto, jak i Uniwersytetem Madery. I w końcu nasz największy kierunek Wydziału przepraszam, bo to ta stara nasza nazwa, wciąż się nią posługuje, Wydziału Humanistycznego, to filologia angielska. Od 2 lat pracujemy nad zmianą formuły filologii angielskiej, bo z reguły jest tak, że zainteresowani tym kierunkiem, jak i w ogóle studiami filologicznymi, idą albo w kierunku językowym, albo też zafascynowani są właśnie kulturą i literaturą. Od roku przebudowujemy filologię angielską tak, aby właśnie zainteresowani kulturą i literaturą mogli realizować się w ramach osobnych filologii angielskich, w tym także filologii angielskiej, która daje możliwość nauczenia się projektowania gier i także koncentruje na elementach groznawstwa. Myślę, że to jest dla młodych ludzi bardzo ciekawy kierunek, ale już go mamy. A w tym roku uzupełniamy ofertę literacko-kulturową o językoznawczą. Oczywiście mieliśmy dotychczas specjalności językoznawcze, będziemy je kontynuować, na przykład tłumaczeniową z językiem chińskim, z językiem japońskim, nauczycielską, która cieszy się wciąż jako jedna z nielicznych, bo jednak coraz mniej mamy chętnych do studiowania na tych specjalnościach, ale nie na filologii angielskiej, nauczycielskiej. Ta jest popularną specjalnością, ale nowością będzie specjalność tłumaczeniowa jako taka, czyli bez drugiego języka, bez języka orientalnego. Chodzi nam o to, żeby przygotować absolwentów naszej filologii angielskiej, językoznawczej, do pracy z narzędziami cyfrowymi. I tu będziemy kłaść nacisk właśnie na te pola kompetencyjne. Podobny model znajdzie nasz kandydat studiów drugiego stopnia na filologii angielskiej, studia magisterskie, a także na lingwistyce stosowanej, bo to też nowa oferta, studia magisterskie, kontynuacja dla studiów licencjackich.
1: Ile miejsc jest przewidzianych na bałkanistykę?
0: Na bałkanistykę przewidzieliśmy 25 miejsc. To jest taka mała grupa. Większość grup jest właśnie 25-osobowa. Tak, bałkanistyka, następnie filologia angielska językoznawcza i filologia angielska wraz z filologią angielską kultura media translacja, filologia angielska rozrywka interaktywna groznawstwo. To ostatnie trzy to są studia drugiego stopnia i lingwistyka stosowana, studia drugiego stopnia magisterskie.
2: Dzień dobry Państwu, Michał Daszykowski, prorektor do spraw finansów Uniwersytetu Śląskiego, a na co dzień pracownik Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, chemii. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych przyszłych studentów do wzięcia udziału w bardzo pięknej przygodzie polegającej na tym, że na naszym wydziale otworzyliśmy aktualnie nowy kierunek, to są technologie środowiskowe i nowoczesne materiały. Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w otaczającym nas świecie, który cały czas dostarcza nam nowych wyzwań od pandemii, konfliktów zbrojnych, po problemy środowiskowe, ten kierunek znakomicie wpisuje się w problematykę dzisiejszego świata. Nie wszyscy musimy być lekarzami, psychologami czy prawnikami, żeby móc świat zmieniać. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić świat bez chemików, fizyków, matematyków. Także oprócz tego, że mamy dla Państwa tą konkretną nowość, proszę nie zapominać, że to nie oznacza, że zajmujemy się nowoczesnymi rzeczami, nowymi. Szczególnie istotne jest to, żeby podkreślić, że już ten nowy kierunek będzie realizowany w nowym obiekcie. Jest to najnowocześniejszy obiekt, jeśli chodzi o prowadzenie kształcenia i badań w zakresie nauk chemicznych w Polsce i na pewno te warunki będą znakomite. Również taką cechą, która absolutnie wyróżnia nasz wydział, zarówno wszystkie kierunki na tym wydziale, jak i kierunki chemiczne. To jest zindywidualizowane kształcenie i możliwość właściwie pracy jeden do jednego. Także mamy wspaniałą kadrę, bardzo miłą, która się na pewno Państwem bardzo dobrze zmieni.
3: Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof Pająk. Pracuję w Centrum do Spraw Osób Studiujących w Dziale do Spraw Rozwoju Aktywności Studenckiej. Rolą zespołu Centrum do Spraw Osób Studiujących jest zapewnienie, aby każdy, kto przekroczy progi naszej uczelni, czuł się tu bezpiecznie, komfortowo i miał równe szanse na rozwój. Z dumą powtarzamy, że Uniwersytet Śląski to uczelnia dostępna, uniwersalna i otwarta. Co to w praktyce oznacza dla kandydatek i kandydatów? To oznacza, że dostosowujemy uczelnię do potrzeb osób rozpoczynających studia i osób studiujących. Ta otwartość zaczyna się właśnie w tym momencie, czyli w momencie rekrutacji. Doskonale wiemy, że pierwszy kontakt z uczelnią i proces składania samych dokumentów może być dla młodych ludzi bardzo stresujący. Właśnie dlatego chcemy maksymalnie uprościć ten proces i jak najbardziej przybliżyć go do osób składających dokumenty, do osób kandydujących. Pomaga nam w tym technologia. Osoby składające dokumenty będą mogły skorzystać z aplikacji mobilnej Dostępny UŚ. Ta aplikacja jest wyposażona w zaawansowany moduł nawigacji wewnątrzbudynkowej, która pozwala na nawigowanie właśnie wewnątrz budynków, ale również na terenie kampusów. Wystarczy, że osoba na przykład składająca dokumenty wpisze lokalizację sali, do której musi doręczyć dokumenty w czasie procesu rekrutacji i ta aplikacja poprowadzi tą osobę dokładnie w to miejsce. Co niezwykle ważne, na miejscu nie zostawiamy żadnej osoby kandydującej, żadnej kandydatki ani kandydata samego. Przewidzieliśmy to tak, aby w każdym punkcie rekrutacyjnym na osoby składające dokumenty czekał zespół pracowniczek i pracowników, którzy będą gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i też wesprzeć w tych procesach związanych z formalnościami. Dodatkowo już dla osób rozpoczynających studia w naszym uniwersytecie organizujemy tydzień adaptacyjny, który jest organizowany razem z samorządem studenckim. Jest to tygodniowe wydarzenie, gdzie objeżdżamy wszystkie wydziały, spotykamy się ze wszystkimi studentami i studentkami pierwszego roku, aby jakby płynnie wprowadzić ich w to życie uniwersyteckie, akademickie. Nasza otwartość to przede wszystkim realne działania w przestrzeni akademickiej. Konsekwentnie i systematycznie ograniczamy bariery architektoniczne. W ostatnich latach w ramach projektu Duo dostosowywaliśmy uczelnię tak, aby każda osoba studiująca bez względu na stopień niepełnosprawności mogła bez przeszkód i samodzielnie poruszać się po uniwersytecie. Ta dostępność rozciąga się również na codzienne życie studenckie. Uniwersytet Śląski, tak jak już powiedział pan rektor, zapewnia dostęp do miejsc w akademikach, które również są sukcesywnie dostosowywane do specjalnych potrzeb. Dodatkowo, aby sytuacja materialna nie stanowiła bariery dla rozwoju w dostępie do edukacji, oferujemy szeroki, stabilny system stypendialny, który wspiera i nagradza tych zdolnych oraz zabezpiecza tych, którzy potrzebują wsparcia socjalnego. Studiowanie to jednak coś więcej niż same sale wykładowe, to również czas wielkich zmian, który niesie za sobą ogromne wyzwania dla młodych ludzi. Przez cały ten okres, począwszy od rekrutacji do dyspozycji kandydatek i kandydatów oraz studentek i studentów, pozostaje Centrum do Spraw Osób Studiujących. To zespół specjalistek i specjalistów, którzy mogą odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące toku studiów. Dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy zdrowotnymi przewidzieliśmy indywidualne dostosowanie studiów. To jest taki system wsparcia szyty, można powiedzieć, na miarę, ponieważ ten proces kształcenia dopasowujemy indywidualnie do możliwości i sytuacji zdrowotnych osób studiujących. Dbamy także o dobrostan psychiczny. Uniwersytet Śląski zapewnia wszystkim osobom studiującym bezpłatne wsparcie psychologiczne. Dodatkowo na terenie uczelni, na wszystkich wydziałach znajdują się pokoje wyciszenia, specjalne przestrzenie, w których w trakcie intensywnego dnia na uczelni osoby studiujące mogą odpocząć, odstresować się, odciąć się od bodźców zewnętrznych. Wszystkie te informacje, które będą potrzebne studentkom i studentom od pierwszego dnia w uniwersytecie, zebraliśmy w jednym miejscu. Stworzyliśmy stronę Pierwsze Kroki, którą na bieżąco aktualizujemy właśnie z myślą o osobach rozpoczynających studia w Uniwersytecie Śląskim. I podsumowując, wybór Uniwersytetu Śląskiego to nie tylko wybór dobrego kierunku, doskonałego kierunku studiów, ale to również wybór bezpiecznej, przyjaznej i całkowicie otwartej przestrzeni do życia i rozwoju.
4: SK Śląsk.
5: W
4: Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowego obywatela miasta. W 110-letniej historii Dąbrowy Górniczej takiego zaszczytu dostąpiło jedynie 12 osób. Tylko jedna z nich to postać ze świata sportu. To legendarny kierowca rajdowy Sobiesław Zasada, któremu honorowe obywatelstwo przyznano w ubiegłym roku, w dniu 95. urodzin. O szczegółach usłyszycie w materiale naszej reporterki Kasi Dziłkowskiej.
5: Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej. Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy, bo to jest dobra okazja i dobry pomysł, natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła, bo jeśli tak, to jak najbardziej taki projekt uchwały przedstawię radnym Rady Miejskiej.
6: Co taki tytuł oznacza dla osoby, która go otrzymuje?
5: No przede wszystkim to, że jest zapisana w historii miasta jako honorowy obywatel. To jest takie upamiętnienie, które zostaje aktem prawa miejscowego Rady Miejskiej nadane. No i ten tytuł honorowego sam w sobie już jest takim uznaniem jako ambasador miasta, jako osoba o szczególnych zasługach dla społeczności. Ma i droga do kariery i to, ile kosztowało to wysiłku, talentu, byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi, bo sądzę, że Rada Miejska podjęłaby taką uchwałę jednogłośnie.
6: Pojawiły się też informacje, że będzie rozmowa z jej rodzicami, tak? Bo jej rodzice nadal mieszkają w Dąbrowie Górniczej.
5: Oczywiście. Maja wychowała się, odkryto jej talent w Dąbrowie Górniczej, uczęszczała do szkoły podstawowej, do liceum i w momencie, kiedy jej kariera była już w takim momencie, w którym potrzebny był rozwój, potrzebny był dobry klub, w którym można szlifować ten diament, to zdecydowała się na to, żeby zamieszkać i trenować już w pełni w klubie w Bielsku Białej. Natomiast rodzice Mai, jak i sama Maja podkreśla, pochodzą i żyją Dąbrową Górniczą.
6: To wielka duma chyba dla miasta w tej chwili, prawda?
5: To jest wielka duma dla mieszkańców naszego miasta, co było zresztą widać, bo kiedy została zorganizowana spontanicznie strefa kibica, to wypełniła się mieszkańcami, jej znajomymi, sąsiadami, koleżankami z klasy, z jednej i z drugiej szkoły.
6: Pojawił się też pomysł, żeby jej imieniem nazwać korty w Parku Zielona. To jest inicjatywa radnych. Czy to też dobry pomysł, żeby w tym kierunku iść?
5: Uważam, że każde upamiętnienie jest dobre, każdy ma prawo do swojego pomysłu i tutaj też uważam, że powinno się zapytać samą zainteresowaną o to, czy wyraża na tę zgodę. I tak jak mówię, w jednym i w drugim przypadku te tematy, wiadomo, pod wpływem emocji zostały przedstawione publicznie, ale sądzę, że kiedy już Maja odpocznie, będzie miała czas też na takie rozważenie, to będzie dobry czas do tego, żeby się zastanowić, czy jedno, czy drugie upamiętnienie, bo obydwa uważam, że są godne naszej zawodniczki.
6: Zaprosicie ją tu, do Dąbrowy Górniczej w najbliższym czasie?
5: Oczywiście, jak tylko ma możliwość w kalendarzu. Ja tylko jeszcze przypomnę, że Maja od roku wybierała się na korty, które są obecnie w Parku Zielona, żeby je zobaczyć, ale no nie znalazła czasu w swoim napiętym kalendarzu, który związany jest ze startami w zawodach, które efekty właśnie widzieliśmy w ostatnich tygodniach.
4: W Katowicach są Byboki, w Zielonej Górze Bachusiki, we Wrocławiu Krasnale, a w Jaworznie Chomiki. Figurki tych sympatycznych gryzoni pojawiają się w kolejnych częściach miasta. Dziś chomik Sieciomir stanął przy ulicy Sportowej w Jaworznie. Materiał Kasi Dziłkowskiej.
7: Marcin Marzyński, Tauron Dystrybucja. Jaworzno chyba od zawsze kojarzyło się z energetyką i kojarzy się nadal z energetyką, a my się na stałe jako energetyka wpisaliśmy w krajobraz tego miasta. Dzisiaj chcieliśmy nawiązać do symbolu Jaworzna, do chomika europejskiego i przy stacji transformacji w miejscu, gdzie kiedyś, mniej więcej 100 lat temu, budowana była jedna z pierwszych linii energetycznych w regionie, relacji Jaworzno-Kraków. Dzisiaj odsłaniamy mural upamiętniający tą historię oraz symbol Jaworzna, czyli chomika Sieciomira. Tak go nazwaliśmy w związku z sieciami energetycznymi.
6: Mural, co on przedstawia?
7: Można na nim zobaczyć ekipę ludzi, energetyków pracujących przy budowie linii energetycznej, pierwszej linii energetycznej relacji Kraków-Jaworzno. 56 km, 1930 rok, prawie 100 lat temu. Pokazujemy historię tego miejsca, historię tego miasta. Tutaj też była pierwsza elektrownia w Jaworznie w tym miejscu. Elektrownia Jaworzno 1, która została zburzona w 1998 roku, czyli niedawna historia, ale to miejsce się nieodłącznie kojarzy z pierwszymi krokami energetyki jaworzyńskiej.
6: A jeśli chodzi o figurkę chomika, opiszmy, jak wygląda chomik?
7: Sieciomir, dokładnie, to jest chomik przedstawiający energetyka, elektromontera, który w nawiązaniu do muralu pomaga tym ludziom budować tę pierwszą linię energetyczną, ale z drugiej strony ma to być z naszej perspektywy symbol edukacji. Edukacji dzieci przede wszystkim też, bo bardzo mocno stawiamy na edukację w zakresie bezpieczeństwa korzystania z prądu, z urządzeń energetycznych. Stąd też dzisiaj dużo dzieci jest razem z nami podczas tej uroczystości.
6: Nie mogło was tu zabraknąć, nie mogło też zabraknąć tych symboli, bo wy jesteście firmą, która tu się już wpisała na stałe w krajobraz miasta.
7: Tak, Tauron jest nieodłącznie związany. Elektrownia Jaworzno to dzisiaj przecież Tauron. Sieci energetyczne, które okalają miasto rozdzielnie, duże rozdzielnie energetyczne, które w mieście również są własnością Tauronu. Jaworzno energetyką stoi, energetyka jest nieodłącznie związana z Jaworznem, więc nie mogło nas tutaj nie być.
8: Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta miasta Jaworzna.
6: Która to już figurka chomika europejskiego w mieście?
8: 15.
6: Czyli już troszeczkę ten szlak liczy.
8: Liczy już kilkanaście figurek, kilkanaście chomików europejskich jako symboli tego, że dbamy o środowisko, dbamy o przyrodę. Dbamy o to dziedzictwo przyrodnicze, które zostało nam w pewien sposób powierzone i odtwarzamy te zasoby takie przyrodnicze wspólnie z ekspertami, wspólnie z profesorami uczelni wyższych, którzy na co dzień zajmują się tym, żeby pewne gatunki mogły przetrwać, a te gatunki są nam potrzebne w całym tym łańcuchu życia.
6: Katowice mają beboki, Wrocław krasnale, wy macie swoje chomiki.
8: Bardzo dobrze, że to się kolportuje jako dobra inicjatywa i tylko się cieszyć, że kolejne firmy, kolejne agendy do tego naszego dużego projektu miejskiego ochrony chomika europejskiego dołączają. Jako miasto pozyskujemy oczywiście środki zewnętrzne na ten cel, nie korzystamy z własnych funduszy, więc dziękuję tutaj Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska za to, że od lat wspiera te nasze starania o to, żeby odtwarzać populację chomika europejskiego, ale też żeby robić wokół tego taką edukację i świadomość społeczną co do celów takich działań. I jednym właśnie z takich celów jest to, żeby w przestrzeni miasta Jaworzna w bardzo oryginalny sposób zaznaczyć obecność tego naszego chomika.
6: A dlaczego ten chomik jest taki ważny?
8: No jest ważny, ponieważ on kształtuje w tym całym łańcuchu życia ważny element tego, żeby inne gatunki z kolei mogły przetrwać. Nie jest rozumiany w Jaworznie jako szkodnik, bo na początku z takimi zarzutami się spotkaliście, po co wpuszczacie szkodniki w pola. Więc trzeba było uświadomić również od strony takiej edukacyjnej, przyrodniczej naszych teraz już partnerów, wcześniej też, ale z różnymi oczywiście wątpliwościami, czyli rolników. Wydzieliliśmy specjalny obszar chroniony, tam zasiedliły się pierwsze chomiki, potem kolejne. No i to jest potrzebne po to, żeby właśnie ten cykl życia w przyrodzie cały czas był aktywny, cały czas mógł działać.
6: Jak wygląda chomik?
9: Jest kulką, futerko, główkę w futerko i uszka małe.
6: To jest pożyteczne stworzenie?
9: Tak, wygląda jak kulka.
6: A dlaczego jest pożyteczne, jak myślicie?
9: Że siedzi i jest grzeczny.
4: Dobiega końca dwuletni projekt unijny Zróbmy sobie klimat, czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu. W jego ramach podejmowane były działania, które miały wzmocnić aktywność mieszkańców Sosnowca oraz budować tożsamość lokalną. Ten materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
10: Katarzyna Korusiewicz, Fundacja Epikur. Projekt Zróbmy sobie klimat jest projektem, który Fundacja realizuje jako partner dla miasta Sosnowiec. Dokładnie cały tytuł projektu brzmi Zróbmy sobie klimat, czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu.
6: Kogo dotyczy ten projekt?
10: Tak naprawdę wszystkich. Ponieważ projekt ogólnie mówi o przejściu transformacyjnym, a więc o tym przejściu dla pokoleń, o tym, jak każde pokolenie odbiera zmiany, które następowały w efektach transformacji, jak się przyzwyczaja do tych zmian, jak na nie reagowało i jak reaguje. To jest projekt o wspomnieniach, projekt o teraźniejszości, ale też projekt o myśleniu o przyszłości.
6: W ramach tego projektu co realizujecie?
10: Oj, my działań mieliśmy naprawdę mnóstwo. Realizowaliśmy warsztaty dla każdej grupy wiekowej, gdyż były i warsztaty dla dzieci, i warsztaty dla młodzieży, warsztaty dla osób pracujących, jak i ogólnie dla osób w wieku takim właśnie produktywnym. Były warsztaty dla seniorów. Warsztaty były zarówno międzypokoleniowe, jak i podzielone. Czyli podzielone na płci, na mężczyzn, warsztaty dla kobiet, warsztaty koedukacyjne, warsztaty dla młodzieży. Do tego robiliśmy różnego typu zajęcia po szkołach. Obecnie realizuje się 52 inicjatywy oddolne w szkołach średnich na terenie miasta Sosnowiec, jak również 4 inicjatywy kobiet na terenie miasta. Dodatkowo stworzyliśmy ekomural, stworzyliśmy grę terenową, historyczną o mieście, stworzyliśmy spoty społeczne, mieliśmy różnego rodzaju spotkania społeczne, debaty. Obecnie organizujemy drugą konferencję, gdzie pierwsza była zatytułowana Dziewczyny jutra i bardziej skupiona na kobietach w transformacji. Dziś mamy pokolenia jutra. Dziś mówimy o wszystkich grupach wiekowych, o tym, jak one przechodzą, jak się zacierają różnice, bądź jak się uwydatniają. Więc jeżeli chodzi o sam projekt, to naprawdę jeśli chodzi o fundację, to zrealizowaliśmy mnóstwo różnych zadań. Na przykład odbyliśmy nasz ostatni 20 spacer tematyczny po mieście, więc działo się, naprawdę się działo.
6: A czy ten projekt miał Wam dać jakąś odpowiedź?
10: Projekt nam pokazał tak naprawdę, że jest to stricte projekt społeczny. Jest to stricte projekt pokazujący i uwydatniający różnice, ale też pokazujący tak naprawdę podobieństwa, których czasami nie dostrzegamy. Pod koniec projektu, pamiętam, wprowadzaliśmy nasze spoty społeczne, które właśnie mówią o tej tematyce, gdzie w spotach społecznych mamy pokazaną tak naprawdę rozmowę między młodym pokoleniem 10+, między pokoleniem 60+, 40+, więc próbujemy w spotach troszkę zachęcić do zastanowienia się nad różnymi perspektywami, nad różnymi niby banalnymi tematami, ale tak naprawdę tymi, które wydawałoby się, że do tej pory nas zupełnie różnicują, a nagle się okazuje, że my jesteśmy tak naprawdę tacy sami. Więc projekt na pewno nie miał na celu dzielenia, a bardziej łączenie. I wieloma warsztatami, które prowadziliśmy międzypokoleniowo, udało się to łączenie pokazać. Udało się pokazać, że zarówno młody człowiek, który siada z seniorem, potrafi z nim nawiązać komunikację, choćby na płaszczyźnie tego, że młody człowiek mówi, które miejsce w Sosnowcu najbardziej lubi, a senior nagle nam odpowiada na to, a czy ty wiesz, co tam kiedyś było. To były fantastyczne, naprawdę fantastyczne płaszczyzny do rozmów, do refleksji. Ten projekt na pewno łączy pokolenia.
6: Mówiła Pani o tych inicjatywach oddolnych w szkołach. Co dzieciaki takiego robią?
10: Dzieciaki robią naprawdę przeróżniste rzeczy. Zarówno wprowadzają, ponieważ każda inicjatywa oddolna miała za zadanie spełnić jeden z dwóch bądź dwa cele. Albo cel jakiś ekologiczny, albo cel społeczny. Więc nasi uczniowie skupili się na różnych rzeczach. Tworzą sobie głównie jakieś kąciki wyciszeń, kąciki do wspólnego spędzania czasu w szkołach, których brakowało dotychczas. Tworzą różnego typu pracownie. Na przykład liceum Korczaka wyposażyło sobie pracownię do zajęć weterynarii. Więc te projekty są naprawdę przeróżne. Robią eventy, robią sobie jakieś miejsca do spędzania czasu razem. Wyposażają się w różnego rodzaju sprzęty, robią wyjścia integracyjne. To jest trudne wręcz do opisania, ale jak duża jest kreatywność naszej młodzieży.
6: Ten projekt się już kończy, tak? W czerwcu?
10: Planowane zakończenie projektu jest ostatniego czerwca tego roku.
11: SK Śląsk.
4: A teraz przenosimy się do Lędzin i porozmawiamy o historii zabytkowego kościoła świętego Klemensa. Posłuchajcie.
11: SK Śląsk News.
12: Ten kościół z herbu Lędzin na wzgórzu Klimont to nie tylko ładny symbol, ale konkretny budynek z ciekawą historią, która prowadzi nas też w głąb dziejów samej Klemensowej Górki i tego, jak to miejsce łączy ludzi ponad podziałami.
13: To kościół świętego Klemensa, barokowa świątynia rzymskokatolicka na wzgórzu Klimont. Tak mocno wpisał się w krajobraz, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów tej części Śląska i trafił do herbu miasta.
12: Czyli jak ktoś jedzie przez Lędziny i widzi kościół na wzgórzu, to najpewniej patrzy na świętego Klemensa. Skąd on się tam wziął?
13: Obecny kościół powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Budowany był od 1769 do 1772 roku. Wcześniej stał tam kościół drewniany, który rozebrano, a na jego fundamentach wzniesiono nową, murowaną świątynię barokową.
11: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
12: Stary drewniany kościół zastąpiony czymś solidniejszym. Ale kto za tym stał?
13: Fundatorem był Piotr Wechowski, długoletni zarządca folwarku lędzińskiego, co ważne, protestant. Współpracował z miejscowym proboszczem, księdzem Piotrem Bierońskim. Ta dwójka doprowadziła do powstania kościoła świętego Klemensa.
12: Protestancki zarządca jako fundator katolickiego kościoła. To mocno przełamuje stereotypy o dawnych konfliktach wyznaniowych.
13: W Lędzinach mamy raczej opowieść o współpracy. Wychowski uznał, że świątynia jest potrzebna lokalnej społeczności i razem z proboszczem doprowadził do jej budowy. To pokazuje, że codzienne życie bywało bardziej pragmatyczne i otwarte niż w podręcznikach.
12: A kiedy kościół oficjalnie zaczął działać?
13: 9 września 1770 roku odbyło się poświęcenie kościoła. Uroczystości przewodniczył ksiądz proboszcz Krupski z Mysłowic. Od tego momentu świątynia świętego Klemensa pełni funkcję kościoła parafialnego.
12: Mury to jedno, ale wnętrze zwykle kryje własne historie. Co tam można zobaczyć?
13: Najważniejszy jest ołtarz główny. Z początku XIX wieku, około 1803 roku, autorstwa mistrza Szeflera z Krakowa. Do tego dochodzi chrzcielnica z 1657 roku, starsza niż obecny kościół, zapewne przeniesiona z wcześniejszej drewnianej świątyni.
12: Czyli ktoś mógł być ochrzczony w XVII wieku przy tej samej chrzcielnicy, przy której stali mieszkańcy w XIX czy XX wieku.
13: Jest też relikwiarz w kształcie drewnianej ręki, bardzo charakterystyczny, symbolizujący dotyk świętości, oraz szklany żyrandol z 1792 roku, wykonany w hucie szkła w Wesołej. Piękny przykład lokalnego rzemiosła.
12: A pod nogami kryją się kolejne historie, bo są jeszcze podziemia.
13: W podziemiach spoczywają szczątki Piotra Wychowskiego i jego rodziny. Człowiek, który zainicjował budowę kościoła, został pochowany w miejscu, które sam pomógł stworzyć. To pokazuje, jak silnie był związany z Lędzinami i tym wzgórzem.
12: Na górze życie parafii, a pod spodem człowiek, który to umożliwił, choć formalnie należał do innego wyznania.
13: Ta historia pokazuje, że lokalna tożsamość wykracza poza proste podziały. Kościół świętego Klemensa stał się wspólnym punktem odniesienia dla mieszkańców, a jego sylwetka trafiła do herbu Lędzin jako czytelny symbol tego związku.
12: Herb to wizytówka miasta. Jeśli pojawia się w nim kościół, to znaczy, że nie jest on jednym z wielu budynków, ale symbolem całej miejscowości.
13: Wnętrze świątyni jest warstwowe. Barokowa architektura, ołtarz z początku XIX wieku, chrzcielnica z XVII, żyrandol z końca XVIII. Razem tworzą opowieść o tym, jak parafia rozwijała się przez stulecia.
12: Zamiast jednego stylu mamy historię w odcinkach, w której każdy element mówi: powstałem w innym czasie, ale razem tworzymy jedną całość.
13: Dlatego kościół świętego Klemensa jest tak ważny dla Lędzin. To nie tylko zabytek z datami i nazwiskami, ale miejsce, w którym spotykają się historia, religia, lokalna tożsamość i codzienne życie mieszkańców.
11: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
12: Kiedy patrzy się na mapę Śląska, łatwo przeoczyć takie miejsca, bo uwagę przyciągają duże miasta. A tymczasem w Lędzinach, na wzgórzu Klimont, stoi kościół, który w pigułce pokazuje kilka wieków historii.
13: I to jest właśnie piękne w lokalnych opowieściach. W jednym kościele można zobaczyć ślady XVII, XVIII i XIX wieku. Można usłyszeć o protestanckim fundatorze katolickiej świątyni. Można spojrzeć na herb miasta i zrozumieć, dlaczego akurat ten budynek stał się jego symbolem.
12: A jeśli ktoś kiedyś znajdzie się w Lędzinach i spojrzy w stronę wzgórza Klimont, to już będzie wiedział, że ten kościół to nie tylko ładny widok, to miejsce, w którym zakodowana jest historia całej okolicy.
13: Dokładnie tak. Kościół świętego Klemensa to przykład, jak jeden budynek może opowiadać o ludziach, ich wyborach, wierze, współpracy ponad podziałami i o tym, jak z biegiem czasu rodzi się symbol miasta.
11: To jest magazyn lokalny Radia SK Śląsk.
12: Skoro wiemy już, jak kościół świętego Klemensa stał się symbolem Lędzin i współpracy ponad podziałami, spójrzmy na stare zdjęcie z lat 30. XX wieku, na którym widać kobietę przy rowerze na polnej drodze pod Lędzinami. W tle pola i charakterystyczna górka z kościołem świętego Klemensa. Dobry początek opowieści o miejscu, które dla Śląska jest jak drogowskaz w krajobrazie i historii.
13: Ta fotografia łączy modę na rowery z okresem międzywojennym i Klemensową górkę, czyli Klimont w Lędzinach. Jedno z najstarszych miejsc kultu w regionie. Kobieta opiera się o typowy damski rower szosowo-turystyczny z giętą ramą w kształcie łabędziej szyi, sprężynowym siodełkiem i siatką na tylnym kole, która chroniła spódnicę. Wtedy rower stawał się demokratycznym środkiem transportu. Dawał kobietom większą swobodę.
12: I pytanie, czy ona jedzie tam tylko na wycieczkę, czy ma konkretny cel? Kościół świętego Klemensa stoi na górce, trochę na uboczu.
13: Można przypuszczać, że celem była właśnie ta górka. Wzgórze Klimont od wieków jest miejscem szczególnym, w tradycji nazywanym Górką Piorunową, co nawiązuje do dawnych wierzeń słowiańskich. Zanim pojawiło się tam chrześcijaństwo, takie odsłonięte wzgórza traktowano jako miejsca kontaktu z siłami natury.
12: Czyli zanim na Klimoncie stanął kościół, mogło to być miejsce pogańskiego kultu.
13: Na to wskazują badacze i tradycja. Sama nazwa Lędziny pochodzi prawdopodobnie od starosłowiańskich słów lendo lub lędzina, oznaczających ziemię ugorną, niezalesioną, wzgórza bez drzew. Dokładnie taki jest Klimont.
12: A kiedy pojawia się pierwsza świątynia na tej górce?
13: Źródła mówią, że już w pierwszej połowie XIII wieku istniał tam drewniany kościół, o którym wspomina Jan Długosz. W XV wieku opisuje on parafię świętego Klemensa, bardzo rozległą, sięgającą aż do Wisły na wschodzie, co pokazuje jej znaczenie.
12: Taka parafia musiała być ważna nie tylko religijnie, ale i społecznie. Ludzie z wielu miejscowości spotykali się właśnie na tej górce.
13: W XVIII wieku drewniany kościół zastąpiono murowaną świątynią barokową, budowaną od 1769 do 1772 roku. To jednonawowy, orientowany kościół z wieżą zwieńczoną cebulastym hełmem, widocznym z daleka. Dla kogoś jadącego od strony Tychów, ta wieża jest jak znak. Tam są lędziny. Tam jest Klemensowa Górka.
11: Słuchasz magazynu reporterów Eski Śląsk. To warto wiedzieć.
12: Wspomniałaś o barokowej świątyni. Kto wpadł na pomysł, żeby na miejscu drewnianego kościoła postawić murowany? To musiała być poważna inwestycja jak na tamte czasy.
13: Inicjatorem był proboszcz ksiądz Piotr Bieroński, a fundatorem zarządca lędzińskiego folwarku Piotr Wechowski, nazywany też Wiechowskim. Co ciekawe, był protestantem, a mimo to sfinansował budowę katolickiego kościoła i został z rodziną pochowany w jego podziemiach.
12: Protestant, który finansuje katolicki kościół i spoczywa w jego krypcie. To pokazuje, że lokalna społeczność potrafiła przekraczać podziały dla wspólnego dobra. A sam kościół? Co w środku robi największe wrażenie?
13: Wnętrze jest spójnie barokowe. Mamy szklany żyrandol z końca XVIII wieku z huty w Wesołej koło Mysłowic oraz ołtarz główny z początku XIX wieku, wykonany przez mistrza Szeflera z Krakowa. W centrum ołtarza jest obraz świętego Klemensa, patrona kościoła i całej górki. Są też starsze elementy jak chrzcielnica i relikwiarz w kształcie ręki, podkreślające długą historię miejsca.
12: Relikwiarz w kształcie ręki brzmi bardzo symbolicznie. A skoro mowa o kierunku, to trzeba wspomnieć o wątku świętych Cyryla i Metodego, którzy rzekomo mieli dotrzeć właśnie tutaj.
13: Lokalna tradycja mówi, że w IX wieku głosili Ewangelię na Klemensowej Górce. Święty Klemens był im szczególnie bliski, więc połączenie ich misji z tym miejscem wydawało się naturalne.
12: Karol Miarka w opowiastce Górka Klemensowa nie ma co do tego wątpliwości, a profesor Wiktor Zin też chętnie powtarzał tę wersję. Historycy są jednak bardziej powściągliwi.
13: Tak, podkreślają brak twardych źródeł. Można mówić o pięknej tradycji, ale nie o stuprocentowo potwierdzonym fakcie. Naukowcy pilnują rozdziału między faktami a domysłami, a dla mieszkańców ta opowieść jest ważnym elementem tożsamości i symbolem bardzo starego chrześcijaństwa na Śląsku.
11: Śląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Śląsk.
12: Wróćmy do krajobrazu. Mamy górkę, pola, łąki, a na zdjęciu z lat 30. XX wieku kobietę z rowerem. Co mogło ją przyciągać na Klimont? Widok, atmosfera czy ta mieszanka historii i legend?
13: Prawdopodobnie wszystko naraz. To idealne miejsce na wycieczkę z widokiem na okolice i wieżą kościoła widoczną z daleka. Nawet bez znajomości historii czuło się, że to miejsce jest inne. Od wieków odbywały się tam nabożeństwa i pielgrzymki, a górka była punktem orientacyjnym. Dla rowerzystki mogła być celem wyprawy i pretekstem do odpoczynku w cieniu świątyni.
12: I do zrobienia zdjęcia, które po latach stało się pretekstem do opowieści o zabytkowym rowerze i zabytkowym kościele. Wspomniałaś o poradniku Narodowego Instytutu Dziedzictwa o starych rowerach. Co on mówi o takich modelach?
13: Podkreśla, że rowery z okresu międzywojennego to dziś pełnoprawne zabytki techniki. Mają oryginalne ramy, charakterystyczne gięcia, detale wykończenia. W damskich modelach liczyła się funkcjonalność i estetyka. Kształt ramy, błotniki, ozdobne logotypy, a nawet dekoracyjne siatki ochronne na tylne koło.
12: Czyli taki rower to jak ruchomy eksponat muzealny, a na tle kościoła świętego Klemensa mamy spotkanie dziedzictwa technicznego i sakralnego.
13: Dokładnie. W jednym miejscu nakładają się dawne słowiańskie wierzenia, związane z Górką Piorunową, średniowieczna parafia świętego Klemensa opisana przez Jana Długosza, barokowy kościół z XVIII wieku, XIX-wieczne organy Karla Folkmana i wreszcie międzywojenna rowerzystka zatrzymująca się na odpoczynek.
12: Wspomniałaś o organach. Co je wyróżnia?
13: Zbudował je pod koniec XIX wieku Karl Folkman. To solidny instrument o charakterystycznym brzmieniu, dobrze pasującym do barokowego wnętrza. Profesor Julian Gębalski nagrał na nich płytę z muzyką organową, co pokazuje ich wartość liturgiczną i artystyczną.
12: Czyli wchodząc do kościoła można zobaczyć ołtarze, żyrandol z huty szkła, relikwiarz w kształcie ręki i usłyszeć organy pamiętające XIX stulecie.
13: Tak, a wszystko tworzy spójny barokowy obraz. Jednonawowe wnętrze, ołtarz główny i boczne, organy na chórze, żyrandol po środku. Na zewnątrz świątynia dominuje nad okolicą, a cebulasty hełm wieży, widoczny z wielu stron, stał się jednym z symboli Lędzin.
11: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
12: Ten symbol trafił nawet do herbu miasta. To sporo mówi o tym, jak mieszkańcy postrzegają Klemensową Górkę.
13: Umieszczenie kościoła świętego Klemensa w herbie Lędzin to jasny sygnał, że to miejsce jest kluczowe dla lokalnej tożsamości. Herb to skrótowy obraz tego, co najważniejsze, więc jeśli pojawia się tam sylwetka świątyni na górce, to znaczy, że Klimont jest czymś więcej niż tylko punktem widokowym. To znak ciągłości od dawnych Lędzin po współczesne miasto.
12: Skoro górka nazywana jest też Piorunową, to czy ta nazwa przetrwała tylko w tradycji, czy ma jakieś odzwierciedlenie w dokumentach?
13: Określenie górka piorunowa funkcjonuje głównie w przekazach ustnych i opracowaniach o dawnych wierzeniach. Odsłonięte wzgórza były narażone na uderzenia piorunów, więc przypisywano im szczególne właściwości. A w czasach przedchrześcijańskich mogły tam odbywać się obrzędy natury. Później, gdy stanął kościół, dawne znaczenia zaczęły się mieszać z nowymi. Chrześcijaństwo często przejmowało takie miejsca.
12: Czyli z jednej strony pioruny i dawne obrzędy, a z drugiej barokowa wieża z cebulastym hełmem, która wskazuje drogę. Symboliczne połączenie.
13: Tak, Klemensowa Górka pokazuje, jak krajobraz kulturowy Śląska powstawał warstwami. Natura i dawne nazwy, średniowieczna parafia, barokowa architektura, XIX-wieczne organy, międzywojenne rowery i współczesne miasto, które wciąż patrzy na tę samą górkę.
12: I w tym wszystkim pojawia się nasza bohaterka ze zdjęcia. Zmęczona upałem, zatrzymuje się przy rowerze i patrzy na wieżę kościoła, zastanawiając się, ile historii kryje ta górka.
13: Ona reprezentuje pokolenie, które dzięki rowerowi zyskało nowe możliwości. Dystans między miastem a górką przestał być problemem. Można było wyruszyć szybko, indywidualnie, do miejsca, które od wieków było celem pielgrzymek i modlitw.
12: Nowoczesny jak na tamte czasy środek transportu i bardzo stary cel podróży. Jakby technika doganiała tradycję.
13: I to widać na fotografii. Rower z ramą łabędzią, sprężynowe siodełko, siatka na tylnym kole. A w tle kościół z inicjatywy proboszcza Bierońskiego i zarządcy Wechowskiego. Pola przypominające o dawnym znaczeniu słowa lędzina. I górka, o której Karol Miarka pisał jako o miejscu misji Cyryla i Metodego. Co do dziś budzi dyskusję historyków.
11: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
12: Klemensowa Górka jest punktem, w którym spotykają się trzy światy. Przyroda, historia i codzienność.
13: Przyroda to sama górka, pola i łąki. Historia, dawne wierzenia, średniowieczna parafia, barokowy kościół i XIX-wieczne organy. A codzienność to ludzie, którzy tam przychodzą, modlą się, spacerują, przyjeżdżają rowerami. Każdy z tych światów dodaje coś do obrazu całości.
12: I chyba dlatego to miejsce tak mocno wrosło w świadomość mieszkańców. Skoro kościół trafił do herbu i opisywali go tacy autorzy jak Karol Miarka, to znaczy, że Klimont nie jest tylko lokalną ciekawostką.
13: To jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych w regionie. Jego wartość wynika z architektury i kontekstu. Kościół stoi na górze wśród pól. Wieża z cebulastym hełmem jest widoczna z daleka, a barokowe wnętrze z ołtarzem Schefflera i organami Folkmana tworzy spójną całość.
12: A obok tego wszystkiego, w albumie albo archiwum, leży fotografia kobiety z rowerem. Kiedy zna się historię Klemensowej Górki, ten kadr nabiera zupełnie innego znaczenia.
13: Bo to nie jest tylko odpoczynek na polnej drodze, lecz spotkanie człowieka z miejscem, które ma swoją pamięć. Rower symbolizuje ruch i nowoczesność, kościół, zakorzenienie i tradycje, a lędziny, wywodzące nazwę od lędzin, czyli Ugorów i Polan, są pośrodku, między naturą a kulturą, między przeszłością a teraźniejszością.
12: Może dlatego ta górka wciąż przyciąga. Pozwala zatrzymać się, złapać oddech, jak ta rowerzystka z lat 30. XX wieku i spojrzeć dalej niż na najbliższy zakręt drogi.
13: Klemensowa Górka uczy patrzenia w perspektywie. Z jednej strony widać z niej okoliczne miejscowości, z drugiej, gdy zna się jej historię, widać głębszy wymiar czasu. Od słowiańskich lędzin, aż po współczesne lędziny.
11: SK Śląsk.
4: A teraz zmieniamy temat. Koniec kolejek do krajów spoza strefy Schengen na lotnisku w Pyrzowicach. Z końcem roku na terminalu C pojawi się 10 bramek ABC. Automatycznie dokonają odprawy. O szczegółach w materiale naszego reportera Darka Brombosza.
14: To panie wojewodo, chciałem zapytać się, tak naprawdę bez dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie byłaby możliwa ta inwestycja, bo dołożono 7 milionów.
15: Już w ubiegłym roku pozyskaliśmy z budżetu państwa kwotę 7 milionów złotych na zakup 10 bramek ABC. W wyniku przetargu, który realizował właściciel lotniska, udało się wynegocjować dobre ceny. Udało się również dzięki temu, że lotnisko dołoży dodatkowe środki, ostatecznie zwiększyć liczbę bramek, które zostaną zakupione do 15. Te 15 nowoczesnych bramek ABC w połączeniu z tradycyjnymi punktami kontroli granicznej pozwoli na zwiększenie przepustowości przejścia o 100%, czyli liczba punktów kontroli granicznej na lotnisku Katowice w Pyrzowicach dzięki tej inwestycji zostanie zwiększona o 100%.
14: Pan z dumą obserwuje, jak to lotnisko tutaj na Śląsku się rozwija?
15: Lotnisko się rozwija bardzo dobrze. Ja się z tego bardzo cieszę. Praktycznie każdy miesiąc przynosi kolejne rekordy ilości odprawionych podróżnych. Chcemy, aby również przepustowość granicy państwowej nadążała za tym rozwojem. Stąd też ten zakup nowoczesnych bramek, które zwiększą przepustowość granicy państwowej i skrócą podczas kontroli granicznej, przez co komfort podróżnych jeszcze się zwiększy.
16: Artur Tomasik, prezes zarządu GTLS-a. No przede wszystkim zautomatyzuje kontrolę bezpieczeństwa, ale co ważne też poprawi jakość, czyli bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo dobry moment. Jesteśmy w trakcie rozbudowy terminala C. Chcemy poprawić przede wszystkim standard obsługi pasażerów po przylotach, tak jak tu widzimy, ze strefy No Schengen. Po prostu zwiększyć miejsca, ale także zwiększyć ilość miejsca do odprawy z 8 do 16 bramek, w tym 10 bramek automatycznych. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja dla pasażerów. No, będą krócej czekać na odprawę po przylocie, często z dalekich krajów. No, ja tu nie widzę kolejki, bardzo sprawnie tutaj funkcjonuje. Straż Graniczna zawsze staje na wysokości zadania. Jest tutaj z nami pan komendant. Myślę, że tych kolejek już dzisiaj nie ma za dużych, a pewnie będą mniejsze w przyszłości. No, zdarzają się, obsługujemy 1 000 000 pasażerów każdego letniego miesiąca, lipiec, sierpień. W tym roku spodziewamy się po 1 000 000 pasażerów, gdzie zimą jest tylko 400 tysięcy, mówię tylko, bo kiedyś było 100, ale różnica między latem a zimą jest znacząca, w związku z tym wtedy mamy ten pik sezonu, no i zdarzają się i pewnie będą się zdarzać. Staną tutaj po stronie zachodniej lotniska bramki, 10 bramek będzie na terminalu C, 5 na odlotach na terminalu A. Tak jak tutaj pan wojewoda powiedział, montaż 10 bramek będzie do końca roku. Te 5, które my już finansujemy, będą też zamontowane na rozbudowywanym terminalu C i oddanym do użytkowania, mam nadzieję, przed sezonem letnim.
15: Podpułkownik Łukasz Nowara, komendant placówki Straży Granicznej w Katowicach, Pyrzowice.
14: Panie komendancie, proszę powiedzieć, co w praktyce te bramki oznaczają dla Was w służbie i dla pasażerów?
15: Dla nas w służbie to przede wszystkim tak naprawdę zwiększenie poziomu szczelności granicy państwowej. Zyskujemy narzędzie, które wyposażone jest w wysoko wyspecjalizowane czytniki, skanery z najnowszym oprogramowaniem, a to z kolei nam jako służbie pozwala tak naprawdę wykrywać już fałszerstwa o bardzo zaawansowanym poziomie. Nawet już tak naprawdę na etapie wytwarzania dokumentu. Więc my jako służba zyskujemy po prostu świetne narzędzie, które będzie wspierać nas w naszych normalnym działaniu podczas odpraw granicznych. Natomiast pasażer przede wszystkim zyskuje szybkość i płynność, tak? Bo jeżeli mówimy dzisiaj o 6 stanowiskach manualnej kontroli, one się zwiększą o 10 automatycznych, czyli zyskujemy 16 stanowisk, więc na pewno czas oczekiwania na odprawę graniczną będzie dużo krótszy.
14: Jak w praktyce taka bramka działa? O jakiej my tutaj mówimy technologii? Co ona wykrywa? Tak na przykładzie.
15: Znaczy, jeżeli chodzi z punktu widzenia pasażera, tak naprawdę bramka działa na zasadzie

0: osób mało doświadczonych, które, mówię tu o pasażerach, którzy po raz pierwszy będą korzystać z tego typu bramek, dlatego te bramki są wyposażone w filmiki instruktażowe, ale my również jako służba będziemy gdzieś tam pomagać pasażerom, żeby ich instruować, bo tam trzeba na przykład ściągnąć nakrycie głowy, czy ściągnąć okulary przeciwsłoneczne, tego typu problemy no, mogą zaistnieć przy tych pierwszych momencie, tak?
1: One będą działać od kiedy?
0: No tak naprawdę, jak już tu pan prezes i pan wojewoda mówili, no do końca tego roku tak naprawdę te 10 bramek będzie zakupionych i zamontowanych. W pierwszej kolejności bramki, 5 bramek na kierunku odlotowym.
2: SK Śląsk. SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś zajrzymy do Dąbrowy Górniczej. Tam ruszył pilotażowy program Złota Rączka skierowany do osób powyżej 60 roku życia. O szczegółach za moment. Przeniesiemy się też do Jaworzna. Odbył się w tym mieście Dzień Bezpieczeństwa, a była to doskonała okazja dla mieszkańców, by poznać, czym zajmują się służby mundurowe i ratownicze. Porozmawiamy też o wydarzeniu sportowym, które odbędzie się 5 września na superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przed nami mecz legend Polska Anglia. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99,1 FM. Zaczynamy!
2: SK Śląsk.
3: Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To doskonała okazja dla mieszkańców, by poznać, czym zajmują się służby mundurowe i ratownicze. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
4: Piotr Szwedziński, zastępca dyrektora do spraw ratownictwa medycznego, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. Dzień Bezpieczeństwa jest takim dniem, kiedy raz w roku możemy, jako wszystkie służby i instytucje w mieście, które odpowiadają za bezpieczeństwo, pokazać się mieszkańcom, żeby poznali nas, żeby porozmawiali, żeby była inna styczność niż podczas tych interwencji kryzysowych, gdzie na co dzień czy straż pożarna, czy policja, czy inne służby, czy pogotowie ratunkowe mieszkańcy mają styczność, żeby po prostu mogli poznać, porozmawiać z pracownikami, poznać jak praca w tej służbie wygląda, zobaczyć jakim sprzętem dysponujemy, czym się zajmujemy poza tym, co widzą nas mieszkańcy na co dzień, bo tych zajęć każda służba ma dużo, dużo więcej. No i też możliwość zachęcenia przede wszystkim dzieci, młodzieży do tego, żeby w przyszłości może do tej służby instytucji wstąpić.
5: Jakie służby się tutaj dzisiaj pojawiły?
4: Mamy dzisiaj Państwową Straż Pożarną, mamy Ochotniczą Straż Pożarną, mamy policję do spraw cyberbezpieczeństwa, czyli taki specjalny oddział policji, mamy Straż Graniczną, Śląski Oddział Straży Granicznej, Służba Więzienna, Jurajska Grupa GOPR-u, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Państwową Inspekcję Sanitarną, no i oczywiście Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.
5: Oprócz pytań będzie można tu też pewnie dużo zobaczyć dzisiaj.
4: Jak najbardziej. Każda ze służb przyjechała swoimi pojazdami specjalistycznymi. Część będzie w środku, część pojazdów będzie na zewnątrz. Każda ze służb ma swoje stoisko i na tym stoisku prezentuje sprzęt, który na co dzień pracuje. Będzie można zobaczyć. Są różne gry, zabawy, edukacje dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych również. No i też będzie można jakieś ciekawe gadżety tutaj wygrać i otrzymać.
6: Mateusz Lek z Grupa Jurajska GOPR.
5: Z czym dzisiaj tutaj przyjechaliście?
6: Dzisiaj przyjechaliśmy reprezentować naszą organizację, czyli grupę regionalną, grupę jurajską. Pokazujemy sprzęt, którym na co dzień ratujemy zdrowie i życie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mamy ze sobą taki specjalny trójnóg, przy którym wykorzystujemy go do ratowania osób w jakichś studniach, jaskiniach. Mamy ze sobą nosze śmigłowcowe, w których pokazujemy, jak zabezpieczamy osoby ratowane i przygotowujemy transportu lotniczego. Mamy samochód terenowy, czyli taką karetkę górską, pokazujemy, jak ona jest wyposażona, jak niewiele tak naprawdę różni się od takiej karetki miejskiej tym wyposażeniem, także serdecznie zapraszamy. Chcemy z młodzieży pokazać, jak odpowiednio przygotować się do wycieczki górskiej, czy jak odpowiednio się spakować, co do takiego plecaka ze sobą zabrać, w razie wypadku jak poinformować prawidłowo tą pomoc, pod jaki numer telefonu zadzwonić, gdzie ewentualnie sprawdzić aktualną pogodę, także wszystko to, co nam jest potrzebne przed taką jednodniową wycieczką góry.
7: Maciej Skulich, młodszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. Dzisiaj prezentujemy przy okazji Dnia Bezpieczeństwa organizowanego przez Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu i Urząd Miejski w Jaworznie. Tutaj w hali MCKiS w Jaworznie stanowisko związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Prezentujemy na nim zasady właściwego postępowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń, jak posługiwać się gaśnicą, jak we właściwy sposób zabezpieczyć nasze mieszkania, aby uchronić się przed pożarem, na przykład w postaci czujki dymu albo czujki tlenku węgla, czyli takich urządzeń, które są w stanie w dość szybkim czasie zaalarmować nas i ostrzec właśnie przed tym zagrożeniem, jakie związane jest właśnie z eksploatacją urządzeń. które mamy w swoich mieszkaniach, w swoich domach i przed pożarami.
5: Jak potrzebne są tego typu spotkania dzieciakom?
7: Każda tego typu impreza, tego typu okoliczność dla nas strażaków jest ważna, cenna, żebyśmy mogli właśnie dzielić się z mieszkańcami, uczyć ludzi, edukować, w jaki sposób właśnie przed zagrożeniami się chronić.
5: I tu mówimy o takich zagrożeniach, które mogą się zdarzyć w każdej chwili, w każdej sytuacji.
7: Jak najbardziej. To są zagrożenia życia codziennego, ale również biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, tak, musimy spodziewać się tego, że te zagrożenia także przyjdą z zewnątrz.
8: Łąka Paweł, przyjechaliśmy z kopalni Sobieski, kopalniana stacja ratownictwa.
5: Z jakim sprzętem przyjechaliście? O czym będziecie dzieciakom opowiadać?
8: Przyjechaliśmy swoimi aparatami, którymi na co dzień w akcji pracujemy, z aparatami ucieczkowymi, oczywiście z torbą medyczną. Będziemy dzieciom pokazywać, jak przeprowadzić pierwszą pomoc, jak działają aparaty i żeby zobaczyły, jaka to jest praca. Myślę, że dzieci to będzie interesowało. Jest to interesująca praca, także myślę, że tak.
9: To już tutaj koledzy podpinają te poduszki Holmatro i za chwilę będziemy się tym operować, jak to działa na dole normalnie w warunkach kopalnianych.
5: Co pan tu będzie pokazywał?
9: Poduszki Holmatro to mamy takie poduszki, którymi możemy dane elementy podnosić, one są pod ciśnieniem na powietrze, no i używamy je, jak trzeba coś rozszerzyć, gdzieś jest coś przygniecione, wtedy stosujemy takie coś.
5: Czyli taki trochę podnośnik, tak?
9: Tak, tak, tak, mniej więcej. Dodatkowo mamy nożyce do cięcia metalowych elementów, czyli jakbyśmy gdzieś musieli się przedostawać, napotykamy jakiś problem, używamy tych nożyc, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
5: Czego się tu dowiecie?
10: No, jak postępować w różnych sytuacjach.
11: Według mnie jest to potrzebne, dlatego że dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc dla innych.
5: Tutaj co się możecie dowiedzieć, na przykład czym się zajmują ratownicy górniczy?
11: Tak.
5: Ciekawy tu jest sprzęt, czy nie?
11: Według mnie tak. Dużo takich kabli, nie kabli i bardzo interesujące to jest.
12: Co najpierw robisz? Udrażniasz drugie oddechowe, odchylając głowę do tyłu. Przyłóż sobie rączkę tutaj, paluszki tutaj. Nachyl się, słuchasz uchem oddechu i patrzysz, czy poruszyć klatkę piersiową, no nie? No to załóż, że się nie porusza ta klatka piersiowa. Czyli co dalej?
11: Później.
12: Ja trzebałbym wezwać pomoc, bo samemu nie będziesz uciskać cały czas, prawda? No, czyli masz telefon? Czyli wyciągasz sobie telefon. Wykręcasz szybko 112, dajesz sobie głośnik. Jeśli się da, rozpinasz sobie ubranie. I na jednej trzeciej wysokości mostka podbiciem ręki, no spróbuj, spróbuj ręce tutaj, o, tutaj i ugniętasz 30 razy. W międzyczasie zgłasza się dyspozytor medyczny, ja będę tym dyspozytorem. Halo, co się stało?
13: To jest zemdlał.
12: To jest zemdlał, tak? A powiedz mi, gdzie się znajdujesz teraz?
13: W szkole.
12: Jest ktoś z tobą, czy nie?
13: Nie.
12: Sama prowadzisz jakieś czynności wobec tego pacjenta?
13: Reanimuję go.
12: Okej, czyli prowadzisz uciśnięcia, tak?
13: Tak.
12: To uciskaj dalej, już do ciebie jedziemy. I zobacz, widzisz, jak ciężko jest prowadzić dwie czynności naraz, żeby prowadzić uciskanie i odpowiadać dyspozytorowi na pytania, no nie? Okej. Okay. Robisz 30 razy, jeśli możesz, za przerwę uciśnięcia, teraz jeśli możesz kogoś zadać o pomoc, żeby ci udrożnić drogi oddechowe. Jeśli macie apteczkę, możesz wyłożyć sobie taki specjalny materiał, w którym możesz zrobić dwa wdechy ratunkowe, bo robimy 30 uciśnień, dwa wdechy. Jeśli tego nie mamy lub czujesz jakiś dyskomfort, pacjent jest, załóżmy, nie jest, mam nazwijmy to sterylny, no to możesz odstąpić od wdechu i prowadzić tylko uciśnięcia. Super.
5: Czego pan tutaj dzisiaj uczył?
12: Sytuacja taktyczna jest taka, że jest dzieciątko, które podchodzi do pacjenta. Pacjent pozycjonalnie nieprzytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje. Jeśli nie reaguje, no to podstawowe czynności reanimacyjne według schematu.
5: Czyli coś, z czym może się na przykład każde dziecko spotkać, nawet w szkole.
12: Tak. Czy podchodzimy do pacjenta, sprawdzamy, czy reaguje na nasze polecenia, jeśli nie reaguje, sprawdzamy oddech, udrażniamy drogi oddechowe, wzywamy pomoc i prowadzimy RKO.
5: Jak ta wiedza jest potrzebna dzieciom?
12: Wydaje mi się, że bardzo jest potrzebna i już na etapie kształcenia od najmłodszych lat, od pierwszej klasy powinno być to wdrażane na lekcjach przysposobienia obronnego, jak prowadzić taką resuscytację, jak prowadzić uciśnięcia i jak wezwać pomoc, bo sama pani widziała, że prowadzenie samych uciśnień i rozmowa ze współtorem i podanie samego adresu to już jest trudność dla takich dzieci.
4: Tutaj akurat prezentujemy naszego drona Amadeusz Zubiel, Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Narodowej. Jest to dron Unika 520E, hexakopter, wyposażony w kamerę termowizyjną. Pokazujemy tutaj młodzieży, jak działa termowizja, jakie dron ma funkcje, pokazujemy, na co podgląd ma pilot, na jakie parametry, pokazujemy im cały zestaw, tutaj też to wyposażenie dodatkowe drona. Prezentujemy również oprogramowanie do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych. No i takie luźne pytania, które gdzieś tam do nas.
5: O co oni pytają?
4: Głównie ile kosztuje dron, jak wysoko lata, jak długo lata, co do niego można podczepić.
5: Potrzebny jest im taki dzień bezpieczeństwa?
4: Myślę, że tak. To zwiększa świadomość, też daje im taką informację, że służby są, działają, że warto je wezwać. No i myślę, że mogą też zobaczyć, jak wygląda nasza praca i może sami też kiedyś się w tym odnajdą.
14: Byliśmy tam w namiocie, normalnie można było sobie potrzymać shotguna, zobaczyć, jak ten wygląda. Nawet rozmawialiśmy tam z panem, jakie mają rozmiary te pociski. Trzymaliśmy taką broń Uzi.
15: Maszynówka 5 mm, do amunicji magazynek 15 wchodzi sztuk. Szybko strzelna, ma zmiany na naboje pojedyncze lub ciągłe.
16: Powiedzcie mi, potrzebny jest taki dzień bezpieczeństwa. Czego wy się tutaj dowiecie?
15: Że na przykład będziemy też wiedzieli na przykład jakieś gesty na przykład pomocnicze, czy coś, co zrobić, na jakie numery zadzwonić.
16: Wiecie, z jakim sprzętem pracuje dana służba, prawda?
14: Albo bynajmniej jak na przykład będzie gdzieś taki dron leciał, to będę już wiedział, że to jest właśnie ten dron strażacki, nie? To też mi to da, że będę wiedział, co to jest.
16: Albo na przykład, nie wiem, odpukać, ale załóżmy, ktoś z twojej rodziny zaginie, tak? I dowiesz się, że straż pożarna będzie wykorzystywać drona do poszukiwania. Już będziesz wiedział, jak działa.
14: No tak, ten nawet się pytałem, czy jest podczerwieni, jest. Widziałem, że to ma bardzo dużo funkcji, specjalnie właśnie do takich poszukiwań. Jest nawet mapa tam taka na laptopie wyświetlona. Bardzo profesjonalny sprzęt widać właśnie, nie?
16: Jakie to służby dzisiaj są?
14: Policja, straż.
16: No i czego się możecie od tych służb dowiedzieć?
15: Jak na przykład dbać o swoje bezpieczeństwo, albo jak innym pomóc w razie potrzeby.
16: To też chyba fajne, że no tak na co dzień takiego sprzętu nie widzicie. A tutaj oni przyjechali.
14: Akurat dzisiaj to jest taki, widać, że wyjątkowy dzień, gdzie te służby faktycznie się postarały, że tu przyjechały, żeby nam to specjalnie pokazać, nie?
16: Na przykład też możecie podjąć decyzję, chcę pracować w jakichś służbach, bo mi się podoba, prawda?
15: Mnie na przykład się spodobała służba obrony terytorialnej, może bym tam poszedł.
6: Ostatnio stały się modele AI popularne, które, mówiąc wprost, generują pornografię i teraz przy generowaniu takiej pornografii i podmienianiu twarzy po prostu narażacie się na odpowiedzialność karną, bo to już jest przestępstwo. Dlaczego? Podmieniając twarz na przykład koleżanki z klasy, tak, dając, że tak powiem, do wizerunku nagiej osoby, no tutaj już, bądź kolegi, no tutaj już wchodzimy w odpowiedzialność karną z przepisów z kodeksu karnego właśnie o pornografii dziecięcej. Wytwarzając, nawet przy użyciu AI, nawet wizerunek osoby, która nie istnieje, no ale jednak wytwarzając, to jest czyn, który kwalifikuje się jako przestępstwo właśnie z części o pornografii dziecięcej z kodeksu karnego.
17: Wojciech Cegielski. Jestem kierowcą motocyklowej jednostki ratunkowej.
16: O co dzieciaki pytają głównie?
17: Czy mogą usiąść przede wszystkim? Jak się obsługuje motocykl? Ile waży? Jakie posiada wyposażenie?
16: No właśnie, jakie wyposażenie posiada? Bo pan jest na tej pierwszej, że tak powiem, linii frontu, prawda?
17: Tak, zgadza się. Generalnie wyposażenie jest tożsame z tymi jednostkami samochodowymi. Mamy jedynie w mniejszej ilości sprzęt, natomiast defibrylator, leki, cały sprzęt, którym możemy zabezpieczyć pacjenta, posiadamy.
16: Robi chyba to na dzieciakach wrażenie, prawda?
17: Jak najbardziej robi.
16: Co najbardziej robi wrażenie? To, że właśnie, że jest piękny motocykl, czy że piękny motocykl i piękne zadanie, czyli ratowanie życia ludzkiego?
17: Myślę, że na chwilę obecną dla dzieci jednak piękno tej maszyny.
3: W Dąbrowie Górniczej ruszył pilotażowy program Złota Rączka, skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Będą one mogły skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze i tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
16: I to się przyda.
5: Oczywiście.
18: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
19: Wiktoria Dobowowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Mamy propozycję drobnych napraw. Po wielkim sukcesie obiadu dla seniora udało nam się wprowadzić program pilotażowy Złota Rączka. To jest taka usługa dedykowana mieszkańcom 60+, którzy mieszkają samotnie bądź w dwójkę. Nie ma żadnego kryterium dochodowego. Chodzi tutaj oczywiście o drobne naprawy domowe, czy to jeżeli chodzi o meble, ślusarstwo, jakieś wodno-kanalizacyjne. 4 usługi w roku są nieodpłatne. Jeżeli zajdzie potrzeba oczywiście, żeby dodatkowo zawezwać fachowca, no to wtedy już można taką usługę na preferencyjnych warunkach zakupić. Nie są to wielkie pieniądze. Warto nadmienić, że po stronie zamawiającego, czyli naszego seniora, jest oczywiście kwestia materiałów. Co należy zrobić? Wystarczy zadzwonić do takiej złotej rączki. Wszystkie informacje są podane na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej ngo.pl. Polska.pl, ale też wiem, że dziewczęta z Centrum Aktywności Obywatelskiej są w trakcie rozwieszania plakatów i rozdawania ulotek, więc takie materiały fizyczne również będą pod ręką naszych najstarszych mieszkańców.
5: Jakie to będzie ułatwienie dla seniorów?
19: Myślę, że to będzie spore ułatwienie, no bo w pewnym wieku pojawiają się już pewne ograniczenia psychofizyczne, powiedzmy. Część osób po prostu boi się na własną rękę dokonywać takich drobnych napraw. To często są prozaiczne rzeczy. Czy to wymiana kranu, czy wymiana oświetlenia. Po prostu wiemy, że seniorzy często wstydzą się nawet zapytać kogoś z rodziny. Myślą, że to jest błahe. Szkoda może im pieniędzy, no bo też wiemy, że mierzą się z pewnymi wyzwaniami socjoekonomicznymi. Dlatego myślimy, że taka złota rączka będzie odpowiedzią na te zapotrzebowanie. Program działa już od początku czerwca. Głównym fachowcem, główną złotą rączką został pan Tomasz Nekamowicz, który dąbrawianom zapewne jest świetnie znany, ponieważ od lat prowadzi swój sklep przy ulicy Paryskiej.
5: Tu nie możemy zapominać też o bezpieczeństwie seniorów, bo często właśnie te starsze osoby są narażone na po prostu oszustów, tak?
19: Tak, to jest prawda. Należy zachować szczególną ostrożność, dlatego podaliśmy tylko i wyłącznie jeden numer. Tylko pod podanym numerem znajduje się nasza złota rączka. Zachęcamy do szczególnej ostrożności, bo zdajemy sobie sprawę, że przy okazji nawet tak szczytnej inicjatywy mogą pojawić się osoby, które będą chciały wykorzystać to wielkie zaufanie seniorów, więc tak, my też zachęcamy do ostrożności i do opierania się głównie na oficjalnych materiałach dostępnych fizycznie, jak i na stronach internetowych.
5: Starsze osoby też się boją zamawiać takie usługi, bo właśnie boją się naciągaczy tak zwanych.
19: Tak, w pełni rozumiemy, właśnie dlatego jest to program urzędowy, podobnie jak obiad dla seniora. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia wpuszczenia kogoś do swojego domostwa to już jest taka poważna sprawa. Właśnie dlatego nasz operator bardzo dokładnie szukał tej złotej rączki, która odpowiednio sprawdzi się w takich warunkach. Oczywiście, jeżeli ktoś by zadzwonił do nas na ogólną infolinię, żeby dopytać, jeżeli czułby się bezpieczniej, to podamy bezpośredni namiar do pana Tomasza i myślę, że w taki sposób uda nam się zachować to bezpieczeństwo.
5: Czyli tu nie mówimy o remontach domowych, tylko o drobnych naprawach, tak? Których czasami po prostu nie ma kto zrobić.
19: Tak, drobne naprawy. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś gruntowanie, ale zazwyczaj, tak jak wspominałam, właśnie kwestie wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli, jakieś kwestie przyłączy, oświetleniowe, właśnie w takich zakresach, bo też zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach i to kwestia robocizny, i kwestia samych materiałów, raczej nie tylko starszą część społeczeństwa zmiata z nóg, jeżeli chodzi o takie kwestie cenowo-logistyczne, dlatego drobne naprawy będą takim remedium.
5: A czy jakiś limit jest tych napraw?
19: Dana osoba do 4 wizyt rocznie, mówimy tak. Właśnie to jest program pilotażowy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Na kanwie właśnie zainteresowania tych statystyk, które wejdą już post factum, zobaczymy, w jaką stronę to dalej pójdzie.
2: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Katowic. Porozmawiamy sobie za chwilę o katowickim szlaku neonów. Posłuchajcie o ciekawostkach.
2: SK Śląsk News.
20: Katowice kojarzą się wielu osobom z przemysłem, kopalniami, hutami, ale dzisiaj ten obraz przesłania coś zupełnie innego. Światło neonów.
21: Katowice od dawna świecą własnym blaskiem. Z jednej strony to energia przemysłowego miasta, z drugiej neony, które przez dziesięciolecia rozświetlały ulice, kina, domy towarowe i hotele. Dzisiaj wracają w wielkim stylu i stają się jednym z najciekawszych symboli miasta.
20: W tekstach o Katowicach często pojawia się określenie polskie Chicago. Skąd wzięło się to porównanie i co ma wspólnego z neonami?
21: To określenie pojawiło się już przed II wojną światową. Katowice rosły szybko, miały nowoczesną architekturę, drapacze chmur i ambicje metropolii. Neony idealnie wpasowały się w ten wizerunek. Stały się symbolem nowoczesności i tego, że miasto patrzy w przyszłość, a nie tylko w dymiące kominy.
20: Czyli wieczorne Katowice nie były tylko szarym, przemysłowym miastem.
21: Dokładnie. W drugiej połowie lat 50. uchodziły za najlepiej oświetlone miasto w Polsce. W polskiej kronice filmowej mówiono o rewolucji neonowej i zachęcano inne miasta, by brały przykład z Katowic. Te świetlne reklamy całkowicie zmieniały odbiór przestrzeni.
20: Jak wyglądały te neony, które tak zachwycały?
21: Były bardzo różnorodne. Część zajmowała całe elewacje, inne miały sekwencje zapalania tworzące wrażenie ruchu. To były małe animacje, dzięki którym ulice migały i pulsowały. Dla wielu dzieci wyjazd do centrum po zmroku był wyprawą do krainy świateł.
0: Czy są konkretne neony, które mieszkańcy wspominają do dzisiaj?
21: Tak, słynny Małpki przy ulicy 3 Maja 13, neon herbaciarni Randia z animowaną parą nad imbrykiem i oczywiście Filipek przy ulicy Stawowej. Skacząca postać, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli świetlnych Katowic.
0: Filipek to już prawie lokalna legenda. To musiało robić ogromne wrażenie, gdy w innych miastach po zmroku panowała ciemność.
21: Tak, kontrast był ogromny. Gdzie indziej były pojedyncze latarnie, a w Katowicach centrum tętniło światłem. Neony na kinach, domach towarowych, hotelach tworzyły świetlną scenografię i dawały poczucie powojennego optymizmu, że życie wraca na ulicę.
0: A potem wiele z tych neonów zniknęło. Co się stało z tym świetlnym dziedzictwem?
21: Zmieniły się mody, pojawiły się tańsze reklamy, a neony się zużywały i wymagały drogich napraw. Właściciele budynków często w to nie inwestowali, więc wiele neonów trafiło na złom. Przez moment wydawało się, że ten rozdział historii miasta po prostu się zamknie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Śląsk.
0: I tu wchodzi na scenę coś, co dzisiaj nazywa się renesansem neonów. W Katowicach ten powrót światła jest bardzo widoczny. Co go uruchomiło?
21: Zmieniło się podejście do estetyki miasta. Dobry design stał się ważny. Ludzie zaczęli zwracać uwagę na przestrzeń, w której żyją. Zamiast przypadkowych szyldów pojawiła się potrzeba czegoś przemyślanego, a neony wróciły jako połączenie rzemiosła, sztuki i miejskiej tożsamości. Do tego doszli pasjonaci, którzy zaczęli ratować stare neony, wyciągać je z wysypisk, negocjować z właścicielami budynków. Tak narodził się między innymi katowicki skład neonów, miejsce pełniące funkcję muzeum i galerii świetlnych reklam.
0: Katowicki skład neonów to brzmi jak skarbiec. Gdzie on się znajduje i jak powstał?
21: Działa w strefie centralnej, w przestrzeni Centrum Kultury Katowice przy placu Sejmu Śląskiego 2. Pomysł wyszedł od Dominika Tokarskiego ze stowarzyszenia Moje Miasto, który z zespołem gromadził neony przeznaczone do wyrzucenia, ratując je z wysypisk i po długich rozmowach z właścicielami obiektów.
0: I to wszystko udało się zebrać w jednym miejscu.
21: Tak, oficjalne otwarcie odbyło się 31 października 2013 roku. Od tego czasu neony można oglądać codziennie, a po południu są włączane, więc tworzą żywą, świecącą przestrzeń, a nie klasyczne muzeum z gablotami.
0: Co dokładnie można tam zobaczyć?
21: Między innymi napis Katowice ze starego dworca kolejowego, neon Aria z hotelu w Sosnowcu, napis Rejon Boże Dary oraz najstarszy eksponat z kina Millennium, mający prawie 40 lat. W sumie jest około 18 świetlnych reklam. Każda z własną historią.
0: Brzmi pięknie, ale też pewnie bardzo kosztownie.
21: Gromadzenie i odnawianie neonów trwało około 2 lat i wiązało się z dużymi wydatkami. Trzeba było odtworzyć instalacje, naprawić szkło, zadbać o bezpieczeństwo. Mimo to udało się uruchomić stałą ekspozycję i wypożyczać neony na różne wydarzenia.
0: Pojawiały się też w przestrzeni miasta, prawda?
21: Tak. W 2014 roku w ramach projektu towarzyszącego Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej Interpretacje neony zawisły w centrum Katowic i na konstrukcji na Placu Szewczyka. A w drugiej odsłonie pokazano m.in. odtworzony czajnik z herbaciarni Randia oraz napis Katowice ze starego dworca.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
0: Skoro jesteśmy przy spacerach po mieście, to przejdźmy do czegoś, co łączy historię z teraźniejszością. Szlaku neonów. To już nie tylko pojedyncze instalacje, ale cały pomysł na zwiedzanie Katowic.
21: Szlak neonów pokazuje, jak wyglądały Katowice w czasach intensywnego rozwoju, szczególnie w latach 70. Wiele oryginalnych neonów zniknęło, więc miasto odtworzyło je w wersji miniaturowej. Dzięki temu można zobaczyć dawne świetlne ikony, nawet jeśli budynki się zmieniły.
0: I to jest trasa, którą najlepiej przejść po zmroku.
21: Zdecydowanie. W ciemności miniaturowe instalacje robią dużo większe wrażenie. Kolorowe światła tworzą klimat kojarzący się z filmami o wielkich miastach. Niektórzy porównują wieczorne Katowice do Las Vegas, oczywiście w lokalnej skali.
0: Jak ten szlak jest zorganizowany? Gdzie dokładnie można znaleźć te punkty z neonami?
21: Pierwsza część szlaku biegnie przez rynek oraz ulicę 3 Maja i Stawową. To 7 ekspozytorów z planszami, miniaturami neonów i archiwalnymi zdjęciami. Pierwszy punkt jest przy Skarbku, kolejne przy adresach 3 Maja 11 i 13 przed Galerią Katowicką, 2 przy Stawowej 9 i 10 oraz ostatni na rogu Stawowej i Mickiewicza.
0: Czyli w praktyce to jest spacer po samym sercu miasta.
21: Tak, bardzo kompaktowy. Można zobaczyć na przykład dawny neon nad Supersamem albo reklamę sklepu z butami. Kota w butach o wysokości ponad 5 metrów. W wersji miniaturowej nadal przyciąga uwagę, a pełnowymiarowy neon Filipek został zrekonstruowany i znów świeci przy ulicy Stawowej 9.
0: Wspominałaś, że szlak się rozrasta. Co doszło w kolejnych etapach?
21: Rozbudowano go m.in. w rejonie odnowionej ulicy Dworcowej. Szlak neonów liczy obecnie 14 lokalizacji w Śródmieściu, a druga część trasy rozwija pierwszy odcinek w kierunku ulic Dworcowej i Mariackiej.
0: Czyli mamy już nie tylko historię, ale też współczesne neony tworzone z myślą o dzisiejszych odbiorcach.
21: Tak, współczesne neony w Katowicach łączą tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym designem. Często nawiązują do dawnych motywów w nowej formie, dzięki czemu nocne miasto znów ma swój rytm, a światło staje się elementem tożsamości.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
0: Neony to jedno, ale Katowice przygotowały cały wakacyjny zestaw spacerów z przewodnikiem. To wygląda jak gotowy plan na lato w mieście.
21: Rzeczywiście, oferta jest szeroka. Oprócz szlaku neonów są spacery po katowickich muralach, po szlaku modernistycznej architektury oraz po szlaku śląskiego bluesa. To propozycja dla osób, które spędzają wakacje na miejscu i chcą spojrzeć na znane ulice z zupełnie innej perspektywy.
0: Jak wygląda taki spacer neonowy z przewodnikiem?
21: Organizowany jest co drugi piątek po zmroku. Grupa wyrusza z centrum i przechodzi kolejne punkty szlaku neonów. Przewodnik opowiada o historii poszczególnych reklam, o tym, jak wyglądały oryginały, jakie miały znaczenie dla mieszkańców. To okazja, żeby zatrzymać się przy detalach, które na co dzień łatwo przeoczyć, kiedy ktoś biegnie do pracy albo na zakupy.
0: A w soboty zmiana klimatu i murale.
21: Tak, w sobotnie przedpołudnia przewodnik oprowadza po wybranych muralach w Śródmieściu i sąsiednich dzielnicach. Pierwszy spacer startuje z rynku i prowadzi w stronę Załęża. To dzielnica, która nie kojarzy się typowo turystycznie, ale ma bardzo ciekawe murale. Można tam zobaczyć m.in. malowidło upamiętniające Johna Baildona, mural poświęcony Joannie Wadowskiej Król, honorowej obywatelce Katowic, a także prace artystów takich jak Raspazjan czy Mona Tusz.
0: Czyli sztuka uliczna staje się pełnoprawnym elementem miejskiej opowieści, podobnie jak neony.
21: Dokładnie. Murale, neony, modernistyczne kamienice. To wszystko tworzy spójną narrację o mieście, które ma bogatą przeszłość i ciekawą teraźniejszość. W ramach wakacyjnych spacerów jest też trasa po modernistycznej architekturze. Katowice od lat słyną z takich budynków. Wybrano kilkanaście najciekawszych obiektów, między innymi słynny drapacz chmur, kamienice przy ulicy Skłodowskiej Curie i przy ulicy PCK oraz kościół garnizonowy.
0: A do tego jeszcze szlak śląskiego bluesa, który prowadzi przez miejsca związane z muzyką.
21: To bardzo specyficzna trasa. W większości wiedzie przez obecne lub dawne lokale, w których spotykali się i grali śląscy bluesmeni. Zwiedzanie z przewodnikiem pozwala usłyszeć mnóstwo anegdot i historii z życia muzyków. To trochę inny rodzaj spaceru, bardziej oparty na opowieściach niż na oglądaniu fasad, ale świetnie uzupełnia obraz miasta.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Śląsk.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do samych neonów. Wspominałaś o współczesnych realizacjach i o tym, że za nimi stoją konkretne firmy i rzemieślnicy. W Katowicach jest też marka, która ma bardzo długą tradycję w tej dziedzinie.
21: Mowa o firmie Neon Irsa. Założył ją Zbigniew Łankiewicz, twórca wielu katowickich neonów z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dzisiaj firmę prowadzą jego synowie. To przykład ciągłości rzemiosła. Od epoki klasycznych świetlnych reklam po współczesne projekty. Choć konkretne realizacje się zmieniają, doświadczenie i wiedza o tym, jak tworzyć trwałe, efektowne neony, pozostają w tych samych rękach.
0: Czyli za tymi kolorowymi napisami stoi nie tylko technologia, ale też pamięć o dawnych projektach.
21: Tak, współczesne neony często nawiązują do historii. Czasem odtwarzają dawne formy, czasem tylko cytują fragmenty, na przykład charakterystyczny krój pisma albo motyw graficzny. Dzięki temu miasto nie traci kontaktu z przeszłością, a jednocześnie nie zamienia się w skansen. To żywa tkanka, w której stare i nowe elementy współistnieją.
0: Zastanawia mnie, jak mieszkańcy reagują na ten powrót neonów. Czy to jest tylko ciekawostka, czy coś, co naprawdę zmienia sposób, w jaki patrzą na swoje miasto?
21: Opinie są bardzo pozytywne. W wypowiedziach osób, które spacerują po szlaku neonów, często pojawia się motyw klimatu i koloru. Ludzie mówią, że wieczorne przejście uliczkami centrum jest przyjemne, że kolorowe światła dodają uroku. Pojawiają się też głosy, że miniaturowe neony mogłyby być większe, żeby lepiej konkurowały z innymi źródłami światła. To pokazuje, że temat budzi emocje i że mieszkańcy chcą, aby ten element był jeszcze bardziej widoczny.
0: Z jednej strony nostalgia za dawnymi czasami, z drugiej bardzo współczesne oczekiwania wobec przestrzeni publicznej.
21: Dokładnie. Neony stały się pretekstem do rozmowy o tym, jak powinno wyglądać miasto. Czy ma być tylko funkcjonalne, czy też estetyczne? Czy ma opowiadać swoją historię, czy raczej ją ukrywać? W Katowicach widać wyraźnie, że rośnie świadomość wagi detali. Od fasad modernistycznych kamienic, przez murale, aż po świetlne reklamy.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
0: Jeśli ktoś chciałby samodzielnie zaplanować taki spacer, od czego najlepiej zacząć?
21: Dobrym punktem wyjścia jest rynek i okolice ulicy 3 Maja. Tam znajduje się kilka pierwszych ekspozytorów szlaku neonów. Można przejść w stronę Stawowej, zatrzymać się przy miniaturach dawnych reklam, a potem zajrzeć na ulicę Dworcową i Mariacką, gdzie pojawiły się nowe punkty. Warto też zajrzeć do strefy centralnej, żeby zobaczyć katowicki skład neonów i porównać miniaturowe rekonstrukcje z pełnowymiarowymi instalacjami.
0: A przy okazji takiego spaceru łatwo zahaczyć o inne wątki – murale, moderne, bluesa.
21: Tak, te szlaki się przenikają. Idąc śladem neonów, można po drodze natknąć się na ciekawy mural albo modernistyczny budynek. To zachęca, żeby nie traktować miasta jak tła, ale jak przestrzeń pełną znaków, które coś znaczą. Neony są jednym z najbardziej efektownych takich znaków, bo łączą światło, kolor i historię.
0: W tej opowieści o Katowicach pojawia się jeszcze jeden ważny wątek – rola miejskich instytucji. Szlak neonów to nie jest spontaniczna inicjatywa kilku osób, tylko przemyślany projekt.
21: Tak, za stworzeniem szlaku stoi Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice. Celem było przypomnienie niebanalnej neonowej historii miasta i jednocześnie stworzenie nowej atrakcji dla osób, które je odwiedzają. To przykład, jak można wykorzystać lokalne dziedzictwo w nowoczesny sposób. Zamiast budować coś zupełnie nowego, miasto sięga po własną przeszłość i pokazuje ją w atrakcyjnej formie.
0: I to wszystko wpisuje się w szerszy kontekst, choćby w przygotowania do dużych wydarzeń, takich jak Światowe Forum Miejskie.
21: Dokładnie. Miniaturowe neony na pierwszej ścieżce szlaku były elementem promocji tego forum. Katowice chciały pokazać się jako miasto, które ma własny charakter, własne historie i potrafi je opowiadać. Neony stały się jednym z symboli tej opowieści. Obok modernistycznej architektury, kultury muzycznej czy sztuki ulicznej.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Śląsk.
0: Kiedy patrzy się na tę całą historię, od polskiego Chicago przez powojenną rewolucję neonową, aż po współczesny renesans, widać, że światło w Katowicach nigdy nie było tylko technicznym dodatkiem.
21: To prawda. Nawet wtedy, gdy część neonów gasła i znikała z ulic, w pamięci mieszkańców zostawały obrazy kolorowych reklam, rodzinnych spacerów do centrum, pierwszych wizyt w kinie czy domu towarowym. Dzisiaj, kiedy te motywy wracają w formie rekonstrukcji, miniatur i nowych projektów, odżywają też emocje. To nie jest tylko kwestia estetyki, ale też wspomnień i poczucia ciągłości.
0: A jednocześnie neony stają się czymś bardzo współczesnym, elementem miejskiego designu, który przyciąga uwagę osób z zewnątrz.
21: Tak, dla jednych to powrót do dzieciństwa, dla innych świeże odkrycie. Ktoś, kto przyjeżdża do Katowic po raz pierwszy, może być zaskoczony, jak dużo tu światła, koloru i świadomie zaprojektowanej przestrzeni. Szlak neonów, katowicki skład neonów, murale, modernistyczne budynki i szlak śląskiego bluesa tworzą razem obraz miasta, które nie boi się pokazywać swojej historii i jednocześnie szuka nowych form wyrazu.
0: I może właśnie dlatego Katowice wciąż zasługują na miano miasta, które świeci własnym światłem. Nie tylko tym z fabryk, ale przede wszystkim tym z neonów, które znów rozświetlają ulice i opowiadają o mieście w zupełnie wyjątkowy sposób.
2: SK Śląsk.
3: Orły Górskiego wracają do kotła czarownic. 5 września na superauto.pl Stadionie Śląskim wielki mecz legend Polska-Anglia. Jubileuszowy mecz będzie symbolicznym powrotem do największych piłkarskich momentów w historii superauto.pl Stadionu Śląskiego oraz hołdem dla emocji, które przez 70 lat tworzyły jego legendę. Czeka nas kapitalne widowisko w wyjątkowym miejscu, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz. Tomasz Hajto, były piłkarz i Artur Boruc, były bramkarz. Materiał Darka Brombosza.
1: To zwycięstwo doprowadziło do tego, że wywindowało nas jako trzecią drużynę świata. To się liczy. Fakt, że wtedy mieliśmy papieża polskiej piłki, pana Kazimierza Górskiego, który wiedział, co miał robić, jak miał robić. Bo proszę zauważyć, co zrobił pan Kazimierz. Pan Kazimierz zdobył mistrzostwo olimpijskie, prawda? Pan Kazimierz zmienił, bo wiedział, że jest inna gra wśród amatorów, a inna gra wśród zawodowców. I pan Kazimierz, no ja nie wiem, skąd on to brał. To był po prostu geniusz, który dopasowywał zawodników do swojej koncepcji. Powtarzam, zawodników. A u nas ten gra na prawym skrzydle będzie grał na lewym. Ten gra ta nie. Po prostu to są przydzielone, jakby tu powiedzieć, pozycje, na których zawodnik może się rozwijać i pomóc drużynie narodowej. No bo proszę mi powiedzieć, dlaczego w tej chwili mamy najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, moim zdaniem, nie mamy wyniku. Tam grają, prawda? Tu nie grają. Nic nie osiągnęli. Proszę się, teraz co innego jest na Stadionie Narodowym, bo jest tam naprawdę doping kapitalny. Tak jak tutaj. Ale tutaj był cały czas. Tam byli krawaciarze, mimo szacunku, ale oni siedzieli no i uważali, że piłka jest takim dodatkiem do wszystkiego. A okazuje się, że piłka potrafi rozsławić, tak jak Robert Lewandowski w tej chwili rozsławia, jest ambasadorem Polski. To zostało, to wtedy przez nas zostało docenione tutaj, bo tu czuliśmy się jak u siebie w domu. Jeszcze raz podkreślam, Stadion Śląski był takim polskim Wembley, bo tam się grało najważniejsze. Ja nie wiem, ile awansów zdobyliśmy do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata grając tutaj, na Stadionie Śląskim. Chyba wszystkie. Nie chcę w tej chwili wymieniać, prawda? Ale tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna, dlatego że oni do końca byli za nami. I ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie. No jeszcze raz to, co powiedziałem tutaj, Johan Cruyff, ja z nim rozmawiałem po meczu, mówi, ty, no ja grałem na tylu stadionach, ale w takim kotle jeszcze nie grałem. Czyli to ich deprywowało. Ja grałem 2 mecze z Anglikami, 2-0, 1-1. A do 3 razy sztuka, spokojnie, niech grają inni i niech oni w tej chwili, niech Artur, tak jak powiedział, życzę mu z całego serca, żeby był tym człowiekiem, który zatrzyma Anglików, a ruszy Polskę, bo o to chodzi. Oczywiście te Mistrzostwa Świata pokazują nowy styl, nowy coś tam, co można powiedzieć o reprezentacji polskiej, co oni pokażą tam. Przepraszam Jasia Urbana, jestem cały czas za Jasiem Urbana, ale Jasiu przegrał najważniejszą rzecz, jaką mógł przegrać. Mecz ze Szwecją. Nie można było przegrać z tak słabym przeciwnikiem. Naprawdę bardzo słabym przeciwnikiem. Myśmy to przegrali. I w tej chwili, ja powiedziałem to, jakby to powiedzieć publicznie, jest przed Jasiem Urbanem i naszą drużyną awans do Dywizji A. W tej Lidze Narodów. Nie będzie awansu, trzeba się zastanowić, co zrobić przed Mistrzostwami Europy, bo w Mistrzostwach Europy musimy być, bo będzie to moim zdaniem ostatnia szansa dla tych starszych zawodników, żeby się pokazać i coś zdobyć. A to, że my mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, no światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? Nie, ale w ogóle nie gramy. Od 5 meczów naprawdę gramy bardzo słabo. I to jest żenujące. Ale straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
7: Adam Strzyżewski, dyrektor Superautostadionu Stadionu Śląskiego. A już 5 września na naszej arenie legendy piłki angielskiej, legendy piłki polskiej, Orły Górskiego. Zapraszam wszystkich serdecznie z tego miejsca. Bilety naprawdę w przystępnej cenie. O 69 zł. Warto tutaj spędzić z nami ten dzień, bo to nie tylko rozrywka sportowa, ale również koncerty. Fantastyczny dzień na Superautostadionie Śląskim. Oj, nie jest to proste, to jest naprawdę karkołomne wyzwanie, żeby to wszystko poukładać logistycznie, ale większość piłkarzy, jak słyszało, Superautostadion Śląski była naprawdę otwarta, z uśmiechem. Widzieliście dzisiaj, jak Emil, jak Sean Wright Phillips, jak reagowali. Połączył się z nami Peter Shilton, legenda angielskiej piłki, fantastyczny bramkarz. Zobaczyć na własne oczy Janka Tomaszewskiego, Petera Shiltona. Coś niewyobrażalnego. Wszystkich zapraszamy. Naprawdę, to będzie fantastyczne wydarzenie, na którym trzeba po prostu być. Oj, absolutnie. Będą grali 2 razy 45 minut, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia w podstawowym czasie gry, będą rzuty karne. I szereg naprawdę atrakcji dla kibiców. Tak naprawdę wszystkich z tego miejsca jeszcze raz zapraszam. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Czy Steve McManaman, czy Emil Heskey, tutaj naprawdę Robbie Fowler. To są piłkarze, na których się wychowaliśmy. To są prawdziwe legendy. No i z drugiej strony naprawdę tutaj nasi piłkarze. Nie zamykamy się tylko na jakąś jedną konkretną reprezentację. Tak dobraliśmy piłkarzy polskich, aby każdy był związany z Superautostadionem Śląskim lub miał z nim jakieś fajne wspomnienia. Grał tutaj, wywalczył awans. Będzie naprawdę mieszanka wybitnych postaci piłki. Ja myślę, że 70. rocznica urodzin Superautostadionu Śląskiego naprawdę predysponuje do tego, żeby zagrać mecz z Anglikami. Tutaj, jak ja zobaczyłem dzisiaj Petera Shiltona i Jana Tomaszewskiego, praktycznie w jednym czasie wspomnienia wróciły. Oglądałem ten mecz w telewizji. Dwie wybitne postacie piłkarskie, dwóch fantastycznych bramkarzy. Fajnie będzie ich nagrodzić na płycie naszego stadionu, wręczyć im pamiątkowe statuetki, gościć ich tutaj. tutaj i wspólnie przeżywać tą rocznicę urodzin. Myślę, że tutaj Janek Tomaszewski tak zagrzeje naszych piłkarzy, że pokuszą się o zwycięstwo, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest dobra zabawa, najważniejsze jest fajne uczczenie urodzin stadionu i to, aby ludzie fantastycznie się tutaj czuli i dobrze bawili.
8: Nie kryję, że jest mi miło, kiedy patrzę, że jestem w Alei Gwiazd po takich piłkarzy jak Włodek Lubański czy pan Stanisław Oślizło, no to mówmy się, nawet jednej tysięcznej dla Górnika nie zrobiłem tyle, co oni, a może bardziej dlatego, że poruszaliśmy się w dużym kryzysie i w strasznej biedzie i wielokrotnie skrzykiwaliśmy się z kibicami, żeby po prostu niejednokrotnie ratować ten klub. Wydaje mi się, że to było niesamowicie fajne, to nas też zjednoczyło. Zaś co chodzi o Stadion Śląski, no jak mam nie czuć emocji, no każdy wspomina swoją pierwszą bramkę gdzieś w reprezentacji. Pamiętam ten mecz z Januszem Wójcikiem, kiedy strzeliłem tutaj dwie bramki, miałem asystę. Pamiętam, że dostałem ten czek z Totolotka, który przekazałem na dzieci niewidome i niedowidzące z Krakowa. Gdzieś do dzisiaj przy każdym evencie, przy czym staram się ich gdzieś wspierać. No zostaje taka, kręci ci się łezka. Mówię, jak przejeżdżam zawsze z córami, z żoną tutaj koło stadionu, to zawsze im mówię, ale pamiętajcie o tym, że tata tu strzelił. Ja one wszystkie, tato, ale my już pamiętamy. I tak ostatnio, żeśmy jechali, byliśmy 5 km stadion. Tato, my pamiętamy. Więc powtarzam im to i kręci się za wokół na tym stadionie. Awans po 16 latach do Mistrzostw Świata. No to było coś wielkiego, bo to my naprawdę, ta reprezentacja przeszła okres takiej biedy i posuchy i kryzysu. Mimo, że mieliśmy nazwiska, nie mieliśmy drużyny. Ale ja pamiętam, panowie, no nie było sprzętu. Ledwie wracali za koszty podróży. Każdy przylatywał sam. Były oddawane diety jakieś za podróż, gotówkowe. No, czy wy sobie w dzisiejszych czasach takie rzeczy wyobrażacie? Jednak każdy tu przyjeżdżał i dumnie reprezentował i walczył za swój kraj. W warunkach czasami ekstremalnych. Nie było tak jak dzisiaj. Nie wiem, czarny koń wydaje mi się, że może być Austria, a zaś wydaje mi się, że może być finał europejski, mimo to, że to się rzadko zdarzało, bo tylko Niemcy chyba w Ameryce Południowej czy za Europą zdobyły medal Mistrzostw Świata, czyli zostali mistrzami świata. A tutaj to ogromną rolę rozegra fizyka. Panowie, my gramy w trzech strefach czasowych. Niemcy grają trzy mecze w trzech różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Ja wam tylko przytoczę Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie, bo stwierdził, że mundial jest dla kibiców. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi. No ja nawet słyszę po kolegach, którzy pracują w gazetach, w radiu, czy nawet w telewizjach, oni zaczynają patrzeć na wydatki. Kiedyś to nie było problemem dla nawet małego radia wysłać jedną osobę, która będzie komentować coś z tego turnieju, a dzisiaj jest problemem dla tych dużych już, to jest przeogromny koszt, przeloty, hotele, w ogóle ta cała infrastruktura. Ja szczerze powiem, w ogóle te stadiony futbolowe, niepiłkarskie, komentowałem teraz po dwa mecze, no nie podoba mi się to kompletnie. Ja uważam, że piłka jest dla kibiców, bez kibiców nie ma piłki, więc nie wyobrażam sobie, żeby jakiś następny turniej znowu był gdzieś w jakimś kraju, który nie jest w stanie tego sam zabezpieczyć, tych stadionów, które są potrzebne. Nie no, infrastrukturę mamy fenomenalną, ale mamy tylko Stadion Śląski, Narodowy, Stadion Lechii Gdańsk, bo gabaryty stadionowe są potrzebne chyba od 45 tysięcy w górę, no to mamy 3 stadiony. No w te 12 lat musielibyśmy z 6 dobudować, bo chyba, nie wiem, 10 jest potrzebnych, albo 2, przy tym, co oni już w ogóle, ile zespołów jest na Mistrzostwie Świata, no nie wiem, czy 10 wystarczy. No to o czym świadczy, jak łatwo jest z tamtych regionów awansować, jest łatwiej awansować, jak nam tutaj z Europy. W Europie jednak ta piłka jest najsilniejsza na świecie, jest największa konkurencja. Tu nam Gruzja pokazała, że pojechała pierwszy raz na finały Mistrzostw Europy, jeszcze wyszła z grupy, gdzie niedawno, można powiedzieć, była to reprezentacja, czy jak się ją miało w grupie, to się doliczało 6 punktów. A dzisiaj jest Gruzja groźna, mimo to, że ma 3-4 dobrych piłkarzy, a reszta są naprawdę przeciętni. Więc ta piłka europejska urosła strasznie i trzeba czekać po prostu na sytuację taką. Ja wierzę, że Mistrzostwa Świata wrócą w końcu do Europy i zrobimy je maksymalnie w dwóch krajach, które są przygotowane, żeby chociaż można było autem jeździć na mecze swojej reprezentacji. Ale to jest tam nierealne. Nie ma czegoś takiego w piłce rutyna, no bo 50 tysięcy ludzi, jak przyjdzie na mecz, to jest tutaj coś niesamowitego. Tak jak powiedziałem, Śląsk to trochę mój drugi dom, mimo że jestem z gór. Tak. Tutaj w Zabrzu grałem najdłużej, tutaj mam wielu przyjaciół, więc czuję się przede wszystkim na Śląsku dobrze i zawsze wracam do przede wszystkim Śląska, ale też Stadionu Śląskiego z ogromnym sentymentem. Zawsze jak jadę i zawsze to będę powtarzał z rodziną, zawsze im mówię, czy wiecie, że tata tu strzelił dwie bramki i miał asystę. Już dzieci to już mówią 5 kilometrów wcześniej, tak? Wiemy, tato, że tu grałeś, ale bo to żyje we mnie. Ja powiem jedną rzecz, że mimo upływającego wieku, jak przechodzę i gdzieś leży piłka, nawet jak nie jestem przebrany, nie mogę przejść jej i nie kopnąć sobie. No to pokazuje, że to była twoja miłość i pasja w życiu, ta praca, nie? Że to nie było nic wymuszone oprócz ciężkiej pracy, tylko jednak, że ta piłka cieszyła.
9: Jest mi bardzo miło, że mogę być w tym gronie, to przede wszystkim, tak? A jeśli chodzi, ja staram się sprostać sytuacji i wyzwaniom, po to też tu przyjadę. No dużo emocji na pewno będzie. Myślę, że będą emocje to zarówno związane z piłką nożną, jak i poza sportową. Oczywiście będzie bardzo dużo atrakcji i zarówno dla kibiców, jak i dla piłkarzy, więc to myślę, że warto przyjść. Na to też liczymy.
2: SK Śląsk.
3: A teraz przenosimy się pod ziemię, a dokładniej zabieram Was na wycieczkę do kopalni Mysłowice Wesoła. Porozmawiamy sobie o historii tego miejsca. Posłuchajcie, zostańcie na 99.1.
2: SK Śląsk News.
0: Kopalnia Mysłowice Wesoła brzmi jak jedno miejsce, a w rzeczywistości to historia dwóch zakładów, które połączyły siły i świetny punkt wyjścia do opowieści o tym, jak dzieje jednej kopalni potrafią odbijać losy całego Śląska. Zacznijmy więc od tego, jak wygląda jej przeszłość i współczesność.
21: Dzisiejsza nazwa obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku, kiedy formalnie połączono kopalnie Mysłowice i Wesoła. Zorganizowane górnictwa w rejonie Mysłowic sięga 1837 roku, a na terenie Wesołej 1914, więc to prawie 200 lat tradycji wydobycia węgla w tym fragmencie Górnego Śląska.
0: A kiedy te zakłady zaczęły działać pod nazwami, które kojarzymy z okresem powojennym?
21: Kopalnia węgla kamiennego Mysłowice funkcjonowała od 1951 roku, a Wesoła od 1952. W 1993 roku obie weszły w skład katowickiego holdingu węglowego, a od 1 kwietnia 2017 roku połączona kopalnia Mysłowice Wesoła należy do Polskiej Grupy Górniczej i jest jednym z jej kluczowych zakładów.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
0: Kopalnia ma opinię trudnej i wymagającej. Co to znaczy, gdy mówi się o mnogości zagrożeń naturalnych?
21: Występują tu praktycznie wszystkie klasyczne zagrożenia górnicze. Metanowe, pożarowe, tąpaniami, wybuchem pyłu węglowego oraz wodne. Dlatego stosuje się rozbudowane systemy monitoringu, które na bieżąco mierzą stężenia gazów, temperaturę, przepływ powietrza i parametry sejsmiczne, by jak najlepiej zabezpieczyć załogę.
0: W takim otoczeniu sam proces wydobycia musi być mocno zmechanizowany. Jak wygląda ten moment, kiedy skała zamienia się w urobek?
21: Stosuje się systemy ścianowe z zawałem stropu. Węgiel wybiera się w długich ścianach, a skała nad nimi kontrolowanie się obniża. Zrobiska doszczelnia się mieszaniną popiołowo-wodną. Wydobycie prowadzi się m.in. w pokładach 416, 501 i 510, a węgiel energetyczny o bardzo dobrych parametrach trafia głównie do energetyki i przemysłu. Pracują tam zmechanizowane kompleksy ścianowe z kombajnem, przenośnikami, obudową, kruszarkami, pompami oraz systemami zasilania, wentylacji, klimatyzacji i gazometrii.
0: Pod ziemią mamy więc coś w rodzaju wielopoziomowego miasta. Jak jest zbudowany ten podziemny organizm?
21: Kopalnia eksploatuje 5 szybów. Bronisław, Piotr i Karol to szyby wdechowe do zjazdu ludzi, transportu materiałów i doprowadzania świeżego powietrza, a Wacław i wentylacyjny drugi to szyby wydechowe, którymi powietrze wraca na powierzchnię. Złoże udostępniono na poziomach 230, 465, 665 i 865 metrów, przy czym głównym poziomem transportowym jest poziom 665 metrów.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Śląsk.
0: Jak węgiel z tych ścian trafia ostatecznie na powierzchnię, a potem do odbiorców?
21: Pod ziemią kluczowe są przenośniki taśmowe. Trzy główne nitki transportowe prowadzą urobek do szybu wydobywczego Karol na poziomach 465 i 665 metrów, obsługując partie A wschód, A zachód, B i D. Transport pionowy odbywa się głównie szybami Wacław, Piotr i Bronisław. Ludzi i materiały przewozi kolej podziemna oraz kolejki spalinowe podwieszane. Dwie trasy przenośników taśmowych służą też do dwukierunkowego transportu załogi, co skraca czas dojścia do ścian.
0: A kiedy węgiel wyjedzie już na powierzchnię, co się z nim dzieje?
21: Trafia do zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Najpierw jest przesiewany i rozdrabniany, potem wzbogacany w cieczy ciężkiej zawiesinowej, która pozwala oddzielić węgiel od skały płonnej. Zawiesinę zagęszcza się w zagęszczaczu promieniowym typu Dorra, a koncentrat odwadnia. Cały transport odbywa się przenośnikami taśmowymi lub grawitacyjnie, a na każdym etapie kontroluje się jakość. Tak powstaje węgiel handlowy.
0: Kto jest głównym odbiorcą tego węgla?
21: Przede wszystkim energetyka zawodowa, czyli elektrownie i elektrociepłownie oraz przemysł. Węgiel jedzie do nich głównie koleją. Część trafia także do odbiorców indywidualnych, koleją i transportem samochodowym. Stabilne, dobre parametry surowca wzmacniają pozycję kopalni w polskiej grupie górniczej.
0: Za tym wszystkim stoją jednak konkretni ludzie. Jak ta skala i złożoność przekłada się na codzienność załogi?
21: To praca w bardzo wymagającym środowisku, z pełną świadomością licznych zagrożeń. Kluczowe są procedury, szkolenia, współpraca służb i wzajemne zaufanie. Systemy monitoringu wspierają ludzką czujność, ale jej nie zastąpią. Każdy zjazd pod ziemię to wejście w przestrzeń, gdzie liczy się doświadczenie i komunikacja. Kopalnia jest też ważnym pracodawcą w regionie, dający zatrudnienie tysiącom osób i współtworząc górniczą tożsamość Katowic, Mysłowic i okolic.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Śląsk.
0: Skoro znamy już burzliwe losy kopalni Mysłowice Wesoła, warto przyjrzeć się, jak ta historia odbija się w codziennym życiu ludzi związanych z tym miejscem. Dziś spróbujemy to uporządkować.
21: Kopalnia leży na pograniczu Mysłowic Wesołej i Katowic Murcek. W 1911 roku rozpoczęto budowę kopalni głębinowej, a w 1914 roku ruszyła pod nazwą Fürstengrube jako duża strategiczna inwestycja księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV Hochberga.
0: Czyli od razu poważna inwestycja, a nie mała lokalna gruba, która dopiero z czasem się rozrasta.
21: Po I wojnie światowej i powstaniach śląskich w 1922 roku nazwę spolszczono na książę. Od 1 sierpnia 1925 roku do 1 stycznia 1929 roku książę był połączony z kopalnią Emanuel, dzisiejszą Murcki, a w 1931 roku, w czasie kryzysu, kopalnię unieruchomiono.
0: I wtedy pojawia się zaskakująca nazwa – Harcerska.
21: W 1937 roku nieczynnej kopalni nadano nazwę Harcerska jako symboliczny gest związany z polską tożsamością i ruchem harcerskim. Sama kopalnia nadal nie pracowała.
0: A potem przychodzi wojna i wszystko znowu się odwraca.
21: W 1940 roku kopalnię ponownie uruchomiono i wróciła nazwa Fürstengrube. 1 stycznia 1941 roku przejęła ją spółka Fürstengrube GmbH. I wtedy pojawia się najtrudniejszy fragment tej historii.
0: Chodzi o obóz koncentracyjny i pracę więźniów w kopalni.
21: Tak, w czasie okupacji siłą roboczą byli więźniowie podobozu w sąsiednich Ławkach, pracujący pod ziemią w skrajnie ciężkich warunkach. Wielu nie przeżyło, a dziś na terenie kopalni stoi pomnik ku czci ofiar obozu Fürstengrube. Ważne miejsce pamięci.
0: Ten pomnik przypomina, że za każdą toną węgla kryją się konkretne ludzkie historie.
21: Po wyzwoleniu wrócił książę, a od 1 stycznia 1946 roku znów Harcerska. 1 stycznia 1947 roku Harcerska została połączona z nowo wybudowaną kopalnią Wesoła i odtąd całość funkcjonowała już pod nazwą Wesoła.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
0: I tu pojawia się ciekawy wątek. Wesoła 1 i Wesoła 2. Brzmi trochę jak nazwy dwóch części filmu.
21: W latach 1949 do 1953 kopalnia w budowie była odrębnym przedsiębiorstwem Wesoła 2. 21 lipca 1952 roku Wesoła 2 oddano do eksploatacji, a dawna kopalnia harcerska dostała nazwę Wesoła 1. Mieliśmy więc dwa powiązane ze sobą zakłady.
0: I znów długo to nie potrwało, bo po kilku latach wszystko połączono.
21: 1 stycznia 1954 roku Wesoła 1 i Wesoła 2 stały się jednym przedsiębiorstwem. Kopalnią węgla kamiennego Wesoła, dużą i nowoczesną jak na tamte czasy.
0: A potem przychodzi kolejna epoka polityczna i kolejna, mocno ideologiczna zmiana nazwy.
21: W 1967 roku kopalnię przemianowano na Lenin, na cześć przywódcy rewolucji październikowej. To był typowy gest tamtego systemu. Zakłady pracy miały podkreślać sojusz klasy robotniczej z władzą.
0: I ten symbol doczekał się nawet wysokiego odznaczenia.
21: 2 grudnia 1971 roku Podczas wizyty pierwszego sekretarza Edwarda Gierka kopalnię Lenin udekorowano orderem sztandaru pracy pierwszej klasy, jednym z najwyższych odznaczeń dla zakładów pracy.
0: A potem przychodzi przełom polityczny i Lenin znika z nazwy, a nawet z pomnika.
21: W 1990 roku przywrócono nazwę Wesoła i usunięto pomnik Lenina z terenu kopalni. To był symboliczny koniec epoki i powrót do nazwy związanej z dzielnicą.
0: I w nowym systemie gospodarczym Wesoła radziła sobie całkiem dobrze. W pewnym momencie była nawet liderem.
21: W 1993 roku kopalnia weszła w skład katowickiego holdingu węglowego Spółka Akcyjna, a w 2006 roku była największą kopalnią w tym holdingu, z najwyższą wydajnością przeróbki, największym zatrudnieniem i operatywnymi zasobami, około 220 milionów ton węgla.
0: 220 milionów ton. To liczba, którą trudno sobie wyobrazić. A to jeszcze nie koniec, bo za chwilę do gry wchodzi kopalnia Mysłowice.
21: 1 stycznia 2007 roku Wesołą połączono z kopalnią Mysłowice, tworząc kopalnię węgla kamiennego Mysłowice Wesoła. Jeden z największych zakładów w Polsce i Europie. Połączenie miało obniżyć koszty i poprawić efektywność dzięki wspólnej infrastrukturze i zarządzaniu.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
0: Czyli to nie była tylko zmiana nazwy na papierze. Te kopalnie były ze sobą fizycznie połączone?
21: Tak, jeszcze przed konsolidacją łączyły je wyrobiska wentylacyjne. Po utworzeniu kopalni Mysłowice Wesoła, urobek z ruchu Mysłowice zaczął trafiać do ruchu Wesoła, gdzie skoncentrowano infrastrukturę przeróbczą, a Mysłowice pełniły głównie funkcję wydobywczą.
0: Wspomniałaś o ruchu. Co to znaczy w języku górniczym?
21: Ruch to część kopalni z własnymi szybami, infrastrukturą i załogą, ale w ramach jednego przedsiębiorstwa. W Mysłowice Wesoła były ruch Wesoła i ruch Mysłowice, każdy ze swoimi szybami wdechowymi i wydechowymi.
0: Czyli można powiedzieć, że jeden ruch oddychał przez drugi, wszystko połączone.
21: Dokładnie. W 2016 roku wydobycie wyniosło około 2 923 000 ton węgla, a zasoby operatywne szacowano na około 232 miliony ton o niskiej zawartości siarki.
0: A potem doszły jeszcze zmiany właścicielskie.
21: 1 kwietnia 2017 roku kopalnię przejęła od katowickiego holdingu węglowego Polska Grupa Górnicza, która stała się największym producentem węgla kamiennego w kraju.
0: W tej historii są jednak nie tylko liczby i nazwy, ale też dramatyczne wydarzenia.
21: Tak, 6 października 2014 roku doszło do wybuchu metanu. Zginęło 5 górników, a 26 zostało rannych. Metan naturalnie występuje w pokładach węgla i gdy się nagromadzi oraz zapali, skutki są tragiczne.
0: Każdy taki wybuch to ogromny wstrząs dla załogi, rodzin, całego miasta. A to nie był jedyny dramat w tej kopalni.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Śląsk.
21: W lipcu 2015 roku doszło do silnego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. W rejonie epicentrum pracowało 5 pracowników firmy zewnętrznej Uran. 2 zostało poszkodowanych, jednego nie udało się uratować. To pokazuje, że pod ziemią pracują nie tylko górnicy z kopalni, ale też pracownicy firm usługowych.
0: Kilka tygodni wcześniej, 1 czerwca 2015 roku, teren dawnej kopalni Mysłowice wraz z szybem Łokietek przekazano do spółki restrukturyzacji kopalń. Ruch Mysłowice unieruchomiono, a głównym miejscem wydobycia stał się ruch Wesoła. Wstrząsy w tym rejonie pojawiały się jednak wielokrotnie w kolejnych latach.
21: W listopadzie 2017 roku wstrząs na głębokości 665 metrów ranił 9 górników. Tąpnięcie było odczuwalne nie tylko w Mysłowicach, ale też w okolicznych miastach, a w rejonie pracowało około 30 osób.
0: To są momenty, kiedy ziemia dosłownie się porusza, a pod ziemią trwa walka o bezpieczeństwo ludzi.
21: 10 listopada 2018 roku, również na głębokości 665 metrów, doszło do kolejnego wstrząsu. W rejonie było około 20 górników. Prawie wszyscy szybko wyjechali na powierzchnię. Jeden został przysypany skałami. Po długiej akcji ratowniczej wydobyto go na powierzchnię, ale nie żył. Miał 35 lat.
0: W statystykach to jeden górnik, ale za każdą taką liczbą stoi rodzina, przyjaciele, cała brygada.
21: I niestety te tragedie się powtarzają. 17 kwietnia 2024 roku na głębokości 865 metrów znów doszło do wstrząsu. W strefie zagrożenia było 14 górników. Jeden zginął, 8 zostało rannych. To bardzo świeże wydarzenie, które pokazuje, że mimo postępu technologicznego, górnictwo nadal wiąże się z dużym ryzykiem.
2: Historia miasta w Radiu SK Śląsk.
0: W takich momentach często pojawia się pytanie, dlaczego wciąż wydobywa się węgiel? Czy to ma sens, skoro jest tak niebezpiecznie?
21: To jest złożone pytanie. Z jednej strony mamy transformację energetyczną i kwestie klimatyczne. Z drugiej, węgiel nadal odgrywa ważną rolę w polskim systemie energetycznym. Kopalnie takie jak Mysłowice Wesoła dostarczają węgiel o niskiej zawartości siarki i wysokiej kaloryczności, a do tego dochodzi aspekt społeczny. Tysiące miejsc pracy i całe miasta zbudowane wokół górnictwa.
0: I właśnie dlatego tak ważne jest, aby o tych kopalniach mówić nie tylko w kontekście liczb, ale też pamięci. O więźniach obozu Fürstengrube i górnikach, którzy zginęli pod ziemią.
21: Na terenie kopalni stoi pomnik ku czci ofiar obozu Fürstengrube. Są tablice pamiątkowe, rocznice, msze górnicze. To wszystko tworzy lokalną pamięć o tych, którzy zginęli w pracy.
0: A jeśli spojrzy się na samą listę nazw, Fürstengrube, Książę, Harcerska, Wesoła, Lenin, znowu Wesoła, to można prześledzić całą historię polityczną regionu.
21: Dokładnie. Fürstengrube to czasy, gdy Śląsk był częścią państwa niemieckiego. Książę i Harcerska, okres międzywojenny i pierwsze lata powojenne. Lenin, epoka Polski Ludowej. Powrót do Wesołej po 1990 roku symbolizuje odcięcie się od tamtego systemu i powrót do lokalnych, neutralnych nazw.
0: A na końcu mamy Mysłowice Wesoła. Nazwę, która brzmi jak kompromis między tradycją a ekonomią. Dwa miasta, dwa ruchy, jedna kopalnia.
21: I jedna bardzo złożona historia. Od księcia Hochberga, przez obóz koncentracyjny, po współczesne wstrzymanie.

0: SK Śląsk.
1: A więcej informacji z naszego regionu już teraz możecie przeczytać na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie śmiało.
0: SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy z Michałem Tomaszowskim ze Śląska, który we Włoszech wygrał Mistrzostwa Świata w pływaniu lodowym. O szczegółach za moment. Przeniesiemy się też do Katowic, a dokładniej zajrzymy do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam dzięki technologii VR stworzony został medyczny escape room. Medyczne zagadki rozwiązywała nasza reporterka. Porozmawiamy też o tym, że dzieciaki na Śląsku chcą trenować zapasy. To bardzo fajna forma na spędzenie wolnego czasu i oderwanie się od komputera. Dowiecie się też więcej na temat akademii, która powstała w województwie śląskim i ma za zadanie uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
0: SK Śląsk.
1: Został mistrzem świata w najzimniejszych zawodach świata. Michał Tomaszowski ze Śląska we Włoszech wygrał Mistrzostwa Świata w pływaniu lodowym na dystansie 100 metrów stylem motylkowym. Rozmawiał z nim po przyjeździe z zawodów w studiu Radia SK Śląsk nasz reporter Darek Brombosz.
2: Dzień dobry, nazywam się Michał Tomaszowski.
3: Jest pan mistrzem w pływaniu lodowym. To proszę powiedzieć może na początek, jak rozpoczęła się pana przygoda z pływaniem lodowym? I proszę powiedzieć, co to jest to pływanie lodowe?
2: O samym pływaniu lodowym dowiedziałem się parę lat temu, jak przyjechał do nas taki nasz zaprzyjaźniony pływak, który właśnie brał udział w Mistrzostwach Świata w pływaniu lodowym i troszeczkę nam przybliżył tą dyscyplinę. Aczkolwiek do samego lodowego pływania wróciłem dosłownie 3 lata temu, kiedy mój kolega, z którym normalnie rywalizowałem na basenie i w zawodach open water, właśnie wrócił z takich mistrzostw z kilkoma medalami. I to tak jakby zachęciło mnie do samego spróbowania. A jeżeli chodzi o pływanie lodowe, to jest to dyscyplina, w której ścigamy się w wodzie, która z wymogu musi mieć poniżej 5 stopni Celsjusza. I to jest taka jedna główna, powiedzmy, reguła, bo same zasady pływania są bardzo podobne jak w zwykłym pływaniu klasycznym na basenie.
3: To proszę powiedzieć, bo pan ostatnio był na mistrzostwach we Włoszech.
2: Tak.
3: I uzyskał pan mistrzostwo świata w dystansie na 100 metrów stylem motylkowym, tak?
2: Wszystko się zgadza.
3: To proszę powiedzieć, jak zdobywa się mistrzostwo świata w stylu motylkowym na tak, no można powiedzieć, chyba błyskawicznym dystansie?
2: Tak, cały dystans to jest zaledwie jedna minutka. No jest to niezapomniane uczucie i niesamowite takie uczucie. Jeżeli chodzi o sam dystans, to jest to troszeczkę inny niż w zwykłym pływaniu. Ja powiedziałem, że niewiele się różni pod względem zasad, ale pod względem takiego rozłożenia sił całkiem sporo, ponieważ czas troszeczkę wolniej zacząć, żeby zostawić siły na sam koniec, ze względu na to, że w zimowym pływaniu, jak chodzi o temperaturę wody, dużo szybciej organizm sam sobie się męczy i traci swoją energię, dlatego trzeba ją zachować na koniec. I to pozwoliło mi zdobyć tytuł Mistrza Świata.
3: Proszę powiedzieć, na jakim to się obiekcie odbywają takie zawody? Czy to jest taki basen z tak zimną wodą, czy to jest jakiś zbiornik wodny?
2: Jeżeli chodzi o te mistrzostwa, to zawody rozgrywały się na zwykłym basenie 50-metrowym, oczywiście na zewnątrz. Aczkolwiek zawody również rozgrywają się na budowanych kładkach basenowych, które są budowane, nie wiem, na przykład na morzu, albo na rzece, albo na jeziorze, czyli na otwartych akwenach. Po prostu, żeby było naturalny zbiornik, który jest na zewnątrz.
3: Proszę powiedzieć, silna była konkurencja teraz we Włoszech?
2: Zdecydowanie. Z roku na rok cały czas przybywa konkurencji i ten poziom staje się naprawdę wysoki. W tym roku na przykład gościliśmy dwóch olimpijczyków. Był to Markus Rogan z Austrii oraz Keaton John, który w zeszłym roku w Paryżu był finalistą olimpijskim.
3: To co się czuje, kiedy jest się lepszym od olimpijczyków?
2: Ciężko powiedzieć, ponieważ to są emocje, to jest adrenalinka, która nam wtedy towarzyszy. Aczkolwiek jest to naprawdę niesamowite uczucie móc rywalizować z takimi osobami, które jeżdżą na Igrzyska Olimpijskie.
3: Prawda jest taka, że to nie jest pierwsze pana osiągnięcie, jeżeli chodzi o pływanie lodowe.
2: Tak, zgadza się.
3: Proszę powiedzieć, pochwalić się, jakie ma pan już sukcesy na koncie, oprócz Włoch, tych ostatnich.
2: W zeszłym roku brałem udział w Mistrzostwach Europy, na których walczyłem tytuł Mistrza Europy na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym, oczywiście też w pływaniu lodowym, oraz brałem udział w Mistrzostwach Świata drugiej federacji IFSA, w której zdobyłem tytuł Mistrza Świata na dystansie 200 metrów stylem dowolnym i 450 metrów stylem dowolnym, a dodatkowo na 450

0: 50 metrów z trybem dowolnym ustanowiłem nowy rekord świata.
1: I ten rekord świata ile wynosi?
0: Teraz aktualnie rekord świata wynosi 5 minut 9 sekund 52.
1: Rozumiem, że to jest tak jak zawsze z każdym sportowcem, że będzie pan chciał w przyszłości pobić swój własny rekord.
0: Tak, tutaj tak powiedzmy nieoficjalnie powiem, że już za tydzień będę podejmował taką próbę.
1: Gdzie dokładnie?
0: W Gdyni.
1: Proszę powiedzieć, jak przygotowuje się uczestnik do pływania lodowego? Co trzeba zrobić? Czy pan ma też jakąś specjalną dietę? Pan gdzieś ćwiczy cały czas, no żeby organizm pana nie zaskoczył?
0: Specjalnej diety nie mam. Przygotowania do takich zawodów głównie odbywają się na basenie. Trenuję 6 do 8 razy w tygodniu na basenie. Do tego dochodzą 2 treningi na siłowni oraz 2 do 3 razy w tygodniu w okresie, powiedzmy, na przełomie września i października zaczynam. Zaczynam się aklimatyzować do temperatury wody. Chodzę nad jezioro, morsuję, jeżeli tafla lodu, której nie może być, pozwala na to, to także pływam w tym. To są krótkie sesje, takie powiedzmy do 5-10 minut w takiej wodzie, żeby po prostu złapać aklimatyzację.
1: A proszę powiedzieć, co jest najtrudniejsze w tej dyscyplinie? To znaczy, z jakimi największymi wyzwaniami pływacy lodowi się mierzą?
0: Dużym wyzwaniem jest sama mentalność, ponieważ same przygotowanie fizyczne nie pozwoli osiągnąć samego wyniku akurat w tej dyscyplinie sportowej, ze względu na to, że tu powstają różnego rodzaju blokady, które nasz organizm samoistnie nie sobie stawia. Czasami zdarzało się tak, że na treningu stawałem na brzegu jeziora, głowa mi mówi, dzisiaj nie wejdziesz. I takiego treningu poprzez taką blokadę nie mogłem wykonać. Także tutaj przygotowanie mentalne robi ogromną rzecz.
1: No właśnie, to proszę powiedzieć, to pan ma jakieś określone ćwiczenia umysłu, gdzie próbuje pan przygotować umysł do tego, że jak przychodzą takie momenty, to żeby nie było, że się pan wycofuje, tylko pan skakuje. Czy wy macie, nie wiem, jakichś swoich prywatnych psychologów, którzy was przygotowują na to?
0: Nie, prywatnych psychologów nie mamy. Tutaj takie pozytywne myślenie i doświadczenie, które zyskało się przez lata swojego trenowania.
1: Czy pan marzy o tym, żeby ta dyscyplina była dyscypliną olimpijską? Czy jest w ogóle na to szansa?
0: Tak, z tego co wiem, od 2 lat prowadzą rozmowy na temat wprowadzenia tego na igrzyska olimpijskie. Niestety sprawa wygląda tak, że proces wprowadzenia jakiejś dyscypliny na igrzyska olimpijskie to jest przynajmniej 20 lat, więc myślę, że za mojej kariery już to się nie stanie, aczkolwiek bardzo bym tego chciał.
1: A proszę powiedzieć, czy jest jakieś miejsce na świecie mocno lodowatą wodą, gdzie chciałby pan popływać?
0: Takim miejscem myślę, że byłaby Antarktyda. Chciałbym tam kiedyś wskoczyć do wody i przepłynąć parę, dziesiąt, kilkaset metrów.
1: Czy pan znajomych, przyjaciół, rodzinę zachęca do tego, żeby panu towarzyszyli, czy raczej oni wolą oglądać z perspektywy ciepłego miejsca?
0: Raczej wolą oglądać z perspektywy ciepłego miejsca, aczkolwiek zawsze, jeżeli chodzi o trening i o zawody, ktoś ze mną jedzie, żeby w pewnym sensie mnie przypilnować, żeby nic się nie stało, ponieważ dobrze jest, w zasadzie trzeba mieć zawsze przy wejściu do takiej zimnej wody kogoś, kto cię obserwuje.
1: A proszę powiedzieć, co tobie osobiście daje to pływanie lodowe?
0: Wchodzenie do zimnej wody teoretycznie powoduje szybszą regenerację. Jeżeli chodzi o trenowanie tego, to nie ma aż takiego przełożenia, ponieważ tutaj eksploatujemy swoje ciało troszeczkę więcej niż tylko do regeneracji. Te benefity, które zauważyłem też z mojego morsowania, to na pewno to, że nie jestem chory. Od 4 sezonów, czyli mniej więcej tak jak zacząłem trenować i wchodzić do takiej zimnej wody, ja praktycznie w ogóle nie byłem chory. Także coś w tym jest, choć słyszałem, że są różne sprzeczne informacje z tymi benefitami, które płyną wchodzenia do zimnej wody.
1: Chociaż rozumiem, że regularnie jak ktoś chciałby rozpocząć przygodę z lodowym pływaniem, wcześniej chyba musiałby wykonać jakieś takie specjalistyczne badania, żeby go organizm nie zaskoczył.
0: Oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o w ogóle morsowanie i wchodzenie do tak zimnej wody, w ogóle się nie zaleca wchodzić do takiej wody osobom, które mają problemy na przykład sercowe lub nadciśnienie, takimi sprawami, ja bym powiedział,
1: krążeniowymi.
0: Krążeniowymi, dokładnie. To jest duże przeciwwskazanie.
1: A jeżeli ktoś jest zdrowy, ma dobre wyniki, to co byś mu poradził, gdyby na przykład zamarzył, żeby pobijać takie rekordy albo brać udział w takich zawodach, jeżeli chodzi o pływanie lodowe?
0: Zachęcam do skontaktowania się ze mną lub z innymi pływakami zimowymi. Jest ich naprawdę dużo w Polsce, bo jesteśmy drugą najliczniejszą reprezentacją teraz. Byliśmy na mistrzostwach i zapytanie się o takie wskazówki, jak zacząć, co zrobić, czy warto. My jesteśmy otwarci i myślę, że wszyscy bardzo chętnie udzielą kilku ważnych informacji.
1: Czyli rozumiem, że ta dyscyplina w Polsce mocno się rozwija i ma coraz więcej fanów.
0: Mocno się rozwija i z każdym rokiem, tak jak mówiłem, przybywa w Polsce, jak i na całym świecie zawodników, a od 3 albo nawet 4 lat jesteśmy w pierwszej trójce najliczniejszych zawsze reprezentacji na takich zawodach, także jesteśmy, powiedzmy, taką potęgą w tym sporcie.
1: To jeszcze chciałem zapytać, ty masz jakiegoś osobistego trenera, czy ty dla siebie jesteś trenerem, menadżerem i tak dalej?
0: Tak, ja trenuję w Siemianowicach Śląskich od 6 lat z trenerem Leszkiem Małyszkiem i to jest mój klub, w którym przeszedłem w okresie liceum, gdzie trenowałem jeszcze do zwykłego, klasycznego pływania na basenie, potem open water i zimowego pływania.
1: Czyli najlepiej rozpocząć swoją przygodę od zapisania się do klubu?
0: Myślę, że tak, ponieważ tam panuje też atmosfera, wzajemne wspieranie, zbieranie się i jest to zdecydowanie lepsza opcja niż trenowanie samemu.
1: Czy w tej dyscyplinie jest dużo kobiet?
0: Tak, myślę, że jest to bardzo zrównoważone pod względem kobiet i mężczyzn, że nie ma tu żadnej dysproporcji, kogo więcej, kogo mniej.
1: Życzę dalszych sukcesów i powodzenia przy kolejnych projektach.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Śląsk.
3: To coś dla fanów seriali medycznych i horrorów. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dzięki technologii VR stworzył medyczny escape room. Po włożeniu okularów przenosimy się do opuszczonego w latach 60. szpitala. Medyczne zagadki rozwiązywała nasza reporterka Agnieszka Kucjas.
4: Przemysław Jędrusik, Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych SUM. Technologicznie projekt składa się przede wszystkim z wykreowanego środowiska w postaci modeli 3D, które są ułożone na scenie w odpowiedniej kolejności i które mają wprowadzone interakcje, ruch, kinematykę, grawitację, wszystko to, żeby można było odzwierciedlić faktyczne reakcje przedmiotów z użytkownikiem. Czyli większość przedmiotów możemy dotknąć, możemy je wziąć do ręki, możemy nimi rzucić, możemy nawet wziąć butelkę do ręki i ją roztrzaskać, więc są takie fajne elementy, które możemy wykorzystać, choćby bawiąc się w tym pomieszczeniu. Jeżeli okaże się, że rzucanie butelkami i robienie bałaganu w takim pomieszczeniu jest jeszcze fajniejszą zabawą, to być może następną edycją albo następnym produktem będzie tak zwany pokój, gdzie można będzie pozbyć się wszystkich negatywnych emocji, czyli kijem baseballowym wszystko zniszczyć. Zobaczymy. Zakładając okulary, system dokładnie wie, gdzie się znajdujemy, pozycjonuje naszą postać i jesteśmy w stanie fizycznie, jeżeli mielibyśmy pomieszczenie, które fizycznie odpowiadałoby pomieszczeniom wykreowanym w tym opuszczonym szpitalu, to możemy je przejść w lewo, w prawo, dokładnie od ściany do ściany, fizycznie, po prostu chodząc. I cały czas system będzie wiedział, w którym miejscu tego pomieszczenia jesteśmy, lokalizując naszą pozycję. I właśnie tak to działa, nie? Że ruch głowy, spojrzenie w górę, w dół, to wszystko jest odwzorowane, jakbyśmy czuli, że jesteśmy tam w środku, a ruchy w okularach są ruchem naszej głowy w tym właśnie środowisku.
5: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby taką grę stworzyć?
4: No trochę z marzeń, trochę z tego, że każdy chyba z nas gdzieś tam myśli o tym, żeby zrobić jakąś taką fajną grę, która będzie przede wszystkim troszkę realizowała swoiste marzenia, jakieś tam rzeczy związane z horrorami, z takim klimatem grozy, nieokreślonego do końca miejsca. One, myślę, każdego z nas gdzieś tam fascynują w środku. Staraliśmy się połączyć właśnie coś takiego. Opuszczony szpital i w ogóle medycyna idealnie nadaje się do tego typu filmów grozy, filmów z dreszczykiem i tak dalej. Więc pomysł na taki szpital w takim dokładnie dniu lądowania człowieka na Księżycu też wydaje się bardzo fajnym pomysłem, dlatego że do tej pory już jeszcze nikomu się to nie udało powtórzyć z takiego wyczynu mimo wieloletnich starań, więc też gdzieś tam jest to naszym takim wyznacznikiem właśnie postępu technologii, ale przede wszystkim dobra zabawa i pokazanie tego, że wirtualna rzeczywistość jest w stanie wykreować dowolne, nawet klimatyczne pomieszczenie, w którym niejako możemy poczuć zapach tego miejsca tylko i wyłącznie poprzez przeniesienie się tam w okularach VR-owych.
5: A gdzie możemy się przenieść do tego opuszczonego szpitala? Gdzie możemy w to zagrać?
4: No przede wszystkim narzędzie dedykowaliśmy wszystkim eventom, które organizuje nasza uczelnia w województwie śląskim, no i też poza nim. Uczestniczymy w wielu konferencjach, będziemy na Śląskim Festiwalu Nauki, będziemy w Tygodniu Gier tutaj w Katowicach, będziemy przede przede wszystkim realizować kolejną edycję projektu Road to SUM, czyli organizacji zajęć w szkołach średnich dla uczniów. No i w ramach tego projektu na pewno będziemy prezentować właśnie coś, czego nam do tej pory brakowało, żeby ten uczeń po pierwsze troszkę poznał medycyny, ale w sposób taki maksymalnie dla niego zaciekawiający. Mamy 5 pokoi zaprojektowanych. Pierwszy to jest taki opuszczony pokój zabiegowy, gdzie musimy ułożyć w odpowiedniej kolejności obrazy RTG. Drugi to jest opuszczona sala pacjentów. Trzeci prosektorium, gdzie mamy stół sekcyjny z elementami kości, które musimy dopasować. W czwartym pomieszczeniu to jest dyżurka lekarska, tam mamy zagadkę związaną z literaturą. I w ostatnim, piątym pomieszczeniu mamy opuszczoną łazienkę, gdzie musimy znaleźć klucz na dnie wanny, a żeby to zrobić, to musimy ją opróżnić. Jeżeli założymy okulary, to jest taka sama sytuacja, jakbyśmy obudzili się w drugiej części na przykład filmu Piła w opuszczonym pomieszczeniu, z którego musimy wyjść. I dokładnie takie jest założenie. Zakładając okulary, automatycznie przenosimy się do tego wykreowanego pomieszczenia i już tam jesteśmy. Nie musimy tam wchodzić, mamy stamtąd wyjść.
5: Czy jak już przeniesiemy się do tego opuszczonego szpitala i chcemy uciec, to czy musimy mieć jakąś wiedzę medyczną? Czy wystarczy, że oglądaliśmy Chirurgów albo House'a i uda nam się uciec z tego pokoju?
4: No pamiętajmy, że narzędzie dedykowane jest nie tylko studentom, ale również uczniom szkół ponadpodstawowych właśnie na te wszystkie wydarzenia, na które będziemy jeździć, na które już jeździmy. Więc zagadki nie są trudne, czyli dobre uporządkowanie rentgenów według pewnego klucza to raz. Znalezienie części anatomicznych człowieka po łacinie, 4, to też nie jest trudna rzecz. I ułożenie kości, które pasują tylko w jedno miejsce tak naprawdę, to też nie są trudne elementy. Staraliśmy się, żeby one w większości zawierały jakieś elementy medycyny albo nauk medycznych. Nie są trudne, natomiast na pewno trzeba dobrze kojarzyć fakty, łączyć elementy, które się widziało już wcześniej. Średnio od kilku do kilkunastu minut trzeba spędzić w jednym pokoju, zaczynając zupełnie i nie wiedząc, co nas czeka, żeby rozwiązać daną zagadkę. Więc logika, ale przede wszystkim świetna zabawa, żeby propagować narzędzia realizowane z użyciem nowoczesnych technologii, w tym wirtualnej rzeczywistości, wśród studentów, uczniów, tak żeby oni mogli zaprząc ją do pracy. To jest ten jakby start menu i tu możemy sobie wybrać właśnie, jaką tą ucieczkę z tego szpitala chcemy sobie zrealizować, albo pełną, albo kolejne pokoje. No i włącza nam się kolejny element tej naszej rozgrywki. Ale to jest taki właśnie element startowy, czyli takie podstawowe menu gry. Jak dobrze Państwo słuchacie się w dźwięki tej gry i będziecie oglądać te pomieszczenia, to mamy nadzieję, że następnym zmysłem to będzie węch. Nie zaimplementowaliśmy oczywiście żadnych zapachów, ale jeżeli uda się którejś z Pań poczuć, że ściany pachną dziwnym jakimś stęchlizną albo czymś takim, to będziemy bardzo zadowoleni.
5: Czyli żeby przenieść się do tego opuszczonego szpitala, muszę najpierw włożyć okulary.
4: Dokładnie tak. Proszę je założyć i teraz powinna Pani widzieć ten świat wykreowany właśnie w środku tego naszego narzędzia.
5: Dokładnie. Widzę jakąś salę, widzę fotel, widzę rentgen. No, robi się trochę strasznie.
4: I to już świadczy o tym, że dobrze została wycięta rzeczywistość, bo widzi Pani tylko ten szpital, a nie mnie. Bardzo dobrze.
5: Proszę mi powiedzieć, co ja tutaj mam zrobić.
4: W pierwszym tym pokoju musimy znaleźć odpowiedni kod cyfrowy do zamka wyjściowego i musimy je odnaleźć na rentgenach, które gdzieś są porozrzucane po tym pierwszym pomieszczeniu.
5: Trzeba poszukać rentgenów. Coś chyba jest na stole.
4: Tak, na stole są rentgeny, mamy latarkę, możemy tam świecić sobie po tym pokoju, jeżeli byśmy czegoś nie mogli dostrzec. Mhm.
5: Dobrze, udało mi się już ułożyć te rentgeny i co dalej? Jak mogę stąd wyjść?
4: Jeżeli mamy ułożone rentgeny i znamy kod wyjściowy, to podchodzimy do drzwi z zamkiem cyfrowym i musimy ten kod cyfrowy po prostu wpisać w ten cyfrowy zamek. Jest to bardzo podobne jak wybieranie numeru w domofonie.
5: I drugi pokój przenosi mnie gdzie?
4: Drugi pokój, który zaprojektowaliśmy, to jest taki opuszczony pokój pacjenta. Tam mamy trochę łóżek, tam mamy trochę takich elementów właśnie wyposażenia takiego pokoju. I tam zaszyta jest zagadka, proszę zobaczyć, to jest dokładnie ten pokój, który Pani teraz widzi. I tutaj na tym posterze, który widzimy na ścianie, są pewne elementy anatomiczne. W tym pokoju musimy odnaleźć kartki z napisami po łacinie, w języku łacińskim i dopasować do odpowiednich elementów na tym posterze. Jesteśmy w stanie wtedy odnaleźć klucz do rozwiązania wyjścia do kolejnych drzwi.
5: Ale widzę tutaj też rozlana krew, no też jest delikatnie strasznie.
4: Ale staraliśmy się, żeby krwi było bardzo mało, natomiast no nie mogliśmy sobie odmówić tego takiego smaczku, żeby jednak ten szpital miał taką nutkę grozy, nie strachu, nie horroru, ale nutkę grozy i mam nadzieję, że nam się to udało.
5: Co w szpitalu w sali pacjenta robią takie wielkie beczki?
4: Tego nie wiemy, no oni opuścili ten szpital w 69, jak uciekali, co się tam wydarzyło, tego nie wiemy.
5: Przenosimy się do kolejnego pokoju.
4: Okej, już przenosimy się do kolejnego pokoju, który jest prosektorium. Dokładnie, jesteśmy w prosektorium. Jeżeli się dobrze rozejrzymy, to widzimy tutaj po prawej stronie stół sekcyjny, na którym znajduje się szkielet pozbawiony kilku elementów i te elementy musimy znaleźć w chłodniach i dopasować w odpowiednie miejsca, no, zgodnie oczywiście z budową człowieka.
5: Tutaj już przenosimy się powoli w klimat Piły albo jakiegoś takiego straszniejszego horroru.
4: Staraliśmy się, żeby Piły tam nie było. Tak jak mówię, są pewne smaczki, które powodują to, że jest taka nutka grozy, ale jeżeli publiczność okaże się na tyle wymagająca, to jesteśmy obiema rękami za tym, żeby zrobić coś w rodzaju soczystego, swoistego horroru w części drugiej.
5: Okej, zaglądam w takim razie do chłodni. Udało mi się znaleźć brakujące kości i ułożyć je w prawidłowej kolejności, więc możemy przejść do kolejnego pokoju. Co tym razem?
4: Przechodzimy do korytarza i korytarzem przechodzimy przez te różne takie właśnie elementy. Mamy plakat z zaproszeniem na koncert Jimiego Hendrixa, który ktoś sobie przykleił plastrami, które same te plastry są stylizowane też na takie dość wysłużone. A jak pani obróci się lekko w lewo, to tam jest kalendarz na ścianie z Fordem Mustangiem, który miał premierę, akurat ten model, w 1967 czy tam 8. Ale też te czasy właśnie ten klimat tego końca lat 60. Przechodzimy do dyżurki lekarskiej. W dyżurce lekarskiej musimy odpowiednio ułożyć książki, na których grzbietach są litery, które tworzą pewne hasło wyjściowe do kolejnego pomieszczenia. Hasło możemy zgadnąć, obserwując dokładnie otoczenie i wyposażenie pomieszczenia, w którym się będziemy znajdować. I ostatnie pomieszczenie to jest taka opuszczona łazienka. W tej łazience mamy możliwość zdobycia klucza poprzez wypuszczenie pewnej cieczy, która jest w wannie. Możemy to uczynić rozwiązując zagadkę, która polega na odpowiednim ustawieniu butelek z różnymi substancjami, które widzi pani po obu stronach wanny. Są trzy takie elementy, trzeba je w takim stopniu ustawić. Mówi o tym troszkę to zdjęcie, które widzi pani na ścianie po lewej. O, tutaj, prawda? Czyli jak dobrze ustawimy butelki i poświecimy latarką, to znajdziemy miejsce, gdzie możemy zdobyć klucz do wyjścia do ostatnich drzwi.
5: Ten ostatni pokój to trochę taki upside down z Stranger Things.
4: O, to też jest dobry tytuł, też czekamy na tego typu seriale. Natomiast tutaj motywem przewodnim w tym ostatnim pokoju zagadki był Steven Spielberg, Indiana Jones, pierwsza część Poszukiwaczy Zaginionej Arki, gdzie żeby znaleźć miejsce położenia studni dusz, wbijał główny bohater laskę, przez której promień światła pokazywał nam to miejsce docelowe. No i to jest taki motyw zaczerpnięty właśnie tutaj. Właśnie to jest piękne w tych narzędziach, które robimy, że my możemy tam przemycić cząstkę siebie w każdym z nich, nie? Czyli jeżeli chcielibyśmy zaznaczyć swoją obecność we wszechświecie, to no oczywiście jest tysiące innych sposobów, ale tak jest też naprawdę fajnie.
2: SK Śląsk.
3: Dzieciaki na Śląsku chcą trenować zapasy. Siła Mysłowice przeżywa prawdziwe oblężenie. To jeden z najpotężniejszych klubów sportowych, jeżeli chodzi o sztuki walki na świecie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
6: Andrzej Filak, jestem prezesem klubu Siła Mysłowice. Jest to klub zapaśniczy od 97 lat, natomiast od paru lat już jest to klub wielosekcyjny, mamy też kickboxing i mamy też samoobronę dla kobiet.
7: Osoby w jakim wieku tu przychodzą?
6: No tak naprawdę dzieciaczki od 6 lat do dorosłych, do powiedzmy 30 paru lat. Główne grupy wiekowe, no to są w zapasach, są dzieci 6-8 lat, potem 8-12 lat, no i oczywiście starsi. W kickboxingu mamy dzieciaczki od 10 lat do 15, to jest grupa początkująca, no i od 15 wzwyż to jest grupa już zaawansowana. No i samoobrona dla kobiet to są kobiety, dziewczyny od 16 lat wzwyż.
7: Jakieś osiągnięcia już macie?
6: No tak, no jakby nie patrzeć, Siła Mysłowice jest bardzo znana, jeśli chodzi w środowisku zapaśniczym, bardzo utytułowane. Mieliśmy wielu olimpijczyków, mieliśmy medalistów olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski i jakby co rok ci medaliści są i robimy wyniki na arenie międzynarodowej również.
7: W jaki sposób zachęcacie te maluchy do tego, żeby tu przyszły?
6: No przede wszystkim dobrą zabawą, dobrą atmosferą, fajnymi treningami, zróżnicowanymi, żeby dzieci mogły się wyżyć, wyszaleć, wybiegać, no i żeby były przede wszystkim szczęśliwe. A jeżeli już później są starsze, to wtedy już zaczynamy stricte zapasy bądź kickboxing, no i wtedy uczą się już technik związanych właśnie z tym dyscypliną.
7: Co im dają zapasy?
6: No zapasy dają im przede wszystkim pewność siebie. Prawdziwy zapaśnik jest osobą, która no, wierzy w siebie, spełnia swoje jakby tam no, marzenia, dąży do celu przede wszystkim, jest bardzo sprawna, no po prostu daje sobie później radę w życiu.
8: Pałka Marcin. Zapasy jest to sport walki, w którym w zasadzie głównym celem jest położenie przeciwnika na łopatkach lub zdobycie większej ilości punktów.
7: Czy trzeba mieć jakoś bardzo dużo siły, żeby uczestniczyć w takich ćwiczeniach, w takich zajęciach?
8: Żeby uczestniczyć w zajęciach nie trzeba mieć siły. Tutaj przychodzą do nas dzieci w różnych kondycjach, że tak powiem. Często jest tak, że rodzice przyprowadzają dzieci i żartobliwie mówią: panie, zrób mi pan coś z nim. No i my te dzieci staramy się wyprowadzić. sprawdzać. Jeśli jest potencjał w dziecku, no to staramy się jakby bardziej na nim przysiąść, w cudzysłowie. A jeśli widzimy, że dziecko jest jakby mniej atrakcyjne pod kątem kultury fizycznej i pod kątem fizykalności, to pomagamy mu jak najbardziej tylko w tym, żeby polepszał się, żeby z dnia na dzień jego sprawność dźwigała.
7: Czyli jakichś tam szczególnych predyspozycji nie trzeba mieć. Można przyprowadzić dzieciaczka w każdej kondycji. Tak jak pan powiedział, wy już dokonacie odpowiedniej pracy z nim.
8: Przyjmujemy wszystkie dzieci jak leci. Też nie mamy jakiegoś takiego parcia, żeby robić jakieś mega wyniki i tak dalej. Jak przyjdzie wynik, no to super. Jak nie, to pracujemy dalej i generalnie chcemy, żeby na zajęcia przychodziło jak najwięcej dzieciaków.
7: Jak często trzeba ćwiczyć, żeby osiągać jakieś wyniki?
8: My treningi mamy 5 razy w tygodniu, więc w zasadzie 5 razy w tygodniu chłopcy już w tych starszych grupach wiekowych przychodzą i trenują.
7: Co jest najtrudniejsze w tym sporcie?
8: Rywalizacja 1-1, tak mi się wydaje. Zmierzenie się z porażką, pokonywanie własnych słabości.
7: Wy zauważacie, że te dzieciaki się zmieniają pod wpływem tych treningów, pod wpływem tych ćwiczeń?
8: Oczywiście. Oczywiście jest tak, że dzieciaki przychodzą na parę miesięcy, później się gdzieś tam tracą, odchodzą, znikają, ale są chłopcy, którzy uporczywie gdzieś tam przychodzą i są coraz lepsi i dorastają w klubie i nagle stają się przystojnymi facetami, nagle zauważają, że gdzieś tam im rosną bicepsy i mięśnie brzucha i tak dalej, nie? Także, a oprócz tego jeszcze potrafią na przykład zrobić salto, czy potrafią wygrać zawody, przynieść gdzieś medal do szkoły, pochwalić się.
7: Tak jak pan powiedział na początku, rodzice przyprowadzają na przykład chłopca, tak, z którym nie potrafią sobie poradzić, bo ma nadmiar energii. To dziecko tutaj uczy się czego? Dyscypliny, tak? Panowania nad sobą?
8: Uczy się panowania nad sobą, uczy się tych wszystkich takich motorycznych jakby kwestii gibkości, szybkości, akrobatyki. No i na samym początku i na samym końcu jest dyscyplina.
7: A dorośli do was też trafiają?
8: Trafiają, tak. Na te grupy kickboxingowe trafiają dorośli.
7: A dorosłemu w jaki sposób pomagają takie treningi?
8: Dorośli, wydaje mi się, że przychodzą się zrealizować, spocić, dać zadziałać endorfinom, uwolnić się dla poprawy swojego samopoczucia.
6: My trenujemy w Mysłowicach na Janowie Miejskim na ulicy Jasińskiego 2. Tutaj jest sekcja zapasów, natomiast sekcja kickboxingu i samoobrony dla kobiet jest na ulicy Mończyka, na drugiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu.
7: Jakie tu macie warunki do ćwiczeń?
6: Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że chyba jedne z najlepszych w Polsce. Mamy dopiero co wyremontowane tutaj budynki, jeśli chodzi o szatnie, o biura. Mamy salę, mamy wszystko ogrzewanie, mamy ciepłą wodę, mamy saunę, mamy siłownię. No, nie jeden klub by chciał mieć takie warunki, jakie my na dzień dzisiejszy mamy, ale dzięki temu, że miasto nam pomaga i Miejski Ośrodek Sportu, także takie warunki mamy. Także bardzo dziękujemy za tą pomoc.
7: A z czego się utrzymujecie?
6: No, w głównej mierze utrzymujemy się z grantów, które otrzymujemy z miasta, natomiast mamy też swoich sponsorów, którzy dotują nas tutaj systematycznie i te pieniądze możemy przeznaczyć na sprzęt sportowy, na koszulki, na bluzy, na wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy. Mamy też w cudzysłowie starych zapaśników, którzy kiedyś trenowali, też tu przyjeżdżają, pomagają, zawsze przywiozą coś też od siebie, jakieś napoje, jakieś wody i różnego typu takie rzeczy. Także no, na dzień dzisiejszy jest naprawdę fajnie w klubie i, no i zapraszamy wszystkich, tak, żeby tutaj przyjść do nas do klubu, do Siły Mysłowice.
7: Ale tych pieniędzy nigdy za dużo nie jest, prawda?
6: No nigdy za dużo nie jest. Mamy parę osób, które jest zaangażowane w to, że chodzą po firmach, szukają firm, szukają sponsorów. My jakby od siebie dajemy im reklamę, czy na kostiumach zapaśniczych, czy na dresach, czy na koszulkach, czy w mediach społecznościowych, no bo one są teraz bardzo popularne. Tym możemy się tutaj jakby odwdzięczyć. Jest tak, że powiedzmy raz na kwartał jakaś firma nowa wejdzie tutaj do nas, do klubu i tak naprawdę już zostaje, bo widzi, że dając pieniądze nam, jednak no, przekłada to się na to, że bardziej znana jest tutaj w naszym rynku śląskim.
7: W najbliższym czasie na jakieś zawody się wybieracie?
6: Tak, teraz w sobotę jedziemy na Puchar Polski Juniorów do Wałbrzycha, a najważniejsze zawody mamy za 2 tygodnie, to są Mistrzostwa Polski Młodzików w Janowej Lubelskim.
7: Jak swoje szanse oceniacie?
6: No, po cichu liczę, że w przyszłym tygodniu na co najmniej jeden medal, natomiast na Mistrzostwach Polski Młodzików liczę na 2 medale.
7: Trenują sami mężczyźni, tak?
6: No właśnie nie. W zapasach tak, mamy głównie samych chłopaków, natomiast w grupie Młode Wilczki, która te dzieciaki 6-8 lat są też dziewczynki, no ale mamy grupę samoobrony dla kobiet, gdzie są kobiety, gdzie są mamy też zawodników w dużej części. Grupa liczy co najmniej 20 osób i ta tam są same panie. Ja myślę, że panie tutaj przychodzą się wyżyć też. Jakby tą całą energię, którą gdzieś tam w sobie trzymają po całym dniu ciężkiej pracy, domu, to mają taki czas dla siebie, gdzie przyjdą, po prostu wyżyją się, mają swoją grupę, one są tam bardzo zżyte i myślę, że to je tutaj tak prze do tego, żeby być w tym klubie i też pomagają bardzo mocno. Też muszę przyznać, że bardzo dużo pomagają. Robimy różnego rodzaju wycieczki w góry, robimy akcje charytatywne, robimy jakieś morsowanie wspólne, robimy ogniska wspólne. No dzieje się w klubie naprawdę dużo, naprawdę często i to dzięki też naprawdę nim. Tak.
8: Jest tutaj jakby osoba, która bardzo jest zaangażowana właśnie z tą starszą grupę, jest to Sebastian Stachoń, który jakby doszedł do nas w pewnym momencie i odgrywa bardzo dużą rolę tutaj dla popularyzacji w ogóle klubu naszego. Jest fachowcem od kickboxingu i od samoobrony, super sportowcem, bardzo fajnym człowiekiem, więc też warto o nim wspomnieć.
7: Jak to jest z naborem? Jest zainteresowanie? Dzieciaki chcą tu przychodzić?
8: No w tym momencie mamy cały kajet zapisany dzieciaków, więc jest lepiej niż na przykład było w tamtym roku o tej porze.
7: Czyli co? No to pokazuje, że dzieciaki chcą ćwiczyć, chcą uprawiać sport jakiś, tak? Chcą być aktywne?
8: Tak, to pokazuje, że dzieciaki jednak chcą, rodzice też chcą, ale to też pokazuje, że praca tutaj klubu pod kątem reklamy, pod kątem no, takiej aktywności medialnej robi robotę.
7: Lubisz uczestniczyć w tych zajęciach?
9: Lubię.
7: A co one ci dają?
9: Lubię tu przebywać z przyjaciółmi i uczyć się nowych rzeczy.
7: A czego się uczycie?
9: Przeskoków i czołgania się.
10: Lubię spędzać z kolegami czas. Mama jest ze mnie szczęśliwa, że ładnie ćwiczę, czołganie, skakanie, przewroty robię.
7: A sam chciałeś tutaj przyjść, do tego klubu?
10: Tak.
7: Skąd taki pomysł, żeby tu przyjść?
10: No bo mój kuzyn tu chodził.
7: I co, zadowolony był, tak?
10: Tak. Lubię trenować. Przewroty do przodu.
11: Ja uprawiam właśnie takie, że fikołki do przodu, też w tył.
7: Nie wolelibyście sobie na przykład poleżeć i na komputerze pograć na przykład?
10: Nie. Zapasy są lepsze.
7: Co one wam dają?
10: Przyjemność.
7: Czujesz się lepiej fizycznie?
11: Lepiej się czuję i rodzice mówią, żebym tutaj chodził. Fajnie się ćwiczy.
7: Ile razy w tygodniu przychodzicie?
10: 2 razy.
7: Dużo dziewczynek tutaj przychodzi?
10: Tylko 2. Dziewczynki też mogą.
7: A czy na przykład jest osoba, której moglibyście powiedzieć, nie, ty się nie nadajesz na takie ćwiczenia?
10: Nie, nie ma.
7: Nie ma takiej osoby, prawda? Wszyscy się nadają.
11: Wszyscy. Ja bym chciał osiągnąć takie coś, żeby zdobył i medale. No i coś osiągnąć z tego.
7: Czyli co, będziesz musiał dużo ćwiczyć, co?
12: Mhm. Paweł Szczyniawa, jestem trenerem sekcji Młodych Wilczków w Sile Mysłowice, gdzie prowadzę zajęcia dla najmłodszych.
7: Jak takie zajęcia wyglądają?
12: No przeważnie postępujemy no to zgodnie z tym, jak powinny takie zajęcia wyglądać, czyli dominują tu takie elementy zabawy, gier z elementami rywalizacji, no i duża ilość ćwiczeń ogólnorozwojowych.
7: No i jak tam dzieciaki się sprawdzają na takich ćwiczeniach, jak one chcą je wykonywać, jak to wygląda?
12: Oczywiście dzieci są bardzo chętne, zaangażowane, zawsze przychodzą uśmiechnięte i z pewnym zapasem energii.
7: To muszą być dzieci jakieś mające specjalne predyspozycje, czy każde dziecko może przyjść na takie zajęcia?
12: Nie, na takie zajęcia może przyjść każde dziecko, które lubi ruch, które lubi się ruszać, lubi elementy jakichś gier i zabaw, jest takie dość aktywne, no i po prostu lubi sport, czy chce poszebywać się w towarzystwie takich rówieśników.
7: Widzi pan, że te dzieciaki się zmieniają w czasie tym, jak zaczynają ćwiczyć, że faktycznie to im pomaga?
12: Tak, oczywiście, no całe takie treningi mają szereg pozytywnych efektów, między innymi to jakby umiejętności współdziałania w zespole, nauka jakichś tam elementów dyscypliny sportowej, ogólny poziom sprawności jest mocno podwyższony i są po prostu dzieci bardziej sprawne.
7: Czyli co, zachęcałby pan, żeby jednak dzieciaki przychodziły na takie ćwiczenia, bo nawet jak nie wiążą jakiejś przyszłości na przykład z tym, żeby zawodowo uprawiać jakąś dyscyplinę sportową, to po prostu się rozwiną fizycznie.
12: Oczywiście, sport nie musi się kończyć zawsze jakimś tam zawodowstwem, ale zawsze niesie ze sobą jakiś szereg pozytywnych efektów i zachęcam po prostu do uczestnictwa w zajęciach sportowych czy rekreacyjnych każde dziecko.
2: SK Śląsk.
3: W województwie śląskim powstała akademia, która ma uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników. Eksperci alarmują, że chociaż w naszym kraju samochody są coraz starsze, to już w najbliższych latach może zabraknąć fachowców do ich naprawy. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
13: Tomasz Wybraniec, KZiU Mysłowice. Akademia, która powstała, jest nowym wyzwaniem, które nas tutaj czeka jako nauczycieli, kadrę zarządzającą, kadrę pedagogiczną. W związku z tym, żeby odczarować zawód technika mechanika, mechanika pojazdów samochodowych, wiemy dobrze, że świat się zmienia i samochody spalinowe przechodzą do lamusa i musimy zmienić sposób dydaktyki, sposób podejścia do nowego człowieka, do nowej technologii. Musimy zmienić sposób uczenia w kierunku samochodów hybrydowych, samochodów elektrycznych, a to wszystko powoduje fakt współpracy z nowymi firmami, z nowymi po prostu technologiami, z magazynami, z przedstawicielami strefy biznesu motoryzacyjnego, którzy mogą nam, jako nauczycielom, pokazać najnowocześniejsze trendy na rynku.
7: Czyli ten widok tego mechanika ubrudzonego smarami wszelkiego rodzaju coraz bardziej odchodzi gdzieś tam, bo teraz ten mechanik to głównie kojarzy się ze sprzętem komputerowym, prawda?
13: Tak, ma pani rację. Mechanik pojazdu samochodowego do tej pory kojarzył się bardziej z warsztatem samochodowym, gdzie uczeń, pracownik jest ubrudzony, pracuje przy częściach mechanicznych. Oczywiście od tego nie odejdziemy, ponieważ samochody dalej będą miały tą część mechaniczną, ale coraz to bardziej idziemy w kierunku elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki, informatyki. To wszystko spowoduje, że w przyszłości mechanik pojazdów samochodowych to będzie pracownik, który w wielu przypadkach będzie miał białą koszulę, komputer, laptop, tablet, który będzie obsługiwał, diagnozował usterki, które powstają przy nowych samochodach.
7: A jak jest zainteresowanie młodych ludzi? Oni są zainteresowani tym, żeby zostać mechanikiem?
13: Myślę, że Centrum Kształcenia Zawodowego w swojej historii jest szkołą, która słynie z zawodu mechanik pojazdów samochodowych oraz technikum pojazdów samochodowych, który tutaj u nas istnieje. To wszystko powoduje, że zainteresowanie ciągle jest i powolutku wzrasta. Widać tendencję wzrostową, że młodzież chce się kształcić w tych zawodach, bo widzi w tym przyszłość. Oczywiście osoby, które młode tutaj patrzą, to z perspektywy czasu, że ten rozwój w kierunku nowych technologii się rozwija i widzą te nowe samochody, w których jeżdżą rodzice, nauczyciele, jak również w telewizji widać nowoczesność w kierunku samochodów hybrydowych, elektrycznych i też żądają, żeby w szkole było wyposażenie odpowiednie, przygotowana kadra, a myślę, że Akademia właśnie jest do tego stworzona, żeby nas tutaj wszystkich przygotować do tych zmian, które nas czekają.
7: Czyli dla Was to jest duża szansa, tak? Bo będziecie mogli kształcić uczniów na nowym sprzęcie, tak? Dostosowanym do tego, co akurat w danej chwili obowiązuje, na przykład na rynku motoryzacyjnym.
13: Tak, dla nas to jest po pierwsze duże wyzwanie, bo musimy się też przygotować na tą transformację, na te zmiany. Staramy się nadążyć za postępem technologicznym. Myślę, że tutaj dla nauczycieli też to jest duże wyzwanie. Muszą uczestniczyć w szkoleniach, muszą uczestniczyć w dodatkowych warsztatach, muszą uczestniczyć w poznaniu tych nowych technologii i przekwalifikować się troszkę rzeźbowego mechanika w kierunku elektromechanika, obsługi tych systemów diagnostycznych. A ta Akademia pozwala nam na korzystanie właśnie z tych nowych technologii, jak było przykładem konkurs młodych mechaników, gdzie była technologia VR, która pozwalała na wykorzystywanie zadań w przestrzeni trójwymiarowej w rzeczywistości internetowej i cyfrowej.
7: Jedną ze stron tej umowy jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. To też duża szansa pewnie dla uczniów, bo będą mogli na przykład mieć praktyki w fabrykach tych, które będą produkowały nowoczesne samochody.
13: Tak, tutaj podpisaliśmy w październiku porozumienie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła naszą szkołę patronatem szkoły. Liczymy na dobrą współpracę, gdzie nasi młodzi, przyszli mechanicy będą uczestniczyli w tych praktykach zawodowych w trzecich i czwartych klasach, ale liczymy także, że te firmy motoryzacyjne też będą mogły przedstawiać na zajęciach, na warsztatach te nowoczesne technologie, ten nowoczesny sprzęt jako element reklamowy, pokazowy, dydaktyczny.
7: Ta Akademia to też promocja zawodu mechanik samochodowy.
13: Tak, ale to jest duża promocja i to jest taki jest cel, żeby wypromować, żeby spotkać tych doświadczonych specjalistów na Śląsku, który pozwala po prostu na wymianę doświadczeń, na wymianę pomysłów, na wykorzystanie tego potencjału poszczególnych szkół, poszczególnych firm, poszczególnych instytucji.
7: Jakie są dla Was zalety podpisania tej umowy, a później w jaki sposób z tego skorzystają na przykład przyszli pracodawcy?
13: Dla nas to głównie wykształcony młody człowiek, ale najpierw musimy wykształcić nauczyciela, więc dla szkoły to jest właśnie ten proces dydaktyczny. A dla przyszłego pracodawcy to jest wykwalifikowany, nowoczesny pracownik, który nie boi się wyzwań, nie boi się elektromobilności, nie boi się po prostu samochodów hybrydowych, a zarazem potrafi obsługiwać standardowe samochody spalinowe. Przygotowany pracownik to jest główny cel wykształcenia młodego człowieka, ale też możliwość z pracodawcą kontaktów, jakie oni mają oczekiwania od nas, od szkoły, jakim kierunku mamy kształcić.
7: Wy będziecie też reagować na zapotrzebowanie rynku pracy, tak?
13: Tak, będziemy reagować na zapotrzebowanie rynku pracy. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy zwiększać nabory dla klas samochodowych, a myślę, że w przyszłości gdzieś powstanie nowy zawód w kierunku elektromechanik samochodowy, mechanik hybrydowy, mechanik elektryczny, gdzie będzie wydzielony osobny zawód do nowoczesnych samochodów.
14: Michał Łyczak, Akademia WSB. W naszym województwie powstała akademia, która ma uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników, ponieważ branżowi eksperci informują, że chociaż samochody w Polsce są coraz starsze, to już w najbliższych latach może zabraknąć wykwalifikowanych mechaników do ich naprawy. Aby temu zapobiec, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z partnerami biznesowymi, w tym firmą Motoprofil oraz we współpracy z uczelniami wyższymi, m.in. właśnie z nami, z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz 8 szkołami kształcącymi mechaników pojazdów samochodowych, powołały Automotive Stref Akademii KSSE. Głównym celem projektu będzie popularyzowanie mechaniki wśród studentów uczelni technicznych oraz uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Powołanie tej akademii odbyło się w Akademii WSB podczas drugiego dnia konferencji New Trends in Management and Production Engineering na temat kompetencji przyszłości w nowoczesnej motoryzacji, w której uczestniczyli przedstawiciele biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy i nauczyciele szkół technicznych, ale także studenci i uczniowie. Celem tej konferencji była przede wszystkim dyskusja na temat kierunków i perspektyw rozwoju motoryzacji, a tym samym organizacji nowoczesnego kształcenia dla młodych mechaników. Temu wydarzeniu towarzyszył odbywający się już po raz trzeci Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR z udziałem 21 drużyn ze szkół mechanicznych województwa śląskiego. Biorący w nim udział młodzi adepci mechaniki rywalizowali z udziałem nowoczesnych metod nauczania, w tym wirtualnej rzeczywistości. Dla uczniów zorganizowane były także warsztaty branżowe, które były prowadzone przez ekspertów największych firm produkujących części zamienne. Jak już wspominałem, ta powołana podczas odbywającej się u nas w Akademii WSB konferencji Automotive Stref Akademii KSSE będzie miała za zadanie popularyzowanie mechaniki wśród uczniów szkół technicznych, wśród studentów uczelni technicznych i ma ona zrzeszać z jednej strony szkoły i uczelnie zainteresowane dostarczaniem uczniom i studentom nowoczesnego know-how z obszaru mechaniki, a z drugiej strony będzie zrzeszać producentów i dostawców usług, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i innowacjami z młodymi adeptami mechaniki. Działania tej akademii będą skupiać się przede wszystkim na umożliwianiu młodym ludziom zdobywania praktycznego doświadczenia, ale też rozwijaniu ich umiejętności w dziedzinie mechaniki poprzez takie działania jak na przykład organizowanie warsztatów z zakresu mechaniki, organizowanie konkursów i zawodów, czy też wspieranie projektów inżynierskich związanych z mechaniką lub organizowanie wykładów i prelekcji ekspertów w dziedzinie mechaniki. Jeśli chodzi o sam turniej, który towarzyszył konferencji i podpisaniu tej umowy inicjującej działania Akademii KSSE, ten trzeci wojewódzki turniej mechaników odbywał się w ramach konferencji Nowe Trendy w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji i celem tego wydarzenia była dyskusja na temat potrzeb i przyszłości nowoczesnego kształcenia zawodowego realizowanego wraz z partnerami biznesowymi dla uczniów szkół zawodowych województwa śląskiego. Wśród gości, którzy pojawili się w Akademii WSB na tym wydarzeniu, byli przedstawiciele władz województwa śląskiego, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, czy też dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach branżowych. Nie przez przypadek to wydarzenie odbywało się w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ponieważ korzystanie z wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji to w naszej uczelni nie tylko eksperymenty, ale też realna wartość dodana dla studentów, bo dzięki temu doskonalą oni swoje umiejętności, uczą się jak funkcjonować w środowisku, które za niedługo będzie dla nich rzeczywistością po zakończeniu studiów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że świat bardzo dynamicznie się zmienia, no a my jako uczelnia wyższa musimy do tych zmian się dostosować, no i wprowadzać je także w ramach chociażby programów kształcenia, które oferujemy. Dlatego z jednej strony właśnie organizujemy takie wydarzenia jak turniej młodych mechaników VR, ale też w ramach tego, co oferujemy w Akademii WSB, mamy na przykład symulator starości, czyli takie urządzenie, czy też rozwiązanie technologiczne, które umożliwia studentom wcielenie się w osoby starsze z zaburzeniami wzroku, czy z zaburzeniami słuchu. To wszystko po to, aby nauczyć ich tak zwanego projektowania uniwersalnego. Chodzi o to, aby przygotowywać przestrzeń ogólnodostępną w taki sposób, aby nie wymagała ona jakiegoś specjalnego dopasowywania, czy też tłumaczenia komuś, gdzie coś znaleźć, jak z czegoś skorzystać i tym podobnych rzeczy, ponieważ bardzo łatwo mówić o tym, że ktoś na przykład ma zaćmę, jaskrę, czy też inne schorzenie wzroku, ale trudno to pokazać, a wirtualna rzeczywistość nam to umożliwia i właśnie to też prezentujemy w Akademii WSB w ramach zajęć, które są dostępne dla studentów. Ale to nie jedyne wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, jakim dysponujemy w uczelni, bo mamy też do dyspozycji na kierunkach medycznych wirtualną symulację medyczną. To z kolei jest takie oprogramowanie, które właśnie dzięki wirtualnej rzeczywistości umożliwia nam symulowanie różnych, w zasadzie nieskończonych scenariuszy, w ramach których studenci podczas zajęć muszą wykonać pewne zadania, na przykład przygotować poszkodowanych w wypadku, zaopiekować się nimi, podać odpowiednie leki i co ważne, wykorzystanie takiego symulatora wirtualnej rzeczywistości pozwala na pewną powtarzalność, ale też wyuczenie się pewnych rzeczy, które, mówiąc kolokwialnie, ktoś trenuje na sucho, a później będzie mógł wykonać takie rzeczy w rzeczywistości. Nie trzeba dzięki tej wirtualnej rzeczywistości, takiemu symulatorowi, organizować dużych inscenizacji z wykorzystaniem pozorantów. Można to zrobić w sposób kontrolowany i bezpieczny w ramach sali, w której prowadzone są zajęcia i to jest bardzo korzystne dla studentów. Oczywiście kiedyś trzeba z rzeczywistości wirtualnej przejść do świata realnego, ale lepiej mieć przygotowanie właśnie w wirtualnej rzeczywistości i ewentualne błędy popełnić tam, aby później tych błędów w świecie realnym już nie było.
2: SK Śląsk.
3: Zwiększa się liczba dzieci z tak zwaną znaczną otyłością. Jedynym ratunkiem dla takich osób jest operacja zmniejszenia żołądka. To konieczność, bo taka otyłość zagraża zdrowiu, a nawet życiu młodych ludzi. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach będzie zwiększać liczbę takich zabiegów. Do lecznicy wybrał się nasz reporter Darek Brombosz.
15: Dominika Krakowczyk, chirurg Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej w GCZD.
16: Tomasz Koszucki, chirurg Kliniki Chirurgii Dziecięcej GCZD.
17: Operacja jest wykonywana laparoskopowo. W tej chwili praktycznie nie ma chyba operacji na otwarto. Czy ona jest okaleczająca? Oczywiście, że tak, bo zmniejszamy i to znacznie zmniejszamy objętość żołądka. Natomiast to i wiąże się z pewnymi powikłaniami. Takim podstawowym to jest odpływ żołądkowo-przełykowy. Te powikłania i tak są dużo mniejsze i dużo mniej zagrażające niż sama choroba. Traktujemy tą jako chorobę, tą nadwagę, tą otyłość olbrzymią, więc tutaj musimy rozważyć, położyć na szali, które z tych powikłań i które z tych zagrożeń są większe. Natomiast z tych pacjentów, to już ty musisz powiedzieć, z tych pacjentów, których prowadzimy, no to na razie jakichś takich większych powikłań.
15: Aczkolwiek pacjenci wiedzą o tym, że będą musieli przyjmować suplementy witaminowe długo, jeżeli nie do końca życia, bo raz, że ograniczenie dietetyczne przed, ściśle po, a zresztą pacjenci z otyłością olbrzymią są pacjentami, którzy mają niedobory już przedtem ze względu na zaburzenia żywieniowe już. Także muszą te witaminy mieć suplementowane, mikro, makroelementy i to jest. I nastąpi też zmiana stylu jedzenia. Pacjent ściśle po operacji nie będzie w stanie zjeść normalnego posiłku na talerzu dużym. Będzie musiał, jeżeli już dostanie pozwolenie na to, że je stałe pokarmy, to będzie go musiał przeżuwać wolno i dążyć do tego, żeby sumarycznie, finalnie tak jadł cały czas. Tak, też jak gdyby jeżeli zje za dużo węglowodanów, to jest tak zwany dumping syndrom, czyli jak gdyby jest kilka rzeczy, które po operacji może się zmienić, ale idąc z naszymi zaleceniami możemy tego uniknąć. Czyli nie ma takiej sytuacji, że jeżeli zoperujemy go, to dziecko nie będzie się rozwijać, nie wiem, będzie miało gorsze wyniki w szkole, będą mu wypadały włosy i to będzie w ogóle jakiś problem. Takich rzeczy nie dopuszczamy, dlatego stąd to przygotowania też przed. Jeżeli chodzi o tym, co ma jeść, to jakby ono wie, w sensie nie zostawiamy go samego. Dorośli często mówią, że do tego i do tego czasu nie możesz jeść stałych pokarmów, potem możemy włączyć stałe jedzenie. My to mamy ściśle rozpisane, czyli pacjent dokładnie wie, że tyle, ile płynów ma wypić po operacji, że te płyny mają być fortyfikowane, wzmacniane preparatem białkowym, który jest najważniejszy w chudnięciu po operacji. Ta dieta wygląda inaczej niż u pacjenta bez otyłości, który chce schudnąć. A jeżeli chodzi o porcje, to ma to na początku, jeżeli już włączamy stałe pokarmy, mieścić w szklance, w objętości szklanki, czyli tam 100-120 ml. Natomiast ci płyny 4-6 tygodni, po 6 tygodniach włączamy stałe pokarmy. Natomiast jakbyście Państwo porozmawiali z tymi pacjentami, to oni ewidentnie nie są głodni. Każdemu zadaję takie pytanie, czy czuje głód i czy to w większości mówią mi, że nie są w stanie wypić, czy potem zjeść tyle, ile im rozpisaliśmy. Natomiast mówimy, przepraszam, tylko o jedzeniu wartościowym, prawda? Też. To dietetyk właśnie zawsze powie, że jeżeli chodzi o zbilansowanie kaloryczności, to jeżeli chodzi o zdrowe jedzenie, to dużo tego jedzenia się w kaloryczności, które zarządzimy, zmieści. Natomiast mamy kalkulatory, które liczą i wiemy o tym, że na przykład w otyłości olbrzymiej, jeżeli pacjent nasz jeden ważył 186, to my od razu mówiąc, prowadząc go, wiemy o tym, że nie dojdzie do normowagi. Natomiast zmniejszenie stopnia otyłości, czyli z trzeciego na drugi, czy na pierwszy, czy dążenie nawet do nadwagi, to dla nich to już jest wielka korzyść.
1: Proszę powiedzieć, ile do tej pory takich operacji tutaj wykonano i ile docelowo chcecie planować?
17: To znaczy, wykonaliśmy tutaj 25 operacji bariatrycznych, co jest w skali kraju, jest taką liczbą chyba, no jedną z najwyższych. Na szczęście nie mieliśmy powikłań chirurgicznych i to jest to, czego się najbardziej boimy, bo jednak zawsze każda operacja wiąże się z jakimś ryzykiem, z jakimś procentem powikłań. Takich nie mieliśmy. Naszym największym sukcesem to był pacjent, który, powiedz Dominika, ze 160 kg zszedł do 167 do 78 i tą wagę utrzymuje już od dłuższego, bo to pacjent, który był dawno już temu operowany. Trzeba przyznać, że te 111 kg to jest jedna z mniej ważących pacjentek, ale mieliśmy też pacjentkę bardzo młodą, bo 11-letnią, która ze 130 zeszła do 80 kg, ale po jakimś czasie zaczęła znowu tą wagę nabierać tej wagi i teraz doszła do tej samej wagi, czyli do 130. Aczkolwiek, to tu pani doktor lepiej powie, to też jest pewna korzyść, że ona jakby na razie zatrzymała się na tych 130, a nie idzie, nie, bo mogła bez tej operacji jeszcze mieć już teraz 160, bo my tu, ja może jeszcze bazujemy na doświadczeniach i jakby wprowadziliśmy tą chirurgię bariatryczną w oparciu o doświadczenia oddziału bariatrycznego w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych i z nimi zaczęliśmy te operacje i mamy tą współpracę. Amerykanie oczywiście rozwinęli to dużo, dużo wcześniej, bo u nich ta nadwaga i ta otyłość olbrzymia była jeszcze w czasach, kiedy dla nas to było jakieś coś dziwnego. Że oni mają to duże doświadczenie i my staramy się czerpać od nich ich między innymi zalecenia, które oni dla pacjentów przekazują, które informacje na temat prowadzenia przed i pooperacyjnego, także jesteśmy cały czas w kontakcie, a szczególnie pani doktor.
1: Szanowni Państwo, proszę powiedzieć, czy są jakieś przeciwwskazania dla kogoś, kto chciałby skorzystać z tego typu operacji, ale niestety coś go wyklucza?
15: Tak, zdecydowanie jest kilka jednostek chorobowych, jest kilka zaburzeń krzepnięcia, które są przeciwwskazami bezwzględnymi, aczkolwiek nie ma takiej rzeczy, którą medialnie powiedzieć, że coś, taki pacjent się nie nadaje do operacji. Taki pacjent musi się u nas pojawić i my musimy stwierdzić, czy są przeciwwskazania, czy nie. Oczywiście wskazania i rekomendacje są, na przykład one cały czas ewoluują. Kiedyś choroba psychiczna była przeciwwskazaniem bezwzględnym do zabiegu. Teraz wiemy, że już nie jest. Kiedyś choroby schyłkowe nerek były przeciwwskazaniem, teraz wiemy, jak bardzo ta funkcja się poprawia i staje się to na linii już przeciwwskazań względnych bądź nie. Także jest lista sztywnych przeciwwskazań bezwzględnych, które mogę wymienić, natomiast uważam, że lepsza informacja dla pacjentów to jest taka, że każdy taki pacjent musi się stawić, żeby wiedzieć, czy go zakwalifikujemy do tego zabiegu, czy nie.
1: Przechodzi kompleksowe badania.
18: zdecydowanie.
15: Zabieg polega na usunięciu większej części żołądka wraz z dnem. Usuwane jest około 80% żołądka. Zostaje wąski rękaw, w którym mieści się około 80-125 ml.
1: Panie profesorze, ja chciałem jeszcze dopytać, bo pan powiedział na konferencji, że planujecie całkowicie nowe jakieś zabiegi, operacje. Może pan zdradzić nieco kilka szczegółów?
17: Tak, jeśli chodzi o asortyment chirurgii bariatrycznych czy procedur chirurgii bariatrycznej, to jest dość szeroki. Natomiast część przechodzi do lamusa, część ewoluuje. Kiedyś zakładano tak zwane opaski, kiedyś zakładano balony do żołądka, żeby zmniejszyć, to tego już nie ma. Natomiast my w tej chwili u dzieci stosujemy tą resekcję rękawową, o której pani doktor mówiła. To powoduje, że zmniejszamy objętość żołądka, tym samym leczymy tą otyłość, ale nie wykluczamy dalszych innych operacji. Natomiast jest cała gama operacji tak zwanych bypassów, skracania drogi pokarmu od przełyku do jelit, omijanie żołądka, co powoduje też szybsze przechodzenie. To tak w skrócie powiedział. I myśmy do tej pory nie stosujemy, zresztą u dzieci rzadko to jest stosowane, ale też mamy pacjenta, który się kwalifikuje do takiej operacji, też do tej operacji będziemy się przygotowywali. Tak jak resekcja rękawowa, też ta operacja będzie przeprowadzana laparoskopowo. Nadal jest jednak duży sceptycyzm. Tutaj pani, która zapytała nas, jako matka by się bała tych powikłań. Natomiast mimo tego, że te pacjenci są w złym stanie psychicznym, to jednak ludzie się boją operacji. Dalej, jeśli chodzi o młodzież, to głównie rodzice, bo oni muszą zadecydować, jednak się wstrzymują. Tym bardziej, że wśród wielu lekarzy jest też duży sceptycyzm i jakby jest wiele ośrodków, które chciałyby prowadzić operację bariatryczną, ale w takiej współpracy z endokrynologami, na przykład endokrynolodzy nie kwalifikują tych dzieci i wtedy to upada. Natomiast jak to wygląda szczegółowo, to tylko pamiętam, że pierwsza akcja, jak myśmy do pierwszych operacji się przygotowywali, to jakby było powiadomionych 300 pacjentów, na pierwszą rozmowę przyszło ze 100, a do operacji zakwalifikowaliśmy trójkę, czyli trójka, która się zgodziła, więc to była taka selekcja. Jak teraz wygląda, to powiedz Dominika, bo ty wiesz lepiej.
15: Pacjentów zdecydowanie kłania się do poradni zdecydowanie większy, coraz więcej, natomiast to są często pacjenci na przykład z nadwagą albo z otyłością pierwszego stopnia, które idą do nowej szkoły i chcą schudnąć i uznają, że to jest jak gdyby jedna z metod leczenia, bo to jak gdyby wiemy o tym, że to nie tędy droga. Ale w przypadku otyłości olbrzymiej jak gdyby napływanie pacjentów jest większe z racji tego, że więcej ludzi wie, że takie centrum u nas istnieje, ale no jak gdyby chyba od tego, od kiedy zaczęliśmy, to na podobnym poziomie kwalifikujemy i operujemy.
19: Ewa Juda.
1: Oraz?
19: Emilia Juda.
1: Proszę powiedzieć, no właśnie, co ma córka za sobą?
19: Operację bariatryczną, czyli zmniejszenie, rękawową resekcję żołądka.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego państwo zdecydowali się na tego typu operację?
19: Córka właśnie, chodziliśmy do różnych dietetyków, psychodietetyków, był również trener personalny, ale ta waga jakby nie leciała i po prostu zostałyśmy skierowane do profesora Matusika w Tychach i tam właśnie profesor nas pokierował tu do szpitala i córka pozytywnie przeszła wszystkie kwalifikacje psychologów, psychologa, dietetyka i została zakwalifikowana.
1: Były obawy?
19: Oczywiście, że były obawy.
1: Czego najbardziej się pani obawiała jako mama?
19: No, komplikacji, że będą jakieś komplikacje, nie?
1: Mówi pani o tym, że to była potrzebna operacja?
19: Tak, oczywiście. Tak, tak.
1: Przed operacją jak córka się czuła?
19: Bardzo dobrze. Córka nie narzekała w ogóle, ale były tam problemy właśnie z taką sprawnością fizyczną, z ubiorem konkretnie też również. No i zdecydowałyśmy się.
1: O jakiej wadze mówimy przed, a o jakiej wadze po operacji?
19: Najwyższa waga, którą córka miała, była 111 kg. W tej chwili jest to 90 kg i jest 3 miesiące po operacji.
1: Ile córka ma lat?
19: 18.
1: Musiała być zgoda pani jeszcze, tak?
19: Tak, oczywiście.
1: Skąd pani się dowiedziała o tego typu operacjach? Bo to są chyba rzadko wykonywane. Tutaj na Śląsku chyba jedyny ośrodek to Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.
19: właśnie od profesora Pawła Matysika.
1: Wszystko to zostało objaśnione Państwu, czego się spodziewać, jak to teraz będzie wyglądało życie?
19: Tak, tak, jak najbardziej. Córka jest pod kontrolą pani dietetyk, psychologa i również uczęszczamy na spotkania do poradni
1: dietetycznej.
19: Tak, tak. I dietetycznej, i tutaj w poradni chorób metabolicznych.
1: Ciebie chciałem zapytać, no właśnie, jak się czujesz?
18: No dobrze.
1: Jak wyglądał cały ten proces przygotowania, potem operacji, możesz opowiedzieć?
18: No, na początku było ciężko, ale jak szły te kilogramy, to było tak lepiej.
1: Co było najtrudniejsze w tym przygotowaniu?
18: No, przyzwyczajenie się do tych wszystkich posiłków i tak dalej. Picie wody. Przed, jak to wyglądało? No to przed starałam się jeść te 5 posiłków dziennie. No i czasem było ciężko zjeść tyle, czasem było łatwiej.
1: To powiedz, jak teraz wygląda twoje życie po operacji?
18: No teraz jest dużo łatwiej jakby i iść kupić sobie coś do ubrania w sklepie czy coś takiego. No jest łatwiej po prostu.
1: Dla dziewczyny to chyba bardzo istotne.
18: No tak.
1: A czekacie teraz specjalna jakaś dieta?
18: No teraz muszę tylko po prostu te kalorie jakby dbać o to, żeby i dostarczać wszystkie te potrzebne
19: mikro i makro.
1: Ale możesz, czego musisz unikać na przykład z jedzenia? Bo to chyba nie jest też tak, że teraz możesz sobie folgować.
18: No teraz nie, ale później mogę jeść tak naprawdę wszystko.
19: W mniejszych ilościach, nie?
18: Tak, w mniejszych ilościach.
1: Trzeba cię było namawiać do tej operacji? To, nie wiem, pomysł skąd wyszedł?
18: Nie trzeba było, po prostu poszliśmy z mamą do pana profesora, doktora. No i tak zaproponował to w sumie. Potem w domu sobie to przemyślałam i się zdecydowaliśmy.
1: Ale żadnych tabletek córka nie musi teraz zażywać, nie?
19: Nie, nie, córka nie zażywa żadnych leków.

0: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where is Love czy I Got a Feeling.
1: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, między innymi Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
0: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
1: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK, będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień, w sobotę, gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGN Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim, gorącej dwudziestki, umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe, to Just the Way You Are, czyli zespół Milky, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji, pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać, wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy, przed chwilą wstałem, co też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel, Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy, Jeremy Sikorski, Tylko My. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
13: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
12: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
13: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
12: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
14: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
15: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
14: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
15: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
16: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
18: To będzie ostatnia reklama. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
19: I po reklamie.

0: Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
14: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
15: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda JQ przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
16: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
21: Śląsk na czasie.
22: Natalia Czarnuk, cześć, witajcie ponownie. Przed nami Małopolska Tour 2026. To będą dwa dni rowerowych emocji. Impreza już 20 i 21 czerwca na Pustyni Błędowskiej w gminie Klucze. Ja dodam, że w tym roku formuła wydarzenia została nieco odświeżona, co oznacza jeszcze więcej doskonałej zabawy i mnóstwo nowych atrakcji. Te wydarzenie to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów rajdów rowerowych. O szczegółach piszemy na sk.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.

0: Westę. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
1: Tak, bardzo.
0: Jesteś za?
1: Tak, żeby wszyscy słuchali.
2: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. Hity na czasie, Radio SK. Radio SK. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wes, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no mnie.

0: trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać. Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to?

0: zabawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
13: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
12: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
13: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
12: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
14: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
17: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: Bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek? No, no.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
6: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
7: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
8: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
7: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
8: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
9: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Samczenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie.

nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach, w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe!

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, to ja mówię. 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie. Niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: Wiosenny, wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku. Przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
6: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy! Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
13: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Li. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
15: Śląsk na czasie.
16: Radio SK na Dniach Czeladzi w Parku Grabek. Ze mną jest
17: Swetana Dadak.
16: W Parku Grabek dzieje się sporo. Jest to super strefa z wesołym miasteczkiem. Na co warto wsiąść?
17: Autka elektryczne, karuzela wenecka, ciuchcia, pszczółki, swing tower, 30-metrowa wieża, nowość breakdance, filiżanki takie obrotowe.
16: Na czym można największą adrenalinę poczuć?
17: Myślę, że na breakdance, bo jednak bardzo jest ta karuzela szybka i sprawia dużo adrenaliny i radości.
16: Czyli dla każdego coś miłego od południa do 22.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla Was na SKA.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Jeski, no bo będziemy mieli dla Was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać. Autopromocja.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
15: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
14: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
15: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
14: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
16: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
17: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
16: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
17: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
18: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
19: To będzie ostatnia reklama. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
20: I po reklamie.

0: W tłumaczeniu Mowa Ciała, taki tytuł ta piosenka, 6 minut już niecałe, zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć, moja jest. Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak i dużo jaka, hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Jaworzna Piekarska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
4: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
3: No oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
5: Luzik. Arbuzik.
6: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
5: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
7: Ja też się super bawiłem.
8: Ja się dobrze bawiłam. Nie,
5: tymi nagrywkami, wideo.
6: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
5: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
6: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
5: Tak.
6: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
5: Tak, bardzo.
6: Jesteś za?
5: Tak, żeby wszyscy słuchali.
3: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie, a cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Art Bad. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
9: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
17: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
8: Teraz waga cię aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat, mam 0% i tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda JQ przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
10: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
9: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
10: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
11: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
14: Śląsk na czasie.
15: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami kolejna edycja Małopolska Tour 2026. To będą dwa dni rowerowych emocji na pustyni Błędowskiej. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu będą mogli spotkać się podczas dwóch edycji wydarzenia Małopolska Tour w dniach od 20 do 21 czerwca. Czeka na Was rajd rowerowy i wyścig dla dzieci, a organizatorzy zapowiadają dodatkowe aktywności, tak aby można było spędzić rodzinnie cały weekend. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
16: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
17: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: dawki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Lotta. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
3: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Chlup, chlup. Czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał. Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
14: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
15: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Od

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu. Słuchajcie, w końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazję?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
12: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
11: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
12: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
11: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
13: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
7: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
13: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji.
0: W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
3: Leksi, jak emocje po meczu?
17: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
3: Jak to jest grać z taką ekipą?
20: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
0: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
21: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
22: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
21: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza, szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro 2 rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, który przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wszystko brzmi lepiej.
15: W harmonii.
14: Dwa głosy współgrają.
15: Ze sobą.
14: Przekazują z lekkością.
15: Trudne wiadomości.
14: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
15: Betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Tato, co to za pan?
18: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
17: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
18: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
17: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
18: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
17: To z Tauronem.
18: Jasne, że tak.
19: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
20: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
21: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
2: SK.

0: Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki? Radio
1: SK. SK. Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
16: Śląsk na czasie.
17: Radio SK na dniach czeladzi w Parku Grabek. Ze mną jest
18: Andrzej Mentel, zastępca burmistrza do spraw społecznych.
17: Co przed nami?
18: Zaczynamy kabaretem Jurki, później mamy występ naszych artystów lokalnych pod tytułem Czeladzkie Talenty. Następnie zagra dla nas zespół Piersi, a na finał zagra Beata i Bajm.
17: Ale koncerty to nie wszystko. Co tu się jeszcze dzieje?
18: Mamy strefę gastronomiczną, wesołe miasteczko, które przyciągnie na pewno dzieci. Serdecznie zapraszam.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
19: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
20: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
19: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
21: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
19: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
22: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu, dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć, należy im się i tego się trzymajmy, a poza tym po co nam Mundial, piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK, SK Karniaki Cup, możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale zanim finał to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem, teraz jedyne co mogę robić to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: i od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.

Wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie. A wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
14: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
13: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
14: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
13: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.
21: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
22: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
21: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
23: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 720. Mogło skorzystać z mojej krwi.
21: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
0: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: W takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadany w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
14: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
13: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
14: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
13: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
15: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czelać 19 i 20 czerwca. Czekają na ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: informacja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Spiętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
13: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
12: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
13: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
12: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
18: Miasto na czasie.
19: Trwają aktualnie Dni Czeladzi razem z SK Music Tour, a ze mną jest...
20: Jakub Błasik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Czeladź.
19: Co tutaj dzisiaj będzie się działo, bo czeka nas jeszcze wiele atrakcji.
20: Za nami występ kabaretu Juchki, w tym momencie na scenie Czeladzkie Talenty, a tuż po nich występ Piersi, no i gwiazdy wieczoru Beata Kozidrak i Baim. Zapraszamy wszystkich, żeby przyjechali do Czeladzi i wzięli udział w Dniach Czeladzi razem z Radiem SK.
19: Zatem wpadajcie do Czeladzi i bawcie się razem z nami.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
21: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w 3 setach Alexa de Minora, czyli 6. zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
22: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
21: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: I po reklamie.

0: Śląska. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda JQ przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
13: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Czekamy na pierwszy gwizdek.
13: Przy snacki, zawsze przy meczu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
16: Harmonizer.
15: I po reklamie.

0: SK Śląsk. SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam Was na specjalne wydanie magazynu Reporterów Eski Śląsk. Dziś przygotowaliśmy dla Was sportowe tematy. Porozmawiamy o tenisie i o sukcesach Mai Chwalińskiej. Dajcie głośniej, zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy.
0: SK Śląsk.
1: Pękają z dumy i liczą na bezpośrednie spotkanie z nią. A mowa o Mai Chwalińskiej. Szkoła podstawowa nr 29 z oddziałami sportowymi w Dąbrowie Górniczej pęka z dumy po błyskawicznym sukcesie Polki. Ta została dopiero trzecią tenisistką w erze Open, która awansowała do swojego pierwszego finału w cyklu WTA właśnie podczas turnieju wielkoszlemowego we Francji. Przed Mają wcześniej była Venus Williams i Emma Raducanu. Szkołę podstawową nr 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził z mikrofonem nasz reporter Darek Brombosz. Posłuchajcie.
2: Andrzej Krowicki, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej z oddziałami sportowymi imienia Alfreda Szkolskiego.
3: Co czuje dyrekcja, kiedy ogląda, jak ich absolwentka szkoły podstawowej w spektakularny sposób zdobywa najważniejszy kort, jeden z najważniejszych kortów na świecie?
2: Tak, rzeczywiście wszyscy w szkole, cała społeczność szkolna, jesteśmy bardzo dumni z Mai i z sukcesów, które osiągnęła na kortach Rolanda Garrosa. Maja rzeczywiście była naszą uczennicą od 2008 roku, była uczennicą klasy pierwszej szkoły podstawowej, natomiast później kontynuowała naukę w gimnazjum, które również chodziło w skład naszej szkoły, ponieważ przed reformą byliśmy zespołem szkół numer 3. Także Maja w murach naszej szkoły spędziła w sumie 9 lat. Także wracając do Pana pytania, od kilku dni cała tutaj społeczność szkolna żyła sukcesami Mai. Na bieżąco śledziliśmy wyniki i oczywiście dopingowaliśmy i trzymaliśmy mocno kciuki. Jeżeli mogę dodać, jeżeli chodzi o samą Maję, to była uczennicą osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Także potrafiła pogodzić uprawianie sportu na bardzo wysokim poziomie z wynikami w nauce na bardzo wysokim poziomie. Była również wzorową uczennicą, jeżeli chodzi o zachowanie. Natomiast to, co należy podkreślić, była uczennicą bardzo skromną. Przy tych olbrzymich sukcesach, które osiągała już w gimnazjum, kiedy w 2016 roku zdobyła razem z Igą Świątek drużynowe Mistrzostwo Świata, kiedy również w parze z Igą Świątek rok wcześniej zdobyła Mistrzostwo Europy w grze podwójnej, w szkole nigdy nie wspominała o tych sukcesach, także dochodziło do takiej sytuacji, że wychowawczyni klasy pytała się Mai, czy może wspomnieć klasie o tych sukcesach. Także te olbrzymie, jak na ten wiek juniorski, sukcesy nie zawróciły Mai w głowie i tutaj na terenie szkoły była zawsze sobą skromną uczennicą, ale tak jak podkreślam, osiągającą bardzo dobre wyniki.
3: No i widać po Mai, że ona się nie zmienia, nawet nie zmieniają ten nagły, niespodziewany, spektakularny sukces, którego sama ona, a nawet jej menadżer się nie spodziewał.
2: Dokładnie tak. Maja jest dokładnie taką samą dziewczyną, którą pamiętamy z murów naszej szkoły. Dziewczynką, która zawsze była bardzo utalentowana sportowo, bo do pewnego momentu trenowała równocześnie tenis, jak i piłkę siatkową. I pamiętam taką sytuację, kiedy była uczennicą klasy czwartej szkoły podstawowej i była na zawodach piłki siatkowej międzyszkolnych i wtedy była już zawodniczką perfekcyjnie ułożoną pod względem technicznym z piłki siatkowej. Zagrywka sposobem górnym, odbicia sposobem górnym, dolnym. To wszystko już miała wtedy opanowane perfekcyjnie, ale co ważne, również ze względu na to, że nie imponowała swoim wzrostem, to widać było u niej niesamowity zmysł taktyczny. Już wtedy, kiedy miała przebić piłkę na drugą stronę siatki, najpierw sobie zerknęła na drugą stronę właśnie, na ustawienie przeciwniczek i dopiero zagrała piłkę tam, gdzie przeciwniczek nie było. Czyli dokładnie to samo, co w tej chwili widzimy też w grze tenisa.
3: Panie dyrektorze, pan oprócz tego, że jest dyrektorem, uczy pan też wychowania fizycznego. To jest szkoła, która mocno akcentuje sport, bo jest szkołą sportową. Proszę powiedzieć, chciałby pan, żeby Maja Chwalińska odwiedziła tutaj swoją szkołę, spotkała się z młodzieżą, no bo dzisiaj to ona jest dla nich ogromną inspiracją, nie tylko do gry w tenisa, ale to jest też chyba inspiracja dla wszystkich, którzy grają w jakiekolwiek, uprawiają jakikolwiek sport.
2: Tak, oczywiście Maja podczas jednej z konferencji po meczu na Rolanda Garrosie wspomniała o tym, że sama bardzo chętnie odwiedziłaby swoją szkołę podstawową, także myślę, że jak najbardziej, jeżeli tylko znajdzie chwilę czasu, to my zapraszamy Maję, bo uczniowie już nie mogą się doczekać spotkania z Mają.
3: To na koniec, panie dyrektorze, czy są jeszcze tutaj w gablocie jakieś ślady po Mai Chwalińskiej, nie wiem, puchary, może jakieś zdjęcie, kronika?
2: Jeżeli chodzi o sukcesy na przykład w piłce siatkowej, to były to sukcesy drużynowe, w związku z tym są to puchary dla drużyny, w związku z tym takich indywidualnych wyróżnień nie posiada.
3: Ale każdy o niej tutaj pamięta.
2: Wszyscy pamiętamy oczywiście.
3: Jesteśmy przed szkołą numer 29 w Dąbrowie Górniczej. Z nami są uczennice, które na co dzień też trenujecie coś.
4: Tak, oczywiście. Trenujemy na przykład siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, lekkoatletykę i wszystkie takie różne inne.
3: Czy wiecie, że do tej szkoły uczęszczała Maja Chwalińska?
4: Tak, oczywiście.
3: Co myślicie o tym sukcesie?
4: Jesteśmy jakby podekscytowani tym, że możemy się kształtować na jej doświadczeniach, patrzeć jak ona zdobywa różne medale i możemy dążyć do tego, że też możemy takie być.
3: To powiedzcie dziewczyny, czy ona jest dla was inspiracją?
5: No jest bardzo, bo daje nam dużo sportu, którego możemy się nauczyć.
3: Czego można się od niej nauczyć?
5: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
6: Wytrwałości.
5: Poddawać się.
3: W sporcie wytrwałość jest niezbędna?
5: Tak myślę.
3: Ale ona motywuje do takiej cięższej pracy, która no, gdzieś na końcu kończy się tak spektakularnym sukcesem?
4: Tak, akurat tak, bo jak tak patrzeć na jej doświadczenie i na to, jak ona dążyła do tego, bardzo trenowała i chciała zdobyć te wszystkie medale, to bardzo pomaga nam to, żebyśmy też tak dążyli do tego celu i żebyśmy też nie poddawali się.
3: No właśnie, nie poddawali się, bo to w sporcie jest tak, że często no, przychodzi zmęczenie i demotywacja.
5: Tak, dokładnie.
3: To jak wy się motywujecie do sportu?
4: Do tego, że możemy też coś osiągnąć i na przykład robimy to dla naszych bliskich, dla wszystkich, dla naszych, na przykład dla naszych rodziców, dla siebie własnych, żebyśmy coś osiągnęli kiedyś i żebyśmy, kiedyś na jakichś zawodach olimpijskich wystartowali ogólnie.
3: Chciałybyście, żeby Maja Chwalińska odwiedziła szkołę podstawową, w której?
5: Tak,
4: to bardzo.
3: Dlaczego? Co byście jej powiedziały na takim spotkaniu?
5: Jesteśmy bardzo dumne z niej. Gratulujemy jej wygranej, znaczy no nie finału, ale dostanie się do finału.
3: No w zasadzie to można ją nazwać mistrzynią, bo nikt na nią nie stawiał.
4: Tak, akurat, bo ona pokazała to, że jest silna, że się nie poddaje i że umie osiągnąć to, co chce.
3: A dziewczyny, nie uważacie, że to trochę smutne było, bo był taki moment, w którym ona sama na jednej z konferencji mówiła, że tak naprawdę żaden sponsor się nią nie interesował. Co myślicie o tym, że wcześniej nikt się nią nie interesował, nikt w nią nie uwierzył?
5: No, pokazała tym, że warto wierzyć w ludzi i żeby się nie poddawać przez to, że nikt w nią nie wierzy. Ważne, że ona sama w siebie wierzy.
4: Nie oceniać kogoś, na przykład żeby nie oceniać kogoś, bo może ktoś w przyszłości zostać, nie wiem, na przykład jakimś mistrzem albo coś, żeby nadal inwestować w tą osobę, bo może ona coś zrobi, że będzie najlepsza.
3: Czyli może lepiej zaapelować do sponsorów, niech spoglądają na młodych ludzi takich jak wy i zainwestować w nich, zanim jeszcze zostaną mistrzami, bo potem mogą żałować.
4: Tak.
0: SK Śląsk.
1: Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeciwko likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Na problem zwrócił uwagę artysta Kawu przy okazji utworzenia muralu, na których mistrzyni odbija piłkę tenisową. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Widział pan ten mural tutaj Maji Chwalińskiej?
6: W telewizji. Nie, jeszcze nie byłem. Weekend długi był, ja wczoraj wróciłem, słyszałem, widziałem w telewizji wieczorem, że coś takiego powstało. No ładne chyba, ładna inicjatywa, mi się podoba.
3: Mural ładny, ale tereny tych dawnych kortów, gdzie pierwsze kroki stawiała, zaniedbane.
6: Zaniedbane, ale nie wiadomo, nie orientuję się, kto jest właścicielem tego.

0: będą z tego korzystać, bo z jakiegoś powodu to wszystko niszczeje. Nie wiem, czy są takie potrzeby.
1: Oczywiście widziałam, nawet byłam przy tym, jak pan Kwak sobie to zrobił. Podobało mi się, podoba mi się, tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą. Ja naprawdę, proszę zejdźmy, ja naprawdę tego bardzo żałuję, bo to jest w środku osiedla. Te TBS-y nie mają tu racji bytu, ale korty byłyby naprawdę bardzo fajne, bo tu jest szkoła, jest Orlik, jest jakby takie przedłużenie, powiedzmy, WF-u na kortach. Te dzieci gdzieś muszą się czegoś uczyć, gdzie będą wyjeżdżać na zielono, bez sensu. Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. Powiem szczerze, my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani i nam się to nie podoba. Ale nasz pan prezydent nas nie słucha. No nic na to nie poradzę.
2: To może to, że Chwalińska jest mistrzynią, zdobyła no takie prestiżową nagrodę w Paryżu, może uratuje to miejsce?
1: Ja bym bardzo chciała, żeby pan prezydent wreszcie zrozumiał, że nam jest to potrzebne, że nie następne bloki, bo jest miejsce na Podlesiu, gdzie można zrobić, bo jest naprawdę dużo miejsca, ale te korty powinny zostać, powinni je rzeczywiście odnowić i żeby to te dzieci miały tą rekreację, miały gdzie trenować.
2: No właśnie, tutaj widzimy w sąsiedztwie szkołę podstawową, być może tu mógłby pojawić się kolejny mistrz.
1: A dlaczego nie? Mój syn tutaj trenował, tylko nie miał tyle werwy i tyle samozapału, ale...
2: Może tyle pieniędzy nie miał, żeby wytrwać w tym.
1: Nie.
2: To drogi sport.
1: To jest drogi sport, ale nie. Tutaj powstawała kiedyś, dawno temu, taka grupa, gdzie nie kosztowało to nie wiadomo ile, a dzieci trenowały, tylko po prostu, dzień dobry, tylko po prostu to była kwestia taka, że no nie za bardzo mu się chciało. To znaczy na początku był zapał, bo był feedback, a później to jakoś tak... Nie miał tyle samozaparcia, po prostu. Ale tu dużo osób przychodziło. I to jest dziwne, bo nawet tutaj był taki kryty balon taki, gdzie przychodzili i zimową porą grali. I było naprawdę super. I później coś się stało, że odpuścili sobie wszystko. Szkoda, naprawdę bardzo szkoda, bardzo żałuję tego.
2: Bo wie pani co, bo słyszeliście państwo z pewnością o mistrzyni Chwalińskiej?
3: Tak, no słyszeliśmy i tego, tu trenowała i tego, bo ja tu mieszkam i tego. Pamiętam te korty, bo tu ja mieszkam od 82 roku i tego. Także słyszałam o tej pani, tu mają powstać bloki.
2: Nie ze smutkiem pani patrzy na to, jak to niszczeje?
3: No tak, powinno być zadbane, bo tu chodzą z psami, jest zarośnięte, jest pewno tych nieczystości po psach. Nie wiem, co to zrobię, żeby to było zadbane, żeby to ładnie wyglądało i tego, no.
2: A jest pani za tym, żeby tu były bloki, czy raczej powinny pozostać te korty?
3: No ja bym chciała, żeby może te korty, bo tu młodzież dużo ćwiczyła, przecież dzieci ćwiczyli i tego. No fajnie było, przecież ja pamiętam tamte lata, bo ja tu mieszkam od 82 roku.
2: Chociaż władze mówią, że no brakuje też mieszkań.
3: No brakują mieszkań i tego. No ale ładnie by to było, żeby to było, tak pozostało.
2: Zwłaszcza, że no, Chwalińska tutaj jednak dobrze wypromowała Dąbrowę Górniczą.
3: No tak, zaczynała tutaj, bo przecież ja pamiętam to, jak przyjeżdżali różne tenisistki i w ogóle, bo przecież ja tu mieszkam.
4: To jest piękne, no ale tu chodzi, żeby z tego jeszcze wykorzystać coś.
2: Właśnie, bo podobno te korty chcą zniszczyć.
4: No, tak słychać jest, ale jaka prawda, to nikt tego nie wie.
2: Pan jest za tym protestem, żeby zaprotestować?
4: Oczywiście, to jakieś budynki mają postawić, no ale lepiej, żeby to korty były jakieś budynki, żeby dzieci miały tu akurat u nas trenować.
2: Co pan o tym myśli, że władze chcą zniszczyć takie miejsce?
4: No, co my możemy poradzić na to? To jest wszystko odgórnie nastawione i nie możemy sobie mówić, a oni co chcą, to i tak robią.
5: SK Śląsk.
6: To już wszystko, jeżeli chodzi o to specjalne wydanie magazynu reporterów SK Śląsk. Więcej informacji standardowo znajdziecie na naszym portalu sk.pl/śląskie. Zaglądajcie też na nasze media społecznościowe, między innymi na Facebooka Miast na Czasie SK Śląsk oraz SK Śląsk News. Tam nie tylko najświeższe informacje ze Śląska i Zagłębia, ale również wiele ciekawych niespodzianek do zgarnięcia wejściówki na nadchodzące wydarzenia w naszym regionie.
5: SK Śląsk News.

0: Natalię Czarnuch zapraszam na godzinny magazyn Reporterów Eski Śląsk. Dziś zajrzymy do Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Tam pacjenci onkologiczni mogą korzystać ze strefy wytchnienia. Przeniesiemy się też do Dąbrowy Górniczej. Modernizację przejdzie tak zwany cypelek przy Pogoritrzy. Porozmawiamy o Szpitalu Klinicznym imienia Mieleńskiego w Katowicach. Tam przywraca się pacjentom słuch. Zajrzymy ponownie do Sosnowca. Tam rusza akcja bezpłatnego odbioru niepotrzebnej odzieży. I porozmawiamy też o chorobach, które można przywieźć z wakacji, z tropików. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy.
1: Eska Śląsk.
0: W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętej Barbary w Sosnowcu pacjenci onkologiczni mogą korzystać ze strefy wytchnienia. To specjalnie stworzone dla nich miejsce, w którym podczas przyjmowania chemii mogą posiedzieć w wygodnych fotelach, poczytać książkę, posłuchać muzyki i porozmawiać. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
2: Kowalczyk Marek, Oddział Onkologii Klinicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 Sosnowcu.
3: Strefa wytchnienia dla pacjenta, jak ona jest ważna w procesie leczenia?
2: Jest dosyć kluczowa i istotna z uwagi na to, że komfort chorych dla nas w trakcie terapii onkologicznej jest kluczowy. Z uwagi na to, że pacjenci dosyć dużo czasu niestety spędzają, jeżeli chodzi o oddział onkologii, z uwagi na to, że leczenie ma charakter cykliczny i cykle chemioterapii są podawane w różnych interwałach czasowych. Leczenie bardzo często ma charakter przewlekły, szczególnie w chorobie uogólnionej. No to ten czas, który jest spędzany na oddziale, niestety jest dosyć długi. I po to, żeby chorzy mogli w jak największym komforcie ten czas spędzać w trakcie pobytów szpitalnych, taka strefa powstała w naszym oddziale.
3: Czyli przyjmowanie chemii nawet w takich warunkach bardziej domowych, bardziej pozytywnie działa na człowieka, na jego głowę przede wszystkim.
2: Oczywiście pacjenci są w lepszym nastroju, mają możliwość spotkania się w kameralnych warunkach z rodziną, spędzenia z nimi czasu. Próbujemy robić wszystko, żeby ten szpital jak najmniej ten szpital przypominał i stworzyć pacjentom jak najlepsze warunki do leczenia.
3: A gdybyśmy mogli opisać tą strefę wytchnienia, co się tam znajduje?
2: Jest to pomieszczenie, w którym znajdują się miejsca, w których chorzy mogą w komfortowych warunkach posiedzieć, poczytać, posłuchać muzyki, obejrzeć telewizję, porozmawiać z rodziną. Takie dodatkowe pomieszczenie, które kompletnie nie przypomina tego, co spodziewamy się zastać w szpitalu, bardziej przypomina to pokój domu, mieszkania.
3: Dużo tu pacjentów przyjmujecie miesięcznie, rocznie?
2: No, chorych mamy sporo i jest ich coraz więcej z roku na rok. Rocznie to jest około 3-4 tysiące hospitalizacji.
3: To jest właśnie ważne, żeby takie miejsca powstawały w szpitalu.
2: Oczywiście.
4: Golajzy.
3: Na jaki nowotwór pan choruje?
4: Ja złośliwy jelitra grubego był, a teraz był przeszedł na wątrobę i miałem wątrobę operowaną.
3: Ciężkie leczenie?
4: Bardzo, tylko że po prostu ja podchodzę to trochę takim, taką werwą, że nie widzę o tej choroby. Siadam na rower i jadę i zapominam, tak jak artykuł jest w gazecie, uciekam przed tym rakiem właśnie.
3: Jednym z takich miejsc, w którym można zapomnieć o tym, że się jest chorym, są takie miejsca, prawda, w szpitalu?
4: Jestem, naprawdę to miejsce jest zrobione udane. 100% jest udane. Wejdzie się, to już się człowiek czuje, inaczej tak się uspokaja. Nie wchodzi na salę, nie widać tych aparatury, tych podajników, tych wszystkich. Naprawdę, tu jest superowo. To jest udane przedsięwzięcie.
3: To na człowieka dobrze nie działa, prawda? Białe ściany, łóżko.
4: Nie. To tak po prostu taki człowiek już wie, słyszał od kogoś, bo jak ja słyszałem, pójdziesz, to położą cię, dają ci taką lagę, musisz z tą lagą jeździć tu, żebyś nie wyrwał tego porta i takie różne rzeczy. No.
3: I człowiek przychodzi tu w takie miejsce i sobie myśli, nie jestem w szpitalu.
4: No, pewno jestem, nie wiadomo, mogę sobie wyobrazić, że jestem typowo pięknej kawiarence, sobie siedzę, popijam kawkę, no naprawdę wspaniałe, wspaniałe.
3: Jak to jest ważne dla psychiki chorego?
4: I bardzo duże. Bardzo dobrze. Szanowna Pani, to jest naprawdę, że to jest... No ja nie wiem, jak to wyrazić. Nie wiem, jak to po prostu wyrazić. To jest wspaniałe po prostu. Nie da się tak po prostu powiedzieć. Dla mnie, jak weszłem, zobaczyłem, to był szok.
3: Przejść sobie tu posiedzieć, zapomnieć?
4: Tak, to jest dużo. To wystarczy posiedzieć, szanowna Pani, 10-15 minut i człowiek zapomni o tamtych salach, żyje tym na bieżąco, co teraz jest.
3: Bo tak jak Pan wspomniał, leczenie, szczególnie choroby onkologicznej, łatwe nie jest, prawda?
4: To jest naprawdę ciężkie. To ciężkie jeszcze w moim wypadku. Ja, szanowna Pani, 23 chemie. 23 chemie to jest dużo. I wszyscy tu na oddziale mówią, ja chodzę wyprostowany, niezałamany. Nie mówię, że mnie to boli. Nie boli, tylko że ja nie pokazuję. Ja jeszcze przykład daję tam na tej sali 14. To są te, co przychodzą ludzie na te wlewki. No Pan to i od razu przychodzi i od razu wesoło. Ja mnie przyszłem po to, żeby Was trochę podbudować. I mówię kolegom, witam się. Jak odchodzę, to oni wszyscy, ja mówię, każdemu życzę osobno zdróweczka i na następne chemii idziecie na TK i przychodzicie i mówicie, że jest czysty, rak stoi.
3: Bo co, bo w chorobie onkologicznej chyba też bardzo ważna jest głowa.
4: To co się robi, bo niektórzy to, szanowna Pani, załamują się. Ja już spotkałem z takim, że załamał się, miał coś 12 chemii, załamał się i był gdzieś tam przerzut i przyszedł po prostu powiedział, że odchodzi i wyszedł. I przerwał to na swoją odpowiedzialność. No lekarze byli zdziwieni, jak to można w trakcie rozejmu. No załamany, mówi, chce pożyć te jeszcze te 3-4 miesiące z rodziną. Rodzinę, bo mu dawali 2 lata, tak? On mówi, ze 3 miesiące chociaż z rodziną chce pożyć.
3: To jest takie miejsce, gdzie można spotkać się właśnie z rodziną, która odwiedza, tak?
4: Tak, tak, może przyjść tu spokojnie, nie czeka przed salą, jak przyjdą lekarze, czy się lekarz musi wychodzić, to można tu siąść i naprawdę pozytywne miejsce.
3: Poczytać książkę.
4: Książeczkę, piękna biblioteczka, można sobie wziąć, posiedzieć.
3: Chyba tu widzę, że muzykę można nawet posłuchać.
4: No, jest muzyka, proszę panią, na wesoło. Można sobie puścić jakieś radio SK, czy po prostu...
3: Pośpiewać.
4: Pośpiewać sobie, tak. Zapomnieć chociaż na tą chwilę, bo to jest dużo, prawda? Dużo zapomnieć.
3: Jak to jest ważne dla pacjenta, żeby takie miejsce...
5: Bo wie państwo, jak my przyjeżdżamy rano na chemię na 7, no to najpierw nam rejestrują, potem pobierają krew i musimy tak do 11 czekać na wyniki. No i lekarz przychodzi i mówi, czy jestem przyjęta, czy nie, bo zależy, jakie wyniki są. No, 2 razy już byłam odrzucona, no bo te białe ciałka nie bardzo były. No ale teraz jest wszystko okej, okay, zwiększyli mi zaszczyki, także no, ale tu przesiadujemy, bo na przykład pacjenci są tak jak ja dzisiaj, dopiero za 6 godzin kończy mi się chemia, potem będzie płukanka, no i dopiero mogę łóżko opuścić i pani salowa wymienia wszystko czyste, bo to bierze do pralni. No i następny pacjent dopiero moje łóżko zajmuje, a tak to na razie muszę siedzieć tam na tym łóżku.
3: I co, i tak można sobie tu przyjść, odpocząć?
5: Żeby tu się działy tak...

0: Dni wypoczynku. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
1: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2: Szykują się zmiany na Cypelku przy Pogoriczy.
1: Tak, to jeden z projektów, który wygrał w zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego Dąbrowy Górniczej. W tym roku przedstawiliśmy mieszkańcom koncepcję zagospodarowania tego terenu. Zaprosiliśmy ich do wspólnych konsultacji. W ich trakcie mieszkańcy zostali podzieleni na różne grupy wiekowe, nie wiekowe metrycznie, ale wcielili się w różnych użytkowników tego obszaru, spacerowiczów, wędkarzy, rodziny z dziećmi i analizowali pod kątem właśnie tej grupy, w której się znaleźli to miejsce, planowali, co ewentualnie mogłoby się w tym miejscu pojawić. Każdy miał okazję wcielić się w różnych użytkowników. W efekcie to, co wskazali mieszkańcy, to przede wszystkim zachowanie naturalnego charakteru tego terenu, a także kwestie związane z bezpieczeństwem. Dlatego też do zaproponowanej przez nas koncepcji wpłynęła jedna z uwag dotycząca monitoringu. Została ona uwzględniona. Dzisiaj w oparciu o koncepcję zaproponowaną przez nas, wypracowaną z mieszkańcami w trakcie konsultacji, przygotowany jest projekt, który lada moment trafi do Wydziału Inwestycji, tak aby móc jak najszybciej przystąpić do ogłoszenia przetargu, wyłonienia wykonawcy i realizacji robót, które powinny zakończyć się do końca tego roku.
2: No to co w tym projekcie się znalazło?
1: Znalazły się m.in. remont obecnych alejek, stworzenie stref rekreacji i wypoczynku, uporządkowanie plaży na końcu Cypelka, budowa punktu widokowego, a także odnowienie rejonu altany i miejsca ogniskowego, a także montaż ławek, leżaków, stojaków rowerowych i montaż monitoringu.
2: To często odwiedzane przez mieszkańców miejsce?
1: Często i chętnie odwiedzane, zwłaszcza przez mieszkańców pobliskiego osiedla Łęknice. Natomiast po realizacji plaży, centrum sportów letnich w bezpośrednim sąsiedztwie Molo, Cypelek został trochę zapomniany, ale też przez wiele osób doceniany przez to, że jest tam o wiele spokojniej niż w sąsiedztwie głównej plaży, w sąsiedztwie lokali gastronomicznych, tam gdzie najwięcej osób przyjeżdża na Pogorie. Natomiast Cypelek pozwala jednak na odrobinę komfortu, ciszy i obcowania nad jezioro w zupełnie innym charakterze niż na plaży.
2: I do kiedy się to wszystko wydarzy?
1: Obecnie projekt jest finalizowany. Przekazany zostanie do Wydziału Realizacji Inwestycji, który będzie ogłaszał przetarg na wyłonienie wykonawcy. I zgodnie z przyjętym harmonogramem prace powinny zakończyć się do końca 2026 roku. Wartość tego projektu to około 3 miliony złotych.
3: SK Śląsk.
0: Lekarze z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia Mieleckiego w Katowicach przywracają pacjentom słuch. Wszystko za sprawą inteligentnego implanta ślimakowego. Zabieg wszczepienia inteligentnego implanta ślimakowego trwa około 3 godzin. Polega na umieszczeniu elektrody implantu w strukturach ucha wewnętrznego odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów do nerwu słuchowego. Całość refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Jarosław Markowski, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szanowni Państwo, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od wielu lat realizuje program leczenia chorych z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim obustronnym niedosłuchem. Program ten rozpoczęliśmy w 2004 roku i do tej pory wszczepiliśmy już system implantu ślimakowego u ponad 300 pacjentów. Program ten ma wymiar nie tylko kliniczny, ale i ekonomiczny. Kliniczno-medyczny oczywiście tutaj jest podstawowa sprawa dla pacjenta, który niejako powraca do świata osób słyszących dzięki temu systemowi. Natomiast również bardzo istotny jest aspekt ekonomiczny. Pacjent początkowo całkowicie głuchy, którego przywracamy do świata osób słyszących, może ponownie podjąć pracę zawodową i stać się osobą czynną zawodowo, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychologii, dla jego otoczenia, rodziny i znajomych. Program ten dotyczy zarówno leczenia całkowitej głuchoty za pomocą systemu implantu ślimakowego, jak i innych rodzajów głuchot za pomocą implantów zakotwiczonych w kości skroniowej.
5: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie dwa największe problemy rozwiązuje ten implant nowoczesny, o którym pan wspomniał, i on się różni od tych tradycyjnych, wcześniejszych?
4: Wszczepione ostatnio w naszej klinice implanty zasadniczo różnią się

0: odszczepianych do tej pory. Są to tak zwane spersonalizowane, inteligentne implanty, które mogą w przyszłości być modyfikowane za pomocą nowych programów, które służą do lepszego rozumienia mowy i tym samym lepszego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie.
1: Czyli rozumiem, że jak cokolwiek się zmienia, to ten pacjent nie przechodzi już żadnych zabiegów, tylko po prostu za pomocą jakiegoś urządzenia go modyfikujecie.
0: Tak jest, on już nie musi mieć wymiany tego implantu, który ma wczepiony na nowy model, tylko my za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry tego, który ma wczepiony i dzięki temu on unika ponownej operacji. Co niezwykle istotne, również dzięki wszczepieniu tego typu implantu pacjent może mieć wykonywane badanie rezonansu magnetycznego zarówno 1,5 jak i 3 tesle.
1: Proszę powiedzieć, kto kwalifikuje się do takiego zabiegu?
0: Pacjenci do takiego zabiegu to przede wszystkim pacjenci z obustronną całkowitą głuchotą oraz pacjenci z obustronnym znacznym niedosłuchem.
1: Pan powiedział, że ci, którzy mają ten nowoczesny implant w sytuacji, kiedy na przykład muszą mieć wykonywany rezonans magnetyczny, wcześniej w tych tradycyjnych były baterie, więc trzeba było wyciągać. Rozumiem, że teraz nie trzeba wyciągać, to jak to się wszystko odbywa?
0: To odbywa się za pomocą oprogramowania, które tutaj wykonujemy w klinice. Pracują przy tym zarówno nasi lekarze, laryngolodzy, audiolodzy i foniatri, jak i inżynierowie kliniczni. Współpracujemy w tym celu również z inżynierami klinicznymi.
1: To jest mocny przeskok w technologii?
0: Tak, to jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
1: Czyli można powiedzieć śmiało, że ktoś, kto nie słyszał, dzięki temu implantowi słyszy.
0: Tak jest, zdecydowanie. Nie tylko, że słyszy, ale powraca do normalnego życia społecznego, zawodowego. Jest to po prostu znowu aktywnym uczestnikiem życia społecznego.
2: Katarzyna Przytuła-Kandzia, jestem starszym asystentem w oddziale otorynolaryngologii tutejszego szpitala. Opiekuję się pacjentami zarówno przed wszczepieniem implantów, jak i w samym procesie implantacji, jak i w okresie tym pooperacyjnym, rehabilitacyjnym. Tych czterech pacjentów, których szczepialiśmy miesiąc temu, to są osoby w wieku od 54 do 80 roku życia. Dwoje z tych pacjentów to są osoby, które były implantowane w drugie ucho kilka lat wcześniej i bardzo chciały mieć implant też w tym niesłyszącym dalej uchu. To były osoby już częściowo wyrehabilitowane, a teraz będą rehabilitować się, słysząc już bilateralnie, lokalizując dźwięk jednym i drugim uchem.
1: Jak wygląda taka rehabilitacja?
2: To jest bardzo duża praca ze strony pacjenta. Ja zawsze powtarzam, że to jest praca nie tylko nas jako lekarzy, nie tylko nas jako otochirurgów i później logopedów, ale to jest przede wszystkim bardzo trudna praca dla pacjenta. To jest rehabilitacja każdego dnia, która polega na tym, że implant nosimy od rana do wieczora, procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
1: Proszę powiedzieć, czy taki implant można aktualizować jak smartfon?
2: Jak najbardziej. Dzisiejsze technologie pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją, natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej. Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu, to później w czasie spotkania z inżynierem albo w czasie spotkania z aplikacją, która pomaga ustawiać się do tego, co chcemy słyszeć, jak chcemy słyszeć i jak dużo chcemy słyszeć, to jest trudna praca. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosek. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie i dla innych. Sam zabieg to jest zabieg około 3-godzinny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego. I my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego.
1: To wszystko refunduje NFZ, tak?
2: Tak, w Polsce dla pacjentów i dorosłych, i dla pacjentów pediatrycznych jest procedura w pełni refundowana przez NFZ. Implanty nie są wodoszczelne, na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów, osłonki silikonowe, są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant, natomiast taka codzienność to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary. Tak, przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc. Natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
3: Ja się nazywam Aleksandra Walczak, jestem inżynierem klinicznym z firmy Medicus, a jest to jedyny inteligentny implant, który jest możliwy do wyboru. Implant ten jest gotowy na innowacje, na wprowadzenie przyszłych technologii. Pacjent może teraz spokojnie korzystać z tego, co przyniesie nowa

0: procesor dźwięku, czyli tą część, która jest na uchu, to jest teraz najmniejsza i może cały dzień też używać ten procesor na jednej baterii. Część wewnętrzną, implant ślimakowy, który został wszczepiony właśnie miesiąc temu tutaj w klinice, a dzisiaj mamy ważny dzień dla pacjenta, bo aktywujemy tą część zewnętrzną, czyli procesor dźwięku, tak? On może wyglądać w ten sposób, jest to urządzenie zauszne, albo jest też taki kapselek, który też tutaj dajemy. Tak, i za pomocą tego urządzenia właśnie pacjent otrzymuje dźwięki do implantu bezpośrednio i dzięki temu może się z nami komunikować, tak? Czyli rozumie tą mowę, rozumie dźwięki otoczenia, powraca z powrotem do świata dźwięków. Dożywotnio, tak, pacjent raz wszczepiamy i całe życie używa ten jeden implant i dzięki temu, że właśnie mamy możliwość aktualizacji oprogramowania w samym implancie, teraz już nie trzeba myśleć o tym, że już mam przestarzały sprzęt, tylko teraz już to wystarczy przyjść do kliniki, zaktualizować urządzenia i pacjent jest dalej zadowolony, korzysta z najnowszych technologii. Tak, to samo urządzenie wszczepiane jest u dzieci, jak i u dorosłych, tak? U dzieci już tak od 9 miesiąca życia tutaj w Polsce wszczepiamy i te dzieci spokojnie funkcjonują w społeczeństwie.
1: Ale tutaj Szpital na Mieleńskiego jest jedynym szpitalem, nie wiem, na południu Polski, który ma dostęp do tych implantów, czy z iloma szpitalami współpracujecie w Polsce?
0: Na Śląsku jest jako pierwszy, tak, tutaj.
2: Dzień dobry, jestem Lidia Rzepa, mieszkam w Chudowie, niedaleko Gliwic.
1: Tam, gdzie jest piękny zamek.
2: Tak, oczywiście. I koło tego zamku właśnie mieszkam.
1: To proszę powiedzieć, jak bardzo zmieniło się Pani życie?
2: Po wszczepieniu implantu odmieniło się moje życie, bo ono się wycofywało. Znaczy, aparatowanie już nie spełniało swojej roli, więc musiałam po prostu się poddać tej operacji. I jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie.
1: Na przykład, co Pani dobrze teraz usłyszała?
2: To znaczy, co usłyszałam? Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. No. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda? No. Ja już w wieku 35 lat zauważyłam, że właśnie mam problemy, że nie dosłyszę. Potem przekręcałam bardzo dużo. I zaczęło się właśnie to, że zaczęłam najpierw nosić w jednym uchu aparat, potem trzeba było w drugim, a potem już się okazało, że aparatowanie już nie spełnia tej roli i trzeba było po prostu pomyśleć o czymś innym i to był implant. To znaczy ja już z tej strony z Państwem rozmawiam, bo mam z lewej strony aparat, a teraz będzie z prawej strony. No. I teraz mi założą, po prostu tutaj przeszłam operację miesiąc temu i dziś właśnie będzie to założenie procesora, prawda? Polecam wszystkim osobom, które są w starszym wieku, w średnim wieku, w różnym wieku, że jeżeli już aparat po prostu nie spełnia tej roli, to mają się poddać właśnie operacji.
1: Czyli przedtem praktycznie straciła Pani słuch, jak dobrze rozumiem, tak?
2: Tak, najpierw w jednym uchu, już całkowicie straciłam ten słuch, a potem po prostu znowu w tym drugim uchu. 5 lat jest od tej operacji z lewej strony i teraz właśnie mam to prawo. O, bardzo szybko, tutaj około roku, tutaj w Katowicach, natomiast w Warszawie bardzo długo czekałam. No, tam jest po prostu więcej chętnych.
1: Są jakieś zasady, które Panią obowiązują? Jak Pani musi dbać o ten aparat?
2: Tak, no oczywiście jest specjalna po prostu taka komora. Wieczorem go wyjmuję, wkładam do tego osuszacza. To jest taki osuszacz, prawda? Żeby po prostu tej wilgoci nie miał. No, to jest elektronika, więc trzeba dbać o to. No.
3: Tragicznie zmarły piłkarz Adam Ledwoń reprezentacji Polski i GKS-u Katowice trzyma piłkę i w barwach ukochanego katowickiego klubu spogląda na mieszkańców katowickiego Załęża. Na otwarciu muralu byli kibice, władze klubu oraz najbliższa rodzina piłkarza. Był tam też nasz reporter Darek Brąbosz.
4: Barbara Ledwoń, matka Adama.
1: Proszę powiedzieć, serce chyba dzisiaj mocniej bije matki, kiedy spogląda na ten mural?
4: Oczywiście, to jest wielkie przeżycie. No, staram się trzymać na ryzach wszystko, ale to trudno to przeżyć, patrząc, widząc i słysząc jeszcze.
1: Jak Pani tak spogląda na ten mural, co Pani widzi?
4: No, widzę syna, który tutaj był bardzo zadowolony z tego, że grał w GKS-ie, z tego, że świetność tej drużyny należała też zasługa jego. No naprawdę wszystko, co było związane z GKS-em, to było bardzo dobre bardzo ciekawy, chętnie wracał i tak jak mówiłam w tym, że miał zamiar wrócić do GKS-u po skończonej karierze piłkarskiej za granicą.
1: To jest taka najlepsza forma uczczenia pamięci syna?
4: Wie pan, no po prostu staramy się jak możemy uczcić zawsze pamięć, ale każda forma uczczenia, czy w Zębowicach w gminie, czy tutaj, też na galę przyjeżdżam, to zawsze jest duża satysfakcja z tego, że jest tak cenionym człowiekiem, był cenionym piłkarzem.
1: No właśnie, syn bardzo dobrze zapamiętał się też wśród kibiców niemieckich w Bundeslidze. Grał i w Niemczech, i w Austrii, ale jego serce zawsze było bliskie Katowicom.
4: Tak, zawsze było Katowicom i tak jak mógł, przyjeżdżał tutaj nawet na mecze. Przyjeżdżał, spotykał się z ludźmi, z piłkarzami z Katowic. Zawsze był po prostu sercem.
1: Tutaj to takie dobre miejsce, bo tramwaj setki pasażerów będzie spoglądało na pani syna.
4: Bardzo dobre miejsce. Naprawdę od razu jak zobaczyłam, że tramwaje przejeżdżają tędy, ja mówię to, czyli będą spoglądać, będą wiedzieć, że to Adam właśnie zawodnik GKS-u Katowice. Oczywiście no, dla nas to wielkie wyróżnienie, że taka pamięć jest, taka duma jest z tego, że był piłkarzem, który był. No, żył wśród ludzi i ludzie go kochają dnia dzisiejszego.
1: Chcę zapytać kibica GKS-u Katowice, dobre upamiętnienie Adama Ledwonia?
5: No bardzo dobre, to nasza legenda naszego klubu. W zasadzie no, my to zainicjowaliśmy, my to zrobiliśmy i no, jesteśmy dumni z tego, nie? Że udało się taką inicjatywę stworzyć.
1: Jak się panu podoba ten mural? Co on przedstawia? Możemy to opisać naszym słuchaczom?
5: Wie pan co, to jest jedno z ostatnich zdjęć Adama Ledwonia, w sensie takich, które miał zrobione jeszcze w koszulce GKS-u jako czynny zawodnik. Na podstawie zdjęcia po prostu to jest ten mural zrobiony.
1: On tutaj mocno zapisał się w pamięci kibiców, prawda?
5: Tak, bardzo mocno. To jest charakternie, charakteryzuje się tym właśnie, że tak jak my utożsamiamy się z naszym klubem, że tą walecznością i tak dalej, no to był właśnie taki typowy walczak.
1: Tutaj niedaleko w Katowicach jest inna legenda, Furtoch też.
5: Oczywiście, no Jan Furtoch to można powiedzieć, że no, największa legenda naszego GKS-u. No. Mamy parę takich swoich piłkarzy, którzy naprawdę zapadli w naszą pamięć i będziemy jakby pamiętać o nich to do końca. No.
6: Sławomir Witek, prezes zarządu GKS Gieksa Katowice. Myślę, że Katowice mają już kilka takich szlaków, szlak moderny, w tej chwili powstaje szlak Beboków w Katowicach, więc dlaczego nie? Taką dodatkową wizytówką Katowic mógłby być szlak murali piłkarzy GKS-u Katowice, który był i nadal jest marką sportową Katowic.
1: Panie prezesie, ten mural ma upamiętniać Adama Ledwonia. On jest cały czas żywo w pamięci klubu?
6: Tak, staramy się pamiętać o tych, którzy od nas odeszli, dbać o tych, którzy nadal są wśród nas i odwiedzają nas na naszych meczach. Spotykamy się z naszymi legendami żyjącymi cyklicznie, oczywiście zapraszając na każdy mecz. Oni mają swoje miejsce na stadionie w strefie VIP, zawsze chętnie u nas widziani, a oprócz tego podkreślając różnego rodzaju rocznice, jak chociażby 40-lecie zdobycia Pucharu Polski, bywają u nas zaproszeni na lunch, na wspólne rozmowy. Chcemy, żeby cała przyszłość naszego klubu odnosiła się do tradycji, do historii, do tego, co było najlepsze w GKS-ie, żebyśmy mieli cały czas, żebyśmy się cały czas posługiwali tą historią i korzeniami, które pozwolą łatwiej patrzeć w przyszłość.
1: Tutaj vis-a-vis jeżdżą tramwaje dosyć często, więc każdy, kto przejeżdża, będzie mógł zobaczyć i przynajmniej przypomnieć sobie, kim był Adam Ledwoń.
6: Tak, bardzo liczymy na to, ponieważ raczej barwy te żółto, zielono-czarne są znane w Katowicach, ale myślę, że taki mural jeszcze pobudzi do tego, do zainteresowania się, a kto to był Adam Ledwoń, w jakich czasach grał, być może ktoś przeczyta o historii, a przy tym dołączy do tej już ogromnej społeczności, która stworzyła się wokół GKS-u Katowice.
1: A może też nowi, młodzi zainspirują się i trafią do szkółki GKS-u?
6: Bardzo na to liczymy, bo to młodzież jest naszym oczkiem w głowie, to w dużej części dla nich robimy, bo miasto stworzyło wspaniałe warunki do tego, żeby sport się rozwijał w Katowicach, w tym piłka nożna również, ale też do tego jest potrzebna kadra, którą mamy w GKS-ie, czyli trenerzy, sztaby trenerskie, no i gwiazdy. i gwiazdy, które powodują zachętę do uprawiania tego sportu. I mam nadzieję, że ten mural poprzez Adama Ledwonia też pobudzi kogoś do tego, żeby się zgłosił do naszej fundacji.
7: SK Śląsk.
3: W Sosnowcu rusza akcja bezpłatnego odbioru niepotrzebnej odzieży, tekstyliów oraz obuwia bezpośrednio z nieruchomości. Wystarczy spakować je do specjalnego worka, zadzwonić i poczekać na odbiór. O szczegółach w materiale Kasi Ziółkowskiej.
8: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Od dobrych kilku miesięcy, gdy rząd wprowadził przepisy, na podstawie których nie możemy już wrzucić zużytych ubrań, szmaty do kosza na odpady zmieszane, wtedy uruchomiliśmy na podstawie podpisanych umów możliwość oddania tekstyliów, butów do specjalnych pojemników, które znajdziemy na terenie całego miasta. Jest ich kilkaset, więc jest tego sporo. Można też oddawać, co jest popularne, szczególnie w domach jednorodzinnych, w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, takie ubrania. Natomiast postanowiliśmy jeszcze mieszkańcom nieco tą sprawę ułatwić, dlatego podpisaliśmy umowę z firmą, która tekstylia, odzież, buty niezniszczone, które mogą być jeszcze wykorzystane, że będziemy odbierać bezpośrednio z domu jednorodzinnego czy też z bloku, pod warunkiem, że to wszystko będzie znajdowało się w specjalnym worku, który można odebrać w przypadku domów jednorodzinnych w Urzędzie Miejskim w Wydziale Ekologii albo na składowisku odpadów, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowych liczymy tutaj na to i taka korespondencja do spółdzielni właśnie trafia, że w imieniu mieszkańców te worki odbiorą i w miarę możliwości będą je dystrybuować właśnie pośród swoich mieszkańców, tak aby oni nie musieli przychodzić po te worki do urzędu czy na składowisko odpadów.
9: Okej, czyli jak to wygląda? Mamy sporo ubrań do oddania, w dobrym stanie, pobieramy worek i dzwonimy do firmy.
8: Zgadza się, dzwonimy pod numer telefonu do firmy lub piszemy do firmy maila, firma albo odbiera od razu, a jeśli telefonu nie odbierze, to zawsze odzwania i umawiamy termin i przyjeżdża specjalny, obrędowany logotypem firmy samochód, pracownik w ubraniach firmowych i zwyczajnie te rzeczy odbiera. Nic nie płacimy, nie ponosimy żadnych kosztów. Mówimy sobie dzień dobry, do widzenia i to tyle.
9: I co ważne, te ubrania trafią do drugiego obiegu, czyli muszą być w dobrym stanie.
8: Tak, te ubrania muszą być w niezłym stanie, bowiem właśnie zamiar jest taki, aby nie trafiały na wysypisko śmieci, nie trafiały na jakieś szmatki, a trafiały do ponownego wykorzystania, czyli chcielibyśmy, aby je ktoś jeszcze zwyczajnie nosił.
9: Tak jak do tej pory na przykład uczestniczyliśmy w akcjach zbiórki odzieży, tak tutaj możemy zorganizować sobie taką zbiórkę odzieży sami.
8: Dokładnie tak, w tym specjalnym worku, który jest, można powiedzieć, przez cały czas trwania transportu monitorowany. Firma doskonale będzie wiedziała, od kogo ten worek jest, od jakiego mieszkańca ten worek jest, na jakim etapie transportu jest w tej chwili i co się z tymi ubraniami stało. I myślę, że sporo każdy z nas ma w domu takich rzeczy, które z różnych przyczyn są dla nas za małe, za duże, albo już nam się nie podobają, nie można ich zwrócić do sklepu. No i szkoda, żeby trafiały takie ubrania, takie tekstylie, takie buty na wysypisko odpadów.
9: Czyli głównym celem jest właśnie to, żeby tym ubraniom dać jeszcze drugie życie.
8: Dokładnie tak, abyśmy zwyczajnie tych śmieci mieli mniej, a jeśli takie ubrania, a sami doskonale wiemy, że dużo to jest takich rzeczy, które można ponownie wykorzystać, szczególnie po dzieciach, które rosną bardzo szybko i tutaj, jeśli wśród znajomych nie mamy dzieci, które mogłyby jeszcze z tego skorzystać, to dlaczego nie sprawić niespodzianki innym dzieciom gdzieś może w drugiej części kraju albo w innym kraju. W każdym razie ubrania będą ponownie wykorzystane.
9: Czy ta akcja już ruszyła?
8: Tak, 10 czerwca ruszyła, można już telefonować do firmy, tylko trzeba pamiętać, że musimy mieć ten worek, który na to chwilę jeszcze do spółdzielni mieszkaniowych zapewne w większości nie trafił, dlatego jest do odebrania w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego przy ulicy Mościckiego albo na bramie na składowisko odpadów.
3: Oprócz magnesu na lodówkę z wyjazdów w tropiki można przywieźć niechcianą pamiątkę. Malaria, denga, zika mogą być bardzo dużym zagrożeniem nie tylko dla nas, ale i dla naszych bliskich. Tymczasem polscy turyści lekceważą te zagrożenia, bo tylko co drugi z nich wykonuje szczepienia, a jeszcze mniej stosuje profilaktykę przeciwko malarii. Robi to zaledwie co ósma osoba. O szczegółach usłyszycie w materiale Kasi Ziółkowskiej.
10: Grzegorz Ludzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
9: Zerkamy na portale turystyczne, szukamy ofert wakacyjnych. czasami te wyjazdy są w coraz bardziej egzotyczne kraje. O co powinniśmy zadbać przed wyjazdem?
10: Przede wszystkim o własne zdrowie i bezpieczeństwo i żeby z wakacji wróciły tylko dobre wspomnienia, a nie niechciani goście w postaci chociażby jakichś patogenów, które jesteśmy w stanie zawlec z tych krajów o odmiennych warunkach klimatycznych, no bądź innych niemiłych przygód, które nam się mogą zdarzyć.
9: Czyli co? Pamiętać przede wszystkim o szczepieniach.
10: Przede wszystkim musimy dokładnie zidentyfikować kraj, do którego się wybieramy. To jednak odmienność stref klimatycznych sprawia to, że musimy się do takich wypraw odpowiednio przygotować. I w zależności, czy to będą wyprawy polegające na aktywnym udziale, trekkingu, że tak powiem, picie wody uzdatnionej przez siebie samych, raczej nie z lokalnych wodociągów, czy też ekskluzywne hotele, będzie zależało nasze przygotowanie. Ale zawsze patrzymy, na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych publikowane są stale informacje o zagrożeniach takich biologicznych, powiedzmy sobie, płynących z tamtych terenów, czy inaczej mówiąc, niektóre choroby występują endemicznie, przypisane do danego terenu i warto skorzystać z profilaktyki właśnie tychże chorób w postaci szczepień. Oczywiście, jeżeli są one dostępne, bo nie wszystkie choroby jesteśmy w stanie zaszczepić. Dużą nadzieję wiążemy na przykład ze szczepionką przeciwko malarii, ale nadal miliony ludzi umiera z powodu tejże choroby. W związku z tym warto powiedzieć, że jeżeli jedziemy w strefę malaryczną, to robimy chemioprofilaktykę. Lekarz medycyny podróżnej, bo takie poradnie są już specjalistyczne, doradzi nam, kiedy rozpocząć taką profilaktykę, jak długo ją stosować i wreszcie, czy bezpiecznie po powrocie sprawdzimy, czy aby na pewno nic nie zaimportowaliśmy do naszego kraju. Szczepienia tak, a oprócz tego odpowiednie zachowanie, przygotowanie, ubiór, repelenty odstraszające chociażby miejscowe owady, które przenoszą różne niechciane choroby. To wszystko przed nami stoi piękny światotworem, ale musimy bardzo rozsądnie i logicznie się do tego przygotować.
9: A jak z tą naszą świadomością jest? Coraz lepiej?
10: No niestety nie zawsze. Takim smutnym przykładem było zawleczenie, niestety choroba młodego człowieka, świetny sportowiec, dobrze zapowiadający się, niestety w krajach tropikalnych był zakażony malarią, ale zanim do tego doszło, zanim lekarze u nas w Polsce wpadli na ten pomysł, było niestety za późno i on niestety odszedł z tego świata, a ta profilaktyka mogła go przed tym uchronić. No to jest kwestia właśnie pamiętania o tych prostych zasadach. Często też ryzykujemy zdrowiem nie tylko swoim, ale swoich własnych dzieci, które zapominamy, że one jednak są ruchliwymi dzieciakami w różnych innych obszarach, przybywają niekoniecznie tam, gdzie my i stąd też może być zawleczenie różnych chorób. Bardzo popularny dla nas kierunek Egipt, rej z Nirem, mówi się o zemstach Faraona, o jakichś innych chorobach. To po prostu była choroba brudnych rąk i wody, która no niestety nie jest tak dobrze przygotowana jak w Polsce. Czyli te warunki sanitarno-higieniczne są dalece inne niż w naszym kraju. Warto o tym pamiętać, pijąc wodę lokalną, czy też stosując kostki lodu do drinków, bo przecież jest gorąco, chcemy się ochłodzić. Tego w takich warunkach robić nam nie wolno.
9: Szczególnie niebezpieczne jest właśnie to, że ta choroba wykluwa się przez jakiś czas. Zanim lekarze dojdą do tego, co nam jest, mijają miesiące.
10: Tak, znaczy okres rozwoju tych chorób, czyli tej inkubacji trwa różnie, od kilku dni do kilku miesięcy nawet, bo i takie się zdarzają i musimy naprawdę wiązać to w wywiadzie, poddać lekarzowi wszelkie właśnie okoliczności, które mówiły, byłam w przeciągu kilku miesięcy z najbliższego pół roku za granicą w takich rejonach. Warto zobaczyć. Taką spektakularną pamiętam z własnej praktyki. Rzeczą było, jak przyszła kobieta, że pokąsana została na pampasach w Ameryce Południowej przez muchy i miała doskonale rozwinięte larwy tak zwanego botfly, które usuwaliśmy. To żywe organizmy, które u niej pod skórą się rozwijały, a nikt na to nie wpadł, że właśnie tam to nabyła.
9: Czyli co, wypoczywajmy, ale z głową.
10: Oczywiście, że tak. Wszystko jest dla ludzi. Czerpmy jak najbardziej pełnymi garściami z tych naszych podróży zagranicznych i poznajmy świat, bo to jest dla nas, ale z rozsądkiem.
7: SK Śląsk.
3: A teraz przenosimy się do Jaworzna i porozmawiamy o tak zwanych polskich Malediwach, czyli o Parku Grudek. Posłuchajcie tej historii.
7: SK Śląsk News.
11: Ten fragment Jaworzna, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu kojarzył się z przemysłem, dziś ma zupełnie inne oblicze. I pokaże nam, jak z dawnego wyrobiska może powstać i polskie Malediwy, i pełne zielenie arboretum. Chodzi o Park Gródek, dawny teren wydobycia dolomitu dla cementowni Szczakowa, który stał się miejscem spacerów i odpoczynku, ze słynną kładką na zbiorniku Wydra, drewnianą ścieżką nad turkusową wodą, nazywaną polskimi Malediwami.
12: Porównanie do Malediwów jest z przymrużeniem oka, ale oddaje pierwsze wrażenie. Zwykła ścieżka, a nagle lazurowa tafla wody otoczona skałami i zielenią. Park obejmuje ponad 58 hektarów dawnych wyrobisk, które przeszły drogę od surowego kamieniołomu do miejsca o wysokich walorach przyrodniczych.
11: I to jest najciekawsze. Teren poprzemysłowy, a jednocześnie jedno z bardziej różnorodnych przyrodniczo miejsc w okolicy. Co tam właściwie można znaleźć, jeśli ktoś patrzy nie tylko na widoki?
12: To świetny przykład, jak natura wykorzystuje przestrzeń po człowieku. Są suche murawy, łąki, siedliska naskalne, tereny podmokłe, zbiorniki wodne, fragmenty borów i lasów grądowych, a w jednym spacerze przechodzi się przez kilka zupełnie innych krajobrazów z punktami widokowymi na tafle wody i ściany dawnego wyrobiska.
7: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
11: W Parku Gródek są dwa główne akweny – Wydra i Orka. Czym się różnią?
12: Wydra kojarzy się przede wszystkim z kładką, krętą ścieżką przez środek wody, idealną na zdjęcia i spokojny spacer. Orka jest głęboka, sięga prawie 19 metrów. Na dnie spoczywają zatopione dwie koparki i statek, co przyciąga nurków korzystających z prywatnej bazy nurkowej.
11: Z jednej strony spokojna kładka, z drugiej podwodny świat z maszynami, jak plan filmowy. Ale to nie jest miejsce na spontaniczne skoki do wody.
12: W całym Parku Gródek obowiązuje zakaz kąpieli. Woda wygląda zachęcająco, ale dno jest nierówne, brzegi strome, mogą występować nagłe uskoki. Nurkowanie odbywa się tylko w ramach bazy, z odpowiednim sprzętem.
11: Widok kusi, ale rozsądek musi wygrać. Sam spacer po kładce nad Wydrą daje tyle wrażeń, że nie trzeba szukać dodatkowych atrakcji w wodzie.
12: Park jest dostępny bezpłatnie przez całą dobę i cały rok. O świcie, późnym popołudniem czy zimą, kiedy zamarznięta woda tworzy inny klimat. Chętnie wybierają go rodziny, planując krótsze lub dłuższe trasy zamiast wizyty w galerii handlowej.
11: To także żywa lekcja historii przemysłu w regionie. Mamy ślad po cementowni Szczakowa, która przez ponad 100 lat korzystała z tego wyrobiska, a dziś w tym miejscu słychać ciszę i śpiew ptaków.
12: Dla osób pamiętających czasy intensywnej eksploatacji ten kontrast jest poruszający. Park Gródek pokazuje, że tereny poprzemysłowe mogą stać się wartościową częścią miasta dzięki mądrej rekultywacji.
11: Dlatego tak dobrze wpisuje się w nową opowieść o Śląsku i Zagłębiu. Obok kopalni i hut pojawiają się zielone przestrzenie i rewitalizacja. Dla wielu to pierwszy punkt na liście, co zobaczyć w Jaworznie.
12: Psy mogą wchodzić na teren parku, ale muszą być na smyczy, a w razie skłonności do agresji w kagańcu. I jeszcze raz, nawet jeśli pies uwielbia wodę, w zbiornikach parku nie wolno mu się kąpać.
11: To ważne także dla osób, które boją się psów. Wiedzą, że obowiązują konkretne reguły, a właściciele muszą zadbać o innych spacerowiczów.
12: Zakaz kąpieli dotyczy wszystkich, ludzi i zwierząt. Woda jest elementem krajobrazu, a nie kąpieliskiem, dzięki czemu miejsce zachowuje swój spokojny charakter.
7: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
11: Wróćmy do nazwy Polskie Malediwy. Park Gródek to nie tylko egzotyczny kolor wody, ale też historia regionu, przyroda i przykład udanej rekultywacji. Jeśli ktoś przyjedzie tylko po jedno zdjęcie na kładce, ominie go sporo.
12: Warto przejść się dalej, wejść na punkty widokowe, zwrócić uwagę na rośliny na skałach i łąkach. Można potraktować ten spacer jak małą wyprawę terenową, fotogeniczną, ale pełną detali.
11: Dzięki temu Park Gródek nie nudzi się po jednej wizycie. Za pierwszym razem wszyscy biegną do Wydry, za drugim odkrywają inne ścieżki, a za trzecim świadomie planują trasę. Wyżej, bliżej wody, z przerwą na ławce.
12: Park żyje w rytmie pór roku. Od świeżej wiosennej zieleni, przez letni kontrast turkusu i drzew, po złotą jesień i zimowy, surowy krajobraz ze śniegiem i lodem.
11: A wszystko to w miejscu, które jeszcze niedawno było fragmentem przemysłowego krajobrazu. Dziś mamy turkusową Wydrę z kładką, głęboką Orkę z zatopionymi maszynami i całą mozaikę siedlisk przyrodniczych.
12: Park Gródek łączy warstwę krajobrazową, przyrodniczą, historyczną i społeczną. Bezpłatny wstęp, dostępność przez całą dobę i możliwość wejścia z psem na smyczy sprawiają, że to miejsce otwarte i inkluzywne.
11: Trudno drugie takie miejsce, gdzie dawne wyrobisko dolomitu zamienia się w krajobraz kojarzący się z egzotycznymi wyspami, a wystarczy po prostu przyjechać do Jaworzna.
12: Wystarczy pamiętać o kilku zasadach. Nie wchodzić do wody, trzymać psa na smyczy, szanować przyrodę i innych spacerowiczów. W zamian dostaje się ciszę nad turkusową taflą, widok skał po przemysłowej przeszłości i poczucie, że ten krajobraz dostał drugie życie. Powód do dumy dla całego regionu.
7: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
11: Skoro już wiemy, jak z dawnego wyrobiska powstały polskie Malediwy w Parku Grudek, to przyjrzyjmy się teraz, co dokładnie sprawia, że to miejsce tak przyciąga ludzi. Chodzi o Arboretum Park Grudek w Jaworznie, w dzielnicy Pieczyska. Wygląda jak z folderu egzotycznych wyjazdów, a leży w samym sercu przemysłowego regionu.
12: I od razu sprostowanie. W ścisłym, dendrologicznym sensie to nie jest prawdziwe arboretum. Nie ma opisanych kolekcji drzew ani statusu ogrodu botanicznego. To raczej chwytliwa nazwa marketingowa.
11: Czyli jak z tymi Malediwami. Brzmi egzotycznie, ale w praktyce to dawne wyrobisko kamieniołomu. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pracowały tam ciężkie maszyny, a dziś ludzie przyjeżdżają na spacer, zdjęcia i wypoczynek.
12: Teren dzisiejszego Parku Grudek to dawny obszar cementowni Szczakowa, później zakładów dolomitowych Szczakowa. Po zakończeniu wydobycia woda gruntowa wypełniła Niecki, powstało centrum nurkowe, a w 2012 roku gmina przekształciła ten teren w park. Od 2019 funkcjonuje nazwa Arboretum Park Grudek.
11: Czyli najpierw raj dla nurków, potem raj dla spacerowiczów i stąd te wszystkie nazwy, które krążą po sieci. Jedni mówią Grudek, inni Koparki, jeszcze inni Orka.
12: Zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych, sztuczny zbiornik wodny nazywa się Grudek. W przestrzeni internetowej, także na oficjalnym portalu miasta, pojawia się zbiornik Orka. To nawiązanie do dawnego centrum nurkowego, a koparki odnoszą się do zatopionych maszyn i przystani nurkowej.
11: Czyli klasyka. Każdy mówi inaczej, a turysta próbuje zgadnąć, czy jedzie nad Grudek, Orkę czy Koparki.
12: I ten bałagan ma jeszcze wymiar regionalny. Arboretum Park Grudek leży w Zagłębiu Krakowskim, ale w promocji turystycznej województwa śląskiego bywa przedstawiane po prostu jako śląska atrakcja, co zaciera lokalne tożsamości.
7: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Śląsk.
11: Zostawmy na chwilę nazwy i przejdźmy do tego, co tam właściwie jest. W Parku Grudek dominują turkusowe stawy, drewniane pomosty i białe skały. Wygląda to jak połączenie górskiego jeziora z nadmorskim klifem.
12: Ten kontrast jest kluczowy. Wapienne skały i wysokie urwiska po dawnej eksploatacji zestawione są z wodą o intensywnym turkusowym odcieniu, szczególnie przy zbiorniku Wydra. Do tego drewniane pomosty, kładki i altany tworzą bardzo fotogeniczny krajobraz.
11: I to tłumaczy, dlaczego w mediach społecznościowych co chwilę pojawiają się zdjęcia z podpisem Polskie Malediwy.
12: Ten przydomek jest chwytliwy, ale spłaszcza historię miejsca. Za tym turkusowym kolorem stoi proces rekultywacji, który w dużej mierze przebiegł samoistnie. Po zakończeniu wydobycia przyroda zaczęła wracać.
11: Czyli nie było wielkiego zaplanowanego projektu odtworzenia przyrody?
12: Były działania porządkujące i inwestycje w infrastrukturę, ale sama przyroda wykonała ogromną część pracy. Woda gruntowa zalała obniżenia terenu, powstały zbiorniki Grudek i Wydra oraz mniejsze oczka wodne Kot i Słoń, wokół których rozwinęły się podmokłe siedliska.
11: Te nazwy brzmią bardzo swojsko, jakby ktoś chciał, żeby to miejsce było nie tylko efektowne, ale też trochę żartobliwe.
12: To dodaje lekkości i buduje więź z miejscem, a jednocześnie w tle działa nauka. Tuż obok parku jest stacja badawcza Uniwersytetu Śląskiego, więc ten teren interesuje nie tylko spacerowiczów, ale i naukowców.
11: Wspomniałaś o lasach grądowych i borach, czyli to nie jest tylko goły kamień i woda.
12: Zdecydowanie nie. Mamy wielogatunkowe lasy liściaste, bory sosnowe oraz użytek ekologiczny remiza leśna Bucze, ostoje dla zwierząt, szczególnie ptaków. Dzięki temu Park Grudek jest ważnym fragmentem lokalnego ekosystemu, a nie tylko dekoracyjną scenerią.
7: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
11: Skoro mówimy o widokach, to przejdźmy do tego, co przyciąga tam ludzi najbardziej. Jakie atrakcje czekają na miejscu, oprócz robienia zdjęć na tle turkusowej wody?
12: Po pierwsze, sam zbiornik Grudek, mylnie nazywany Koparki albo Orka, z przytanią nurkową. Po drugie, zbiornik Wydra z intensywnym kolorem wody. Po trzecie, drewniane pomosty i kładki nad stawną wody, które tworzą charakterystyczny obrazek z altankami.
11: Te pomosty stały się chyba znakiem rozpoznawczym parku. Na zdjęciach wyglądają jak labirynt nad wodą.
12: Kładki prowadzą przez zalane wyrobisko, pozwalają podejść bardzo blisko wody i wyznaczają bezpieczną trasę. Do tego ścieżki edukacyjne, bacówka z zagrodami, punkty widokowe na klifach, łąka kwietna i drogi otoczone ogromnymi paprociami.
11: Bacówka w dawnym kamieniołomie brzmi jak ciekawa mieszanka.
12: Wprowadza wątek tradycji pasterskich i rolniczych. Zwierzęta w zagrodach i drewniana zabudowa kontrastują z surowymi skałami i industrialną przeszłością, więc park nie jest jednowymiarowy.
11: Czyli z jednej strony turkusowe stawy i nurkowie, z drugiej bacówka i łąka kwietna. a wszystko między Pieczyskami a Ciężkowicami w Jaworznie.
12: Park Gródek leży w mieście o silnych związkach z przemysłem, które coraz mocniej stawia na rekreację i edukację przyrodniczą. Administratorem jest Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej Geosfera, łączący funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne.
11: A jak wygląda kwestia promocji? Bo miejsce jest bardzo popularne, a jednak mówiłaś, że brakuje systemowego podejścia.
12: Park przyciąga tłumy, ale zarządca nie stworzył spójnej strategii promocji. Brakuje jednolitego nazewnictwa i jasnego przekazu, więc dominuje uproszczenie. Polskie Malediwy, Śląska Chorwacja, koparki.
11: Czyli zamiast opowieści o przemianie krajobrazu poprzemysłowego, mamy hasło ładna woda, chodźmy na zdjęcia.
12: Dokładnie. A można tam opowiedzieć o rekultywacji, roli wód gruntowych, sukcesji roślinności i o tym, jak dawne wyrobisko staje się siedliskiem wielu gatunków oraz częścią większej historii regionu, gdzie przemysł i przyroda stale się przeplatają.
7: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Śląsk.
11: Jak to się dzieje, że zdegradowany teren po kamieniołomie zamienia się w atrakcyjny park?
12: Najpierw kończy się eksploatacja i teren zostaje opuszczony. W Gródku woda gruntowa wypełniła najniższe partie wyrobiska, powstały zbiorniki, ustabilizował się poziom i jakość wody. Na skałach pojawiły się rośliny pionierskie, potem kolejne gatunki – łąki, murawy i młode zadrzewienia.
11: Czyli przyroda krok po kroku odzyskuje teren, który człowiek wcześniej przekształcił.
12: Tak, a potem wkracza planowanie przestrzenne. Gmina postanawia przeznaczyć teren na rekreację, powstają ścieżki, pomosty, altany, tablice edukacyjne. To delikatne ingerencje, które podkreślają krajobraz, a jednocześnie zostawiają widoczne ślady dawnego przemysłu.
11: I to wszystko w miejscu, które jeszcze niedawno kojarzyło się z cementownią i zakładami dolomitowymi.
12: W drugiej połowie XX wieku liczył się tylko przemysł. Dopiero po zamknięciu zakładów pojawiła się przestrzeń na inne myślenie. To część szerszego trendu. Wiele dawnych terenów przemysłowych w regionie przechodzi podobną metamorfozę.
11: Wspomniałaś o ścieżkach edukacyjnych. Czego można się z nich dowiedzieć?
12: Opowiadają o geologii, historii eksploatacji i procesach, które ukształtowały dzisiejszy krajobraz. Są informacje o skałach wapiennych, roślinach naskalnych, murawach ciepłolubnych, ochronie przyrody i roli zbiorników wodnych jako siedlisk dla płazów i ptaków.
11: Czyli to nie jest tylko spacer od altanki do altanki, ale też okazja, żeby zrozumieć, na co się patrzy.
12: Dokładnie. Można połączyć wypoczynek z nauką, bez szkolnej atmosfery. Ktoś przyjeżdża dla turkusowych stawów, a wraca z wiedzą o tym, jak działa przyroda na terenach poeksploatacyjnych.
7: Historia miasta w Radiu SK Śląsk.
11: Skoro to miejsce jest tak popularne, czy nie ma ryzyka, że nadmierny ruch turystyczny zacznie szkodzić przyrodzie?
12: To zawsze jest wyzwanie. Im więcej osób, tym większa presja. Dlatego w parku Gródek pomosty, kładki i wyznaczone ścieżki mają kanalizować ruch, aby ludzie poruszali się po określonych trasach, a wrażliwe fragmenty przyrody pozostały mniej dostępne.
11: Czyli drewniana kładka to nie tylko ładny element na zdjęciu, ale też narzędzie ochrony przyrody.
12: Dokładnie. Pozwala zbliżyć się do wody, zobaczyć roślinność i poczuć klimat miejsca, a jednocześnie nie deptać brzegów i nie niszczyć siedlisk. To kompromis między potrzebą kontaktu z naturą, a koniecznością jej ochrony.
7: Radio SK Śląsk. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
11: A jak w tym wszystkim odnajduje się Geosfera jako administrator?
12: Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej Geosfera zarządza terenem, dba o infrastrukturę i prowadzi działania edukacyjne, łącząc wiedzę geologiczną, przyrodniczą i edukacyjną. Mimo braku spójnej strategii promocji, widać konsekwentne działania, aby udostępniać przestrzeń w sposób bezpieczny i atrakcyjny.
11: Czyli można powiedzieć, że Park Gródek to żywe laboratorium. Naukowcy, turyści i przyroda, która pokazuje, jak radzi sobie po intensywnej ingerencji człowieka.
12: Tak, stacja badawcza Uniwersytetu Śląskiego obserwuje procesy przyrodnicze. Geosfera edukuje, a mieszkańcy korzystają z tego miejsca rekreacyjnie. Różne perspektywy tworzą pełniejszy obraz parku.
11: I może dzięki temu łatwiej zrozumieć, że za każdym ładnym widokiem stoi historia cementowni, zakładów dolomitowych, wyrobisk i powolnego powrotu przyrody.
12: Ta historia pokazuje, że krajobraz przemysłowy nie musi być końcem opowieści. Może stać się początkiem nowego etapu, w którym człowiek uczy się współistnieć z przyrodą na innych zasadach. Park Gródek jest jednym z przykładów takiej zmiany w skali województwa śląskiego.
11: A jednocześnie przypomina, że nazwy mają znaczenie. Kiedy mówi się o tym miejscu wyłącznie jako o śląskiej atrakcji, gubi się lokalny kontekst zagłębia krakowskiego.
12: Nazwy wpływają na myślenie o przestrzeni i tożsamości. Polskie Malediwy brzmi efektownie, ale dopiero znajomość historii cementowni Szczakowa, zakładów dolomitowych i procesu rekultywacji pozwala naprawdę zrozumieć to miejsce.
11: I wtedy łatwiej docenić, że między Pieczyskami a Ciężkowicami w Jaworznie powstał teren łączący funkcje rekreacyjne, edukacyjne i przyrodnicze z turkusowymi stawami, pomostami, centrum nurkowym, punktami widokowymi i łąką kwietną.
12: Oraz z lasami grądowymi, borami, użytkiem ekologicznym remiza leśna Bucze, oczkami wodnymi, kot i słoń, stacją badawczą Uniwersytetu Śląskiego i ośrodkiem Geosfera. Miejsce, które jeszcze w drugiej połowie XX wieku było wyrobiskiem, dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych terenów rekreacyjno-przyrodniczych w województwie śląskim.
7: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat. To bank, w którym walutą jest zdrowie dla wcześniaków. W Rudzie Śląskiej w błyskawicznym tempie rozwija się Bank Mleka Kobiecego. A te miejsce odwiedził z mikrofonem nasz reporter Darek Brombosz.
13: Dzień dobry, Anna Pisarzowska, koordynuję Śląski Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.
1: Proszę powiedzieć, jesteśmy tutaj w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. To jest jedyne takie miejsce w województwie śląskim i jedno z 16 w całym kraju.
13: Tak, zdecydowanie jesteśmy jedyną taką placówką w województwie śląskim.
1: Proszę powiedzieć, czym jest Bank Mleka?
13: Bank Mleka to nowoczesne laboratorium, biobank tak naprawdę, gdzie jest też waluta. I tą walutą jest taka bezinteresowna miłość do bliźniego, bo musimy pamiętać, że dawczyniami zostają kobiety, które też są w ciężkiej sytuacji, a mimo wszystko wkładają ogrom pracy w to, żeby pomóc najmniejszym pacjentom naszego szpitala, ale również 10 innych na ten moment, ponieważ naszym mlekiem żywimy nie tylko dzieci najmniejsze w naszym szpitalu, ale też dzielimy się z 10 na ten moment już szpitalami w różnych województwach.
1: No, może Pani opisać, jak to wygląda w praktyce? Wcześniak potrzebuje i jak wygląda ta procedura?
13: Kiedy rodzi się wcześniak, najważniejsze jest to, by jak najszybciej podać mu siarę mamy, czyli to pierwsze mleko, tak by dostał dobrą florę bakteryjną i miał przede wszystkim dobry start. Kiedy nie mamy możliwości podania mleka mamy, bo na przykład mama jest chora, przyjmuje farmakoterapię, która to uniemożliwia, wtedy mamy do dyspozycji mleko z banku mleka. I pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby mama jak najszybciej mogła swoje mleko dziecku przekazać. Kiedy mama postanawia, że chce się swoim mlekiem podzielić, wtedy przechodzi cały proces kwalifikacji. My mamy badamy na choroby zakaźne, na nosicielstwo chorób zakaźnych. Badamy również też bakteriologię tego mleka i mama sama decyduje, ile mleka w sposób bezpieczny, oczywiście, ponieważ też wypożyczamy mamie cały sprzęt laktacyjny, ile nam tego mleka oddaje. Takie mleko zostaje zamrożone po donacji i maksymalnie do 3 miesięcy może w takiej lodówce czekać na proces pasteryzacji. Proces pasteryzacji to jest proces obróbki cieplnej. Po tym procesie również mleko jest badane, czy jest bezpieczne i w tym momencie już może być udostępniane innym pacjentom naszego szpitala i ościennych.
1: Można śmiało powiedzieć, że to jest dla wcześniaka taki zastrzyk życia, zdrowia?
13: Zdecydowanie można tak powiedzieć. Jest to na pewno ułatwienie mu tego dobrego startu. Tak, tak, zdecydowanie możemy tak powiedzieć.
1: Takiego mleka nie da się zastąpić niczym sztucznym.
13: W żaden sposób i wszystkie najważniejsze publikacje mówią o tym, że mleko ludzkie jest bezcenne dla dzieci.
1: Rozumiem, że ono jest bogate we wszystkie mikroelementy, składniki.
13: Tak, zdecydowanie, ale najważniejsze tutaj jest to, że jest przede wszystkim idealnie dopasowane do potrzeb takiego malucha, ponieważ my pozyskujemy dawczynie wśród kobiet, które są same mamami wcześniaków, więc to mleko jest dopasowane składem również.
1: Kto może zostać dawcą? Czy te panie same się zgłaszają? Czy wy, mając z nimi kontakt, zachęcacie je do tego też?
13: Dawczynią może zostać mama, która jest zdrowa, która prowadzi higieniczny tryb życia, nie może mieć nałogów i pozyskujemy matki, dawczynie wśród matek, które są matkami naszych pacjentów. Zwykle jest tak, że mamy same do nas się zgłaszają, ponieważ chcą pomóc innym dzieciom. Myślą w kategoriach: ktoś pomógł mojemu dziecku, ja też chciałabym pomóc innym.
1: To powiedzmy jeszcze o statystykach, to znaczy ile mleka udało się pozyskać, ile macie też dawczyń i biorców.
13: W ubiegłym roku 31 wspaniałych kobiet oddało nam 650 litrów mleka, co pozwoliło wykarmić około 350 pacjentów naszego szpitala, plus 8 szpitali ościennych. W tym roku już tych szpitali jest 10, więc nasze potrzeby rosną.
1: To jeszcze zapytam, czy często dzwoni telefon z innych szpitali do Was?
13: Tak, zdecydowanie często dzwoni. Właśnie teraz też czekam na transport. Zdecydowanie szpitale potrzebują tego mleka. Myślę, że świadomość władz też już jest zupełnie inna.
1: Rozumiem, że te lodówki za nami systematycznie zawsze są zapełniane.
13: Tak, zdecydowanie są zapełniane przez te wszystkie wspaniałe mamy, które wkładają ogrom pracy w to, żebyśmy mieli czym się dzielić, żebyśmy mogli zapewnić dobry start wcześniakom.
1: Tu samo miejsce jest sterylne, mleko, które podaje się wcześniakom, też jest zupełnie bezpieczne. Czasami mamy, a zwłaszcza tych pierwszych dzieci i wcześniaków, być może o wszystko się obawiają, tu wszystko jest przebadane.
13: Tak, absolutnie. Mleko z banku mleka jest w pełni bezpieczne, jest badane, mamy wyniki badań, nie ma się czego obawiać.
14: Nazywam się Katarzyna Cyroń-Sikora, jestem tutaj z Rudy Śląskiej.
1: Proszę powiedzieć, w ręku trzyma Pani niezwykłe cudo. Wcześniak, dziewczynka, tak?
14: Tak, Marysia. Marysia urodziła się z masą urodzeniową 580 gram.
1: Czyli można powiedzieć pół kilograma największego Pani szczęścia.
14: Tak, dokładnie, cudu wręcz można powiedzieć, bo Marysia jest małym cudem.
1: Kiedy Marysia przyszła na świat?
14: 2 miesiące temu, 10 marca, dokładnie 2 miesiące przed terminem.
1: Rozumiem, że Marysia cały czas musi być w szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej. Jak to jeszcze długo może potrwać?
14: Wczoraj dowiedzieliśmy się, że około miesiąca, że za miesiąc możemy już być w domu, jeśli wszystko oczywiście będzie w porządku.
1: Tutaj niezwykłe jest to chociażby w szpitalu, że cały czas może Pani trzymać na rączkach swoją córeczkę. Nie w każdym szpitalu jest to takie oczywiste.
14: Tak, właśnie dowiedziałam się, że nie wszędzie można i to taki dla mnie ewenement trochę, bo tutaj wręcz nam mówią, żeby jak najczęściej tutaj być, ile czasu potrzebujemy i są tego efekty, bo Marysia z dnia na dzień jest coraz większa.
1: Marysia ma rodzeństwo?
14: Nie, Marysia jest pierwsza. Znaczy ma pieska, ale to raczej nie rodzeństwo.
1: Proszę powiedzieć, a byłem w banku mleka, to jedyne takie miejsce nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale w województwie śląskim. Proszę powiedzieć, Pani skorzystała z banku mleka?
14: Tak, przez pierwsze kilka dni po porodzie Marysia musiała być karmiona mlekiem z banku mleka, ponieważ ja nie mogłam jej oddawać swojego, a później już panie laktacyjne pomogły mi rozkręcić moją laktację, dzięki temu mogę ją dzisiaj sama karmić.
1: Proszę powiedzieć, dobrze, że istnieje taki bank?
14: Oczywiście, no dla niektórych dzieci to jest jedna metoda karmienia mlekiem naturalnym, a pamiętajmy, że w mleku naturalnym jest najwięcej witamin, przeciwciał, które tym wcześniaczkom zwłaszcza pomagają przeżyć.
1: Jak długo Marysia musiała przyjmować mleko z banku mleka?
14: To było około tygodnia, dopóki leki się wszystkie nie wypłukały, ale później już zaczynałyśmy ją karmić moim mlekiem.
1: Widziała Pani po Marysi, że to mleko jej dużo daje?
14: Ona zaczęła przybierać na masie i to było najważniejsze tutaj na samym początku, że zaczęła rosnąć po prostu, więc efekty były.
1: Czyli śmiało można powiedzieć, że takie mleko z banku mleka to ratunek dla wcześniaków takich jak Marysia.
14: Dokładnie, dla tych wcześniaków to jest niezwykły lek po prostu na jego życie.
7: SK Śląsk. SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś zajrzymy do Dąbrowy Górniczej. Tam ruszył pilotażowy program Złota Rączka skierowany do osób powyżej 60 roku życia. O szczegółach za moment. Przeniesiemy się też do Jaworzna. Odbył się w tym mieście Dzień Bezpieczeństwa, a była to doskonała okazja dla mieszkańców, by poznać, czym zajmują się służby mundurowe i ratownicze. Porozmawiamy też o wydarzeniu sportowym, które odbędzie się 5 września na superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przed nami mecz Legend Polska Anglia. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99,1 FM. Zaczynamy!
7: SK Śląsk.
3: Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To doskonała okazja dla mieszkańców, by poznać, czym zajmują się służby mundurowe i ratownicze. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
15: Piotr Szwedziński, zastępca dyrektora do spraw ratownictwa medycznego, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. Dzień Bezpieczeństwa jest takim dniem, kiedy raz w roku możemy jako wszystkie służby i instytucje w mieście, które odpowiadają za bezpieczeństwo, pokazać się mieszkańcom, żeby poznali nas, żeby porozmawiali, żeby była inna styczność niż podczas tych interwencji kryzysowych, gdzie na co dzień czy straż pożarna, czy policja, czy inne służby, czy pogotowie ratunkowe, mieszkańcy mają styczność, żeby po prostu mogli poznać, porozmawiać z pracownikami, poznać, jak praca w tej służbie wygląda, zobaczyć, jakim sprzętem dysponujemy, czym się zajmujemy, poza tym, co widzą nas mieszkańcy na co dzień, bo tych zajęć każda służba ma dużo, dużo więcej. No i też możliwość zachęcenia przede wszystkim dzieci, młodzieży do tego, żeby w przyszłości może do tej służby, instytucji wstąpić.
9: Jakie służby się tutaj dzisiaj pojawiły?
15: Mamy dzisiaj Państwową Straż Pożarną, mamy Ochotniczą Straż Pożarną, mamy policję do spraw cyberbezpieczeństwa, czyli taki specjalny oddział policji, mamy Straż Graniczną, Śląski Oddział Straży Granicznej, Służba Więzienna, Jurajska Grupa GOPR-u, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Państwową Inspekcję Sanitarną, no i oczywiście Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.
9: Oprócz pytań będzie można tu też pewnie dużo zobaczyć dzisiaj.
15: Jak najbardziej. Każda ze służb przyjechała swoimi pojazdami specjalistycznymi. Część będzie w środku, część pojazdów będzie na zewnątrz. Każda ze służb ma swoje stoisko i na tym stoisku prezentuje sprzęt, który na co dzień pracuje. Będzie można zobaczyć. Są różne gry, zabawy, edukacje dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych również. No i też będzie można jakieś ciekawe gadżety tutaj wygrać i otrzymać.
16: Mateusz Lek z Grupa Jurajska GOP.
9: Z czym dzisiaj tutaj przyjechaliście?
16: Dzisiaj przyjechaliśmy reprezentować naszą organizację, czyli grupę regionalną, grupę jurajską. Pokazujemy sprzęt, którym na co dzień ratujemy zdrowie i życie na terenie Jurajów Krakowsko-Częstochowskiej. Mamy ze sobą taki specjalny trójnóg, przy którym wykorzystujemy go do ratowania osób w jakichś studniach, jaskiniach. Mamy ze sobą nosze śmigłowcowe, w których pokazujemy, jak zabezpieczamy osoby ratowane i przygotowujemy transportu lotniczego. Mamy samochód terenowy, czyli taką karetkę górską, pokazujemy, jak ona jest wyposażona, jak niewiele tak naprawdę różni się od takiej karetki miejskiej i tym wyposażeniem, także serdecznie zapraszamy. Chcemy młodzieży pokazać, jak odpowiednio przygotować się do wycieczki górskiej, czy jak odpowiednio się spakować, co do takiego plecaka ze sobą zabrać, w razie wypadku jak poinformować prawidłowo tą pomoc, pod jaki numer telefonu zadzwonić, gdzie ewentualnie sprawdzić aktualną pogodę, także wszystko to, co nam jest potrzebne przed taką jednodniową wycieczką w góry.
17: Maciej Skulich, młodszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. Dzisiaj prezentujemy przy okazji Dnia Bezpieczeństwa organizowanego przez Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu i Urząd Miejski w Jaworznie. Tutaj w hali MCKiS w Jaworznie stanowisko związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Prezentujemy na nim zasady właściwego postępowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń, jak posługiwać się gaśnicą, jak we właściwy sposób zabezpieczyć nasze mieszkania, aby uchronić się przed pożarem, na przykład w postaci czujki dymu albo czujki tlenku węgla, czyli takich urządzeń, które są w stanie w dość szybkim czasie zaalarmować nas i ostrzec właśnie przed tym zagrożeniem, jakie związane jest właśnie z eksploatacją urządzeń, które mamy w swoich mieszkaniach, w swoich domach i przed pożarami.
9: Jak potrzebne są tego typu spotkania dzieciakom?
17: Każda tego typu impreza, tego typu okoliczność dla nas strażaków jest ważna, cenna, żebyśmy mogli właśnie dzielić się z mieszkańcami, uczyć ludzi, edukować, w jaki sposób właśnie przed zagrożeniami się chronić.
9: I tu mówimy o takich zagrożeniach, które mogą się zdarzyć w każdej chwili, w każdej sytuacji.
17: Jak najbardziej. To są zagrożenia życia codziennego, ale również biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, tak, musimy spodziewać się tego, że te zagrożenia także przyjdą z zewnątrz.
18: Łąka Paweł. Przyjechaliśmy z kopalni Sobieskiej, kopalniana stacja ratownictwa.
9: Z jakim sprzętem przyjechaliście? O czym będziecie dzieciakom opowiadać?
18: Przyjechaliśmy ze swoimi aparatami, którymi na co dzień w akcji pracujemy, z aparatami ucieczkowymi, oczywiście z torbą medyczną. Będziemy dzieciom pokazywać, jak przeprowadzić pierwszą pomoc, jak działają aparaty i żeby zobaczyły, jaka to jest praca. Myślę, że dzieci to będzie interesowało. Jest to interesująca praca, także myślę, że tak.
19: To już tutaj koledzy podpinają te poduszki Holmatro i za chwilę będziemy się tym operować, jak to działa na dole normalnie w warunkach kopalnianych.
9: Co pan tu będzie pokazywał?
19: Poduszki Holmatro to mamy takie poduszki, którymi możemy dane elementy podnosić. One są pod ciśnieniem na powietrze. No i używamy je, jak trzeba coś rozszerzyć, gdzieś jest coś przygniecione, wtedy stosujemy takie coś.
9: Czyli taki trochę podnośnik, tak?
19: Tak, tak, tak, mniej więcej. Dodatkowo mamy nożyce do cięcia metalowych elementów, czyli jakbyśmy gdzieś musieli się przedostawać, napotykamy jakiś problem, używamy tych nożyc, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
9: Czego się tu dowiecie?
20: No, jak postępować w różnych sytuacjach.
21: Według mnie jest to potrzebne, dlatego że dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc dla innych.
9: Tutaj co, się możecie dowiedzieć na przykład, czym się zajmują ratownicy górniczy?
21: Tak.
9: Ciekawy tu jest sprzęt, czy nie?
21: Według mnie tak. Dużo takich kabli, nie kabli i bardzo interesujące to jest.
22: Co najpierw robisz? Udrażniasz drugie oddechowe, odchylając głowę do tyłu. Przyłóż sobie rączkę tutaj, paluszki tutaj. Nachyl się, słuchasz uchem oddechu i patrzysz, czy poruszyć klatkę piersiową, nie? No to założy się nie porusza ta klatka piersiowa. Czyli co dalej?
21: Później.
22: Ja trzebałbym wezwać pomoc, bo samemu nie będziesz uciskać cały czas, prawda? No, czyli masz telefon? Czyli wyciągasz sobie telefon. Wykręcasz szybko 112, dajesz sobie głośnik. Jeśli się da, rozpinasz sobie ubranie. I na 1/3 wysokości mostka podbiciem ręki, no spróbuj, spróbuj ręce tutaj, o, tutaj i ugniatasz 30 razy. W międzyczasie zgłasza się dyspozytor medyczny, ja będę tym dyspozytorem. Ale co się stało?
21: To jest zemdlał.
22: To jest zemdlał, tak? A powiedz mi, gdzie się znajdujesz teraz?
21: W szkole.
22: Jest ktoś z tobą, czy nie?
21: Nie.
22: Sama prowadzisz jakieś czynności wobec tego pacjenta?
21: Reanimuję go.
22: Okej, czyli prowadzisz uciśnięcia, tak?
21: Tak.
22: To uciskaj dalej, już do ciebie jedziemy. I zobacz, widzisz, jak ciężko prowadzić dwie czynności naraz, żeby prowadzić uciskanie i odpowiadać dyspozytorowi na pytania, no nie? Okej. Robisz 30 razy, jeśli możesz, za przerwę uciśnięcia. Teraz jeśli możesz, kogoś zadać o pomoc, żeby ci udrożnić drogi oddechowe. Jeśli macie apteczkę, możesz wyłożyć sobie taki specjalny materiał, w którym możesz robić dwa wdechy ratunkowe, bo robimy 30.

0: jak ta wiedza jest potrzebna dzieciom?
1: Wydaje mi się, że bardzo potrzebna i już na etapie kształcenia od najmłodszych lat, od pierwszej klasy powinno być to wdrażane na lekcjach przysposobienia obronnego, jak prowadzić taką resuscytację, jak prowadzić uciśnięcia i jak wezwać pomoc. Bo sama pani widziała, że prowadzenie samych uciśnień i rozmowa ze współtorem i podanie samego adresu to już jest trudność dla takich dzieci.
2: Tutaj akurat prezentujemy naszego drona Amadeusz Dubiel, Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Narodowej. Jest to dron Unik H520E, heksakopter, wyposażony w kamerę termowizyjną. Pokazujemy tutaj młodzieży, jak działa termowizja, jakie dron ma funkcje, pokazujemy, na co podgląd ma pilot, na jakie parametry, pokazujemy im cały zestaw, tutaj też to wyposażenie dodatkowe drona. Prezentujemy również oprogramowanie do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych. No i takie luźne pytania, które gdzieś tam do nas.
0: O co oni pytają?
2: Głównie ile kosztuje dron, jak wysoko lata, jak długo lata, co do niego można podczepić.
0: Potrzebny jest im taki dzień bezpieczeństwa?
2: Myślę, że tak. To zwiększa świadomość, też daje im taką informację, że służby są, działają, że warto je wezwać. No i myślę, że mogą też zobaczyć, jak wygląda nasza praca i może sami też kiedyś się w tym odnajdą.
3: Byliśmy tam w namiocie, normalnie można było sobie podtrzymać shotguna, zobaczyć, jak ten wygląda. Nawet rozmawialiśmy tam z panem, jakie mają rozmiary te pociski. Trzymaliśmy taką broń Uzi.
4: Maszynówka 5 mm, do amunicji magazynek 15 wchodzi sztuk. Szybko strzelna, ma zmiany na naboje pojedyncze lub ciągłe.
0: Powiedzcie mi, potrzebny jest taki dzień bezpieczeństwa. Czego wy się tutaj dowiecie?
4: Że na przykład będziemy też wiedzieli na przykład jakieś gesty na przykład pomocnicze czy coś, co zrobić, na jakie numery zadzwonić.
0: Wiecie, z jakim sprzętem pracuje dana służba, prawda?
3: Albo bynajmniej jak na przykład będzie gdzieś taki dron leciał, to będę już wiedział, że to jest właśnie ten dron strażacki, nie? To też mi to da, że będę wiedział, co to jest.
0: Albo na przykład, nie wiem, odpukać, ale załóżmy, ktoś z twojej rodziny zaginie, tak? I dowiesz się, że Straż Pożarna będzie wykorzystywać drona do poszukiwania. Już będziesz wiedział, jak działa.
3: Tak, to nawet się pytałem, czy jest podczerwieni. Jest. Widziałem, że to ma bardzo dużo funkcji, specjalnie właśnie do takich poszukiwań. Jest nawet mapa tam taka na laptopie wyświetlona. Bardzo profesjonalny sprzęt widać właśnie, nie?
0: Jakie to służby dzisiaj są?
4: Policja, straż.
0: No i czego się możecie od tych służb dowiedzieć?
4: Jak na przykład dbać o swoje bezpieczeństwo, albo jak innym pomóc w razie potrzeby.
0: To też chyba fajne, że no tak na co dzień takiego sprzętu nie widzicie. A tutaj oni przyjechali.
3: Akurat dzisiaj to jest taki, widać, że wyjątkowy dzień, gdzie te służby faktycznie się postarały, że tu przyjechały, żeby nam to specjalnie pokazać, nie?
0: Na przykład też możecie podjąć decyzję, chcę pracować w jakichś służbach, bo mi się podoba, prawda?
4: Mnie na przykład się spodobała służba obrony terytorialnej, może bym tam poszedł.
5: Ostatnio stały się modele AI popularne, które mówiąc wprost generują pornografię i teraz przy generowaniu takiej pornografii i podmienianiu twarzy po prostu narażacie się na odpowiedzialność karną, bo to już jest przestępstwo. Dlaczego? Podmieniając twarz na przykład koleżanki z klasy, tak, dając, że tak powiem, do wizerunku nagiej osoby, no tutaj już, bądź kolegi, no tutaj już wchodzimy w odpowiedzialność karną z przepisów z kodeksu karnego właśnie o pornografii dziecięcej. Wytwarzając, nawet przy użyciu AI, nawet wizerunek osoby, która nie istnieje, no ale jednak wytwarzając, to jest czyn, który kwalifikuje się jako przestępstwo właśnie z części o pornografii dziecięcej z kodeksu karnego.
6: Wojciech Cegielski. Jestem kierowcą motocyklowej jednostki ratunkowej.
0: O co dzieciaki pytają głównie?
6: Czy mogą usiąść przede wszystkim? Jak się obsługuje motocykl? Ile waży? Jakie posiada wyposażenie?
0: No właśnie, jakie wyposażenie posiada? Bo pan jest na tej pierwszej, że tak powiem, linii frontu, prawda?
6: Tak, zgadza się. Generalnie wyposażenie jest tożsame z tymi jednostkami samochodowymi. Mamy jedynie w mniejszej ilości sprzęt, natomiast defibrylator, leki, cały sprzęt, którym możemy zabezpieczyć pacjenta, posiadamy.
0: Robi chyba to na dzieciakach wrażenie, prawda?
6: Jak najbardziej robi.
0: Co najbardziej robi wrażenie? To, że właśnie, że jest piękny motocykl, czy że piękny motocykl i piękne zadanie, czyli ratowanie życia ludzkiego?
6: Myślę, że na chwilę obecną dla dzieci jednak piękno tej maszyny.
7: W Dąbrowie Górniczej ruszył pilotażowy program Złota Rączka, skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Będą one mogły skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
8: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze i tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
0: I to się przyda.
8: Oczywiście.
9: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo. Świetna inicjatywa.
10: Wiktoria

0: Dobowa Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Mamy propozycję drobnych napraw po wielkim sukcesie obiadu dla seniora. Udało nam się wprowadzić program pilotażowy Złota Rączka. To jest taka usługa dedykowana mieszkańcom 60+, którzy mieszkają samotnie bądź w dwójkę. Nie ma żadnego kryterium dochodowego. Chodzi tutaj oczywiście o drobne naprawy domowe, czy to jeżeli chodzi o meble, ślusarstwo, jakieś wodno-kanalizacyjne. Cztery usługi w roku są nieodpłatne. Jeżeli zajdzie potrzeba oczywiście, żeby dodatkowo zawezwać fachowca, no to wtedy już można taką usługę na preferencyjnych warunkach zakupić. Nie są to wielkie pieniądze. Warto nadmienić, że po stronie zamawiającego, czyli naszego seniora, jest oczywiście kwestia materiałów. Co należy zrobić? Wystarczy zadzwonić do takiej Złotej Rączki. Wszystkie informacje są podane na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej ngo.pl, ale też wiem, że dziewczęta z Centrum Aktywności Obywatelskiej są w trakcie rozwieszania plakatów i rozdawania ulotek, więc takie materiały fizyczne również będą pod ręką naszych najstarszych mieszkańców.
1: Jakie to będzie ułatwienie dla seniorów?
0: Myślę, że to będzie spore ułatwienie, no bo w pewnym wieku pojawiają się już pewne ograniczenia psychofizyczne, powiedzmy. Część osób po prostu boi się na własną rękę dokonywać takich drobnych napraw. To często są prozaiczne rzeczy. Czy to wymiana kranu, czy wymiana oświetlenia. Po prostu wiemy, że seniorzy często wstydzą się nawet zapytać kogoś z rodziny. Myślą, że to jest błahe. Szkoda może im pieniędzy, no bo też wiemy, że mierzą się z pewnymi wyzwaniami socjoekonomicznymi. Dlatego myślimy, że taka Złota Rączka będzie odpowiedzią na te zapotrzebowanie. Program działa już od początku czerwca. Głównym fachowcem, główną Złotą Rączką został pan Tomasz Niekamowicz, który dąbrawianom zapewne jest świetnie znany, ponieważ od lat prowadzi swój sklep przy ulicy Paryskiej.
1: Tu nie możemy zapominać też o bezpieczeństwie seniorów, bo często właśnie te starsze osoby są narażone na po prostu oszustów, tak?
0: Tak, to jest prawda. Należy zachować szczególną ostrożność, dlatego podaliśmy tylko i wyłącznie jeden numer. Tylko pod podanym numerem znajduje się nasza Złota Rączka. Zachęcamy do szczególnej ostrożności, bo zdajemy sobie sprawę, że przy okazji nawet tak szczytnej inicjatywy mogą pojawić się osoby, które będą chciały wykorzystać to wielkie zaufanie seniorów, więc tak, my też zachęcamy do ostrożności i do opierania się głównie na oficjalnych materiałach dostępnych fizycznie, jak i na stronach internetowych.
1: Starsze osoby też się boją zamawiać takie usługi, bo właśnie boją się naciągaczy tak zwanych.
0: Tak, w pełni rozumiemy, właśnie dlatego jest to program urzędowy, podobnie jak obiad dla seniora. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia wpuszczenia kogoś do swojego domostwa to już jest taka poważna sprawa. Właśnie dlatego nasz operator bardzo dokładnie szukał tej Złotej Rączki, która odpowiednio sprawdzi się w takich warunkach. Oczywiście, jeżeli ktoś by zadzwonił do nas na ogólną infolinię, żeby dopytać, jeżeli czułby się bezpieczniej, to podamy bezpośredni namiar do pana Tomasza i myślę, że w taki sposób uda nam się zachować to bezpieczeństwo.
1: Czyli tu nie mówimy o remontach domowych, tylko o drobnych naprawach, tak? Których czasami po prostu nie ma kto zrobić.
0: Tak, drobne naprawy. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś gruntowanie, ale zazwyczaj, tak jak wspominałam, właśnie kwestie wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli, jakieś kwestie przyłączy, oświetleniowe, właśnie w takich zakresach, bo też zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach i to kwestia robocizny, i kwestia samych materiałów, raczej nie tylko starszą część społeczeństwa zmiata z nóg, jeżeli chodzi o takie kwestie cenowo-logistyczne, dlatego drobne naprawy będą takim remedium.
1: A czy jakiś limit jest tych napraw?
0: Dana osoba do 4 wizyt rocznie, mówimy tak. Właśnie to jest program pilotażowy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Na kanwie właśnie zainteresowania tych statystyk, które wejdą już post factum, zobaczymy, w jaką stronę to dalej pójdzie.
2: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Katowic. Porozmawiamy sobie za chwilę o katowickim szlaku neonów. Posłuchajcie o ciekawostkach.
2: SK Śląsk News.
4: Katowice kojarzą się wielu osobom z przemysłem, kopalniami, hutami, ale dzisiaj ten obraz przesłania coś zupełnie innego. Światło neonów.
5: Katowice od dawna świecą własnym blaskiem. Z jednej strony to energia przemysłowego miasta, z drugiej neony, które przez dziesięciolecia rozświetlały ulice, kina, domy towarowe i hotele. Dzisiaj wracają w wielkim stylu i stają się jednym z najciekawszych symboli miasta.
4: W tekstach o Katowicach często pojawia się określenie polskie Chicago. Skąd wzięło się to porównanie i co ma wspólnego z neonami?
5: To określenie pojawiło się już przed II wojną światową. Katowice rosły szybko, miały nowoczesną architekturę, drapacze chmur i ambicje metropolii. Neony idealnie wpasowały się w ten wizerunek. Stały się symbolem nowoczesności i tego, że miasto patrzy w przyszłość, a nie tylko w dymiące kominy.
4: Czyli wieczorne Katowice nie były tylko szarym, przemysłowym miastem.
5: Dokładnie. W drugiej połowie lat 50. uchodziły za najlepiej oświetlone miasto w Polsce. W polskiej kronice filmowej mówiono o rewolucji neonowej i zachęcano inne miasta, by brały przykład z Katowic. Te świetlne reklamy całkowicie zmieniały odbiór przestrzeni.
4: Jak wyglądały te neony, które tak zachwycały?
5: Były bardzo różnorodne. Część zajmowała całe elewacje, inne miały sekwencje zapalania tworzące wrażenie ruchu. To były małe animacje, dzięki którym ulice migały i pulsowały. Dla wielu dzieci wyjazd do centrum po zmroku był wyprawą do krainy świateł.
4: Czy są konkretne neony, które mieszkańcy wspominają do dzisiaj?
5: Tak, słynny Małpki przy ulicy 3 Maja 13, neon herbaciarni Randia z animowaną parą nad imbrykiem i oczywiście Filipek przy ulicy Stawowej. Skacząca postać, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli świetlnych Katowic.
4: Filipek to już prawie lokalna legenda. To musiało robić ogromne wrażenie, gdy w innych miastach po zmroku panowała ciemność.
5: Tak, kontrast był ogromny. Gdzie indziej były pojedyncze latarnie, a w Katowicach centrum tętniło światłem. Neony na kinach, domach towarowych, hotelach tworzyły świetlną scenografię i dawały poczucie powojennego optymizmu, że życie wraca na ulicę.
4: A potem wiele z tych neonów zniknęło. Co się stało z tym świetlnym dziedzictwem?
5: Zmieniły się mody, pojawiły się tańsze reklamy, a neony się zużywały i wymagały drogich napraw. Właściciele budynków często w to nie inwestowali, więc wiele neonów trafiło na złom. Przez moment wydawało się, że ten rozdział historii miasta po prostu się zamknie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Śląsk.
4: I tu wchodzi na scenę coś, co dzisiaj nazywa się renesansem neonów. W Katowicach ten powrót światła jest bardzo widoczny. Co go uruchomiło?
5: Zmieniło się podejście do estetyki miasta. Dobry design stał się ważny. Ludzie zaczęli zwracać uwagę na przestrzeń, w której żyją. Zamiast przypadkowych szyldów pojawiła się potrzeba czegoś przemyślanego, a neony wróciły jako połączenie rzemiosła, sztuki i miejskiej tożsamości. Do tego doszli pasjonaci, którzy zaczęli ratować stare neony, wyciągać je z wysypisk, negocjować z właścicielami budynków. Tak narodził się między innymi katowicki skład neonów, miejsce pełniące funkcję muzeum i galerii świetlnych reklam.
4: Katowicki skład neonów to brzmi jak skarbiec. Gdzie on się znajduje i jak powstał?
5: Działa w strefie centralnej, w przestrzeni Centrum Kultury Katowice przy placu Sejmu Śląskiego 2. Pomysł wyszedł od Dominika Tokarskiego ze stowarzyszenia Moje Miasto, który z zespołem gromadził neony przeznaczone do wyrzucenia, ratując je z wysypisk i po długich rozmowach z właścicielami obiektów.
4: I to wszystko udało się zebrać w jednym miejscu.
5: Tak, oficjalne otwarcie odbyło się 31 października 2013 roku. Od tego czasu neony można oglądać codziennie, a po południu są włączane, więc tworzą żywą, świecącą przestrzeń, a nie klasyczne muzeum z gablotami.
4: Co dokładnie można tam zobaczyć?
5: Między innymi napis Katowice ze starego dworca kolejowego, neon Aria z hotelu w Sosnowcu, napis Rejon Boże Dary oraz najstarszy eksponat z kina Millennium, mający prawie 40 lat. W sumie jest około 18 świetlnych reklam. Każda z własną historią.
4: Brzmi pięknie, ale też pewnie bardzo kosztownie.
5: Gromadzenie i odnawianie neonów trwało około 2 lat i wiązało się z dużymi wydatkami. Trzeba było odtworzyć instalacje, naprawić szkło, zadbać o bezpieczeństwo. Mimo to udało się uruchomić stałą ekspozycję i wypożyczać neony na różne wydarzenia.
4: Pojawiały się też w przestrzeni miasta, prawda?
5: Tak. W 2014 roku w ramach projektu towarzyszącego Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej Interpretacje neony zawisły w centrum Katowic i na konstrukcji na Placu Szewczyka. A w drugiej odsłonie pokazano m.in. odtworzony czajnik z herbaciarni Randia oraz napis Katowice ze starego dworca.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
4: Skoro jesteśmy przy spacerach po mieście, to przejdźmy do czegoś, co łączy historię z teraźniejszością. Szlaku neonów. To już nie tylko pojedyncze instalacje, ale cały pomysł na zwiedzanie Katowic.
5: Szlak neonów pokazuje, jak wyglądały Katowice w czasach intensywnego rozwoju, szczególnie w latach 70. Wiele oryginalnych neonów zniknęło, więc miasto odtworzyło je w wersji miniaturowej. Dzięki temu można zobaczyć dawne świetlne ikony, nawet jeśli budynki się zmieniły.
4: I to jest trasa, którą najlepiej przejść po zmroku.
5: Zdecydowanie. W ciemności miniaturowe instalacje robią dużo większe wrażenie. Kolorowe światła tworzą klimat kojarzący się z filmami o wielkich miastach. Niektórzy porównują wieczorne Katowice do Las Vegas, oczywiście w lokalnej skali.
4: Jak ten szlak jest zorganizowany? Gdzie dokładnie można znaleźć te punkty z neonami?
5: Pierwsza część szlaku biegnie przez rynek oraz ulicę 3 Maja i Stawową. To 7 ekspozytorów z planszami, miniaturami neonów i archiwalnymi zdjęciami. Pierwszy punkt jest przy Skarbku, kolejne przy adresach 3 Maja 11 i 13 przed Galerią Katowicką, 2 przy Stawowej 9 i 10 oraz ostatni na rogu Stawowej i Mickiewicza.
4: Czyli w praktyce to jest spacer po samym sercu miasta.
5: Tak, bardzo kompaktowy. Można zobaczyć na przykład dawny neon nad Super Samem albo reklamę sklepu z butami. Kota w butach o wysokości ponad 5 metrów. W wersji miniaturowej nadal przyciąga uwagę, a pełnowymiarowy neon Filipek został zrekonstruowany i znów świeci przy ulicy Stawowej 9.
4: Wspominałaś, że szlak się rozrasta. Co doszło w kolejnych etapach?
5: Rozbudowano go m.in. w rejonie odnowionej ulicy Dworcowej. Szlak neonów liczy obecnie 14 lokalizacji w Śródmieściu, a druga część trasy rozwija pierwszy odcinek w kierunku ulic Dworcowej i Mariackiej.
4: Czyli mamy już nie tylko historię, ale też współczesne neony tworzone z myślą o dzisiejszych odbiorcach.
5: Tak, współczesne neony w Katowicach łączą tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym designem. Często nawiązują do dawnych motywów w nowej formie, dzięki czemu nocne miasto znów ma swój rytm, a światło staje się elementem tożsamości.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
4: Neony to jedno, ale Katowice przygotowały cały wakacyjny zestaw spacerów z przewodnikiem. To wygląda jak gotowy plan na lato w mieście.
5: Rzeczywiście, oferta jest szeroka. Oprócz szlaku neonów są spacery po katowickich muralach, po szlaku modernistycznej architektury oraz po szlaku śląskiego bluesa. To propozycja dla osób, które spędzają wakacje na miejscu i chcą spojrzeć na znane ulice z zupełnie innej perspektywy.
4: Jak wygląda taki spacer neonowy z przewodnikiem?
5: Organizowany jest co drugi piątek po zmroku. Grupa wyrusza z centrum i przechodzi kolejne punkty szlaku neonów. Przewodnik opowiada o historii poszczególnych reklam, o tym, jak wyglądały oryginały, jakie miały znaczenie dla mieszkańców. To okazja, żeby zatrzymać się przy detalach, które na co dzień łatwo przeoczyć, kiedy ktoś biegnie do pracy albo na zakupy.
4: A w soboty zmiana klimatu i murale.
5: Tak, w sobotnie przedpołudnia przewodnik oprowadza po wybranych muralach w Śródmieściu i sąsiednich dzielnicach. Pierwszy spacer startuje z rynku i prowadzi w stronę Załęża. To dzielnica, która nie kojarzy się typowo turystycznie, ale ma bardzo ciekawe murale. Można tam zobaczyć m.in. malowidło upamiętniające Johna Baildona, mural poświęcony Joannie Wadowskiej Król, honorowej obywatelce Katowic, a także prace artystów takich jak Raspazjan czy Mona Tusz.
4: Czyli sztuka uliczna staje się pełnoprawnym elementem miejskiej opowieści, podobnie jak neony.
5: Dokładnie. Murale, neony, modernistyczne kamienice. To wszystko tworzy spójną narrację o mieście, które ma bogatą przeszłość i ciekawą teraźniejszość. W ramach wakacyjnych spacerów jest też trasa po modernistycznej architekturze. Katowice od lat słyną z takich budynków. Wybrano kilkanaście najciekawszych obiektów, między innymi słynny drapacz chmur, kamienice przy ulicy Skłodowskiej Curie i przy ulicy PCK oraz kościół garnizonowy.
4: A do tego jeszcze szlak śląskiego bluesa, który prowadzi przez miejsca związane z muzyką.
5: To bardzo specyficzna trasa. W większości wiedzie przez obecne lub dawne lokale, w których spotykali się i grali śląscy bluesmeni. Zwiedzanie z przewodnikiem pozwala usłyszeć mnóstwo anegdot i historii z życia muzyków. To trochę inny rodzaj spaceru, bardziej oparty na opowieściach niż na oglądaniu fasad, ale świetnie uzupełnia obraz miasta.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Śląsk.
4: Wróćmy jeszcze na chwilę do samych neonów. Wspominałaś o współczesnych realizacjach i o tym, że za nimi stoją konkretne firmy i rzemieślnicy. W Katowicach jest też marka, która ma bardzo długą tradycję w tej dziedzinie.
5: Mowa o firmie Neon Irsa. Założył ją Zbigniew Łankiewicz, twórca wielu katowickich neonów z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dzisiaj firmę prowadzą jego synowie. To przykład ciągłości rzemiosła. Od epoki klasycznych świetlnych reklam po współczesne projekty. Choć konkretne realizacje się zmieniają, doświadczenie i wiedza o tym, jak tworzyć trwałe, efektowne neony, pozostają w tych samych rękach.
4: Czyli za tymi kolorowymi napisami stoi nie tylko technologia, ale też pamięć o dawnych projektach.
5: Tak, współczesne neony często nawiązują do historii. Czasem odtwarzają dawne formy, czasem tylko cytują fragmenty, na przykład charakterystyczny krój pisma albo motyw graficzny. Dzięki temu miasto nie traci kontaktu z przeszłością, a jednocześnie nie zamienia się w skansen. To żywa tkanka, w której stare i nowe elementy współistnieją.
4: Zastanawia mnie, jak mieszkańcy reagują na ten powrót neonów. Czy to jest tylko ciekawostka, czy coś, co naprawdę zmienia sposób, w jaki patrzą na swoje miasto?
5: Opinie są bardzo pozytywne. W wypowiedziach osób, które spacerują po szlaku neonów, często pojawia się motyw klimatu i koloru. Ludzie mówią, że wieczorne przejście uliczkami centrum jest przyjemne, że kolorowe światła dodają uroku. Pojawiają się też głosy, że miniaturowe neony mogłyby być większe, żeby lepiej konkurowały z innymi źródłami światła. To pokazuje, że temat budzi emocje i że mieszkańcy chcą, aby ten element był jeszcze bardziej widoczny.
4: Z jednej strony nostalgia za dawnymi czasami, z drugiej bardzo współczesne oczekiwania wobec przestrzeni publicznej.
5: Dokładnie. Neony stały się pretekstem do rozmowy o tym, jak powinno wyglądać miasto. Czy ma być tylko funkcjonalne, czy też estetyczne? Czy ma opowiadać swoją historię, czy raczej ją ukrywać? W Katowicach widać wyraźnie, że rośnie świadomość wagi detali. Od fasad modernistycznych kamienic, przez murale, aż po świetlne reklamy.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
4: Jeśli ktoś chciałby samodzielnie zaplanować taki spacer, od czego najlepiej zacząć?
5: Dobrym punktem wyjścia jest rynek i okolice ulicy 3 Maja. Tam znajduje się kilka pierwszych ekspozytorów szlaku neonów. Można przejść w stronę Stawowej, zatrzymać się przy miniaturach dawnych reklam, a potem zajrzeć na ulicę Dworcową i Mariacką, gdzie pojawiły się nowe punkty. Warto też zajrzeć do strefy centralnej, żeby zobaczyć katowicki skład neonów i porównać miniaturowe rekonstrukcje z pełnowymiarowymi instalacjami.
4: A przy okazji takiego spaceru łatwo zahaczyć o inne wątki – murale, moderne, bluesa.
5: Tak, te szlaki się przenikają. Idąc śladem neonów, można po drodze natknąć się na ciekawy mural albo modernistyczny budynek. To zachęca, żeby nie traktować miasta jak tła, ale jak przestrzeń pełną znaków, które coś znaczą. Neony są jednym z najbardziej efektownych takich znaków, bo łączą światło, kolor i historię.
4: W tej opowieści o Katowicach pojawia się jeszcze jeden ważny wątek – rola miejskich instytucji. Szlak neonów to nie jest spontaniczna inicjatywa kilku osób, tylko przemyślany projekt.
5: Tak, za stworzeniem szlaku stoi Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice. Celem było przypomnienie niebanalnej neonowej historii miasta i jednocześnie stworzenie nowej atrakcji dla osób, które je odwiedzają. To przykład, jak można wykorzystać lokalne dziedzictwo w nowoczesny sposób. Zamiast budować coś zupełnie nowego, miasto sięga po własną przeszłość i pokazuje ją w atrakcyjnej formie.
4: I to wszystko wpisuje się w szerszy kontekst, choćby w przygotowania do dużych wydarzeń, takich jak Światowe Forum Miejskie.
5: Dokładnie. Miniaturowe neony na pierwszej ścieżce szlaku były elementem promocji tego forum. Katowice chciały pokazać się jako miasto, które ma własny charakter, własne historie i potrafi je opowiadać. Neony stały się jednym z symboli tej opowieści. Obok modernistycznej architektury, kultury muzycznej czy sztuki ulicznej.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
4: Kiedy patrzy się na tę całą historię, od polskiego Chicago przez powojenną rewolucję neonową, aż po współczesny renesans, widać, że światło w Katowicach nigdy nie było tylko technicznym dodatkiem.
5: To prawda. Nawet wtedy, gdy część neonów gasła i znikała z ulic, w pamięci mieszkańców zostawały obrazy kolorowych reklam, rodzinnych spacerów do centrum, pierwszych wizyt w kinie czy domu towarowym. Dzisiaj, kiedy te motywy wracają w formie rekonstrukcji, miniatur i nowych projektów, odżywają też emocje. To nie jest tylko kwestia estetyki, ale też wspomnień i poczucia ciągłości.
4: A jednocześnie neony stają się czymś bardzo współczesnym, elementem miejskiego designu, który przyciąga uwagę osób z zewnątrz.
5: Tak, dla jednych to powrót do dzieciństwa, dla innych świeże odkrycie. Ktoś, kto przyjeżdża do Katowic po raz pierwszy, może być zaskoczony, jak dużo tu światła, koloru i świadomie zaprojektowanej przestrzeni. Szlak neonów, katowicki skład neonów, murale, modernistyczne budynki i szlak śląskiego bluesa tworzą razem obraz miasta, które nie boi się pokazywać swojej historii i jednocześnie szuka nowych form wyrazu.
4: I może właśnie dlatego Katowice wciąż zasługują na miano miasta, które świeci własnym światłem. Nie tylko tym z fabryk, ale przede wszystkim tym z neonów, które znów rozświetlają ulice i opowiadają o mieście w zupełnie wyjątkowy sposób.
2: SK Śląsk.
3: Orły Górskiego wracają do kotła czarownic. 5 września na superauto.pl Stadionie Śląskim wielki mecz legend Polska-Anglia. Jubileuszowy mecz będzie symbolicznym powrotem do największych piłkarskich momentów w historii superauto.pl Stadionu Śląskiego oraz hołdem dla emocji, które przez 70 lat tworzyły jego legendę. Czeka nas kapitalne widowisko w wyjątkowym miejscu, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz. Tomasz Hajto, były piłkarz, i Artur Boruc, były bramkarz. Materiał Darka Brombosza.
6: To zwycięstwo doprowadziło do tego, że wywindowało nas jako trzecią drużynę świata. To się liczy. Fakt, że wtedy mieliśmy papieża polskiej piłki, pana Kazimierza Górskiego, który wiedział, co miał robić, jak miał robić. Bo proszę zauważyć, co zrobił pan Kazimierz. Pan Kazimierz zdobył mistrzostwo olimpijskie, prawda? Pan Kazimierz zmienił, bo wiedział, że jest inna gra wśród amatorów, a inna gra wśród zawodowców. I pan Kazimierz, no ja nie wiem, skąd on to brał. To był po prostu geniusz, który dopasowywał zawodników do swojej koncepcji. Powtarzam, zawodników. A u nas ten gra na prawym skrzydle będzie grał na lewym. Ten gra ta nie. Po prostu to są przydzielone, jakby tu powiedzieć, pozycje, na których zawodnik może się rozwijać i pomóc drużynie narodowej. No bo proszę mi powiedzieć, dlaczego w tej chwili mamy najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, moim zdaniem, nie mamy wyników. Tam grają, prawda? Tu nie grają. Nic nie osiągnęli. Proszę się, teraz co innego jest na Stadionie Narodowym, bo jest tam naprawdę doping kapitalny. Tak jak tutaj. Ale tutaj był cały czas. Tam byli krawaciarze, mimo szacunku. Ale oni siedzieli, no i uważali, że piłka jest takim dodatkiem do wszystkiego. A okazuje się, że piłka potrafi rozsławić, tak jak Robert Lewandowski w tej chwili rozsławia, jest ambasadorem Polski. To wtedy przez nas zostało docenione tutaj, bo tu czuliśmy się jak u siebie w domu. Jeszcze raz podkreślam, Stadion Śląski był takim polskim Wembley, bo tam się grało najważniejsze. Ja nie wiem, ile awansów zdobyliśmy do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata grając tutaj, na Stadionie Śląskim. Chyba wszystkie. Nie chcę w tej chwili wymieniać, prawda? Ale tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna, dlatego że oni do końca byli za nami. I ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie. No jeszcze raz to, co powiedziałem tutaj, Johan Cruyff, ja z nim rozmawiałem po meczu, mówi, ty, no ja grałem na tylu stadionach, ale w takim kotle jeszcze nie grałem. Czyli to ich deprywowało. Ja grałem 2 mecze z Anglikami, 2-0, 1-1. A do 3 razy sztuka, spokojnie, niech grają inni i niech oni w tej chwili, niech Artur, tak jak powiedział, życzę mu z całego serca, żeby był tym człowiekiem, który zatrzyma Anglików, a ruszy Polskę, bo o to chodzi. Oczywiście te Mistrzostwa Świata pokazują nowy styl, nowy coś tam, co można powiedzieć o reprezentacji polskiej, co oni pokażą tam. Przepraszam Jasia Urbana, jestem cały czas za Jasiem Urbana, ale Jasiu przegrał najważniejszą rzecz, jaką mógł przegrać. Mecz ze Szwecją, nie można było przegrać z tak słabym przeciwnikiem. Naprawdę bardzo słabym przeciwnikiem. Myśmy to przegrali i w tej chwili, ja powiedziałem to, jakby to powiedzieć publicznie, jest przed Jasiem Urbanem i naszą drużyną awans do dywizji A. W tej Lidze Narodów nie będzie awansu, trzeba się zastanowić, co zrobić przed Mistrzostwami Europy, bo w Mistrzostwach Europy musimy być, bo będzie to moim zdaniem ostatnia szansa dla tych starszych zawodników, żeby się pokazać i coś zdobyć. A to, że my mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, no światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? Nie, ale w ogóle nie gramy. Od 5 meczów naprawdę gramy bardzo słabo. I to jest żenujące. Ale straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
7: Adam Strzyżewski, dyrektor Superauto Stadionu Śląskiego. A już 5 września na naszej arenie legendy piłki angielskiej, legendy piłki polskiej, Orły Górskiego. Zapraszam wszystkich serdecznie z tego miejsca. Bilety naprawdę w przystępnej cenie, o 69 zł. Warto tutaj spędzić z nami ten dzień, bo to nie tylko rozrywka sportowa, ale również koncerty. Fantastyczny dzień na Superauto Stadionie Śląskim. Oj, nie jest to proste, to jest naprawdę karkołomne wyzwanie, żeby to wszystko poukładać logistycznie. ale większość piłkarzy, jak słyszało, Super Auto Stadion Śląski była naprawdę otwarta, z uśmiechem. Widzieliście dzisiaj, jak Emil, jak Sean Wright Phillips, jak reagowali. Połączył się z nami Peter Shilton, legenda angielskiej piłki, fantastyczny bramkarz. Zobaczyć na własne oczy Janka Tomaszewskiego, Petera Shiltona. Coś niewyobrażalnego. Wszystkich zapraszamy. Naprawdę, to będzie fantastyczne wydarzenie, na którym trzeba po prostu być. Oj, absolutnie. Będą grali 2x45 minut, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia w podstawowym czasie gry, będą rzuty karne i szereg naprawdę atrakcji dla kibiców. Tak naprawdę wszystkich z tego miejsca jeszcze raz zapraszam. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Czy Steve McManaman, czy Emil Heskey, tutaj naprawdę Robbie Fowler, to są piłkarze, na których się wychowaliśmy, to są prawdziwe legendy. No i z drugiej strony naprawdę tutaj nasi piłkarze, nie zamykamy się tylko na jakąś jedną konkretną reprezentację. Tak dobraliśmy piłkarzy polskich, aby każdy był związany z Super Auto Stadionem Śląskim lub miał z nim jakieś fajne wspomnienia, grał tutaj, wywalczył awans. Będzie naprawdę mieszanka wybitnych postaci piłki. Ja myślę, że 70. rocznica urodzin Super Auto Stadionu Śląskiego naprawdę predysponuje do tego, żeby zagrać mecz z Anglikami. Tutaj, jak ja zobaczyłem dzisiaj Petera Shiltona i Jana Tomaszewskiego, praktycznie w jednym czasie wspomnienia wróciły. Oglądałem ten mecz w telewizji. Dwie wybitne postacie piłkarskie, dwóch fantastycznych bramkarzy. Fajnie będzie ich nagrodzić na płycie naszego stadionu, wręczyć im pamiątkowe statuetki, gościć ich tutaj i wspólnie przeżywać tą rocznicę urodzin. Myślę, że tutaj Janek Tomaszewski tak zagrzeje naszych piłkarzy, że pokuszą się o zwycięstwo, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest dobra zabawa, najważniejsze jest fajne uczczenie urodzin stadionu i to, aby ludzie fantastycznie się tutaj czuli i dobrze bawili.
8: Nie kryję, że jest mi miło, kiedy patrzę, że jestem w Alei Gwiazd po takich piłkarzy jak Włodek Lubański czy pan Stanisław Oślizno, no to mówmy się, nawet 1000 dla Górnika nie zrobiłem tyle, co oni, a może bardziej dlatego, że poruszaliśmy się w dużym kryzysie i w strasznej biedzie i wielokrotnie skrzykiwaliśmy się z kibicami, żeby po prostu niejednokrotnie ratować ten klub. Wydaje mi się, że to było niesamowicie fajne, to nas też zjednoczyło. Zaś co chodzi o Stadion Śląski, no jak mam nie czuć emocji, no każdy wspomina swoją pierwszą bramkę gdzieś w reprezentacji. Pamiętam ten mecz z Januszem Wójcikiem, kiedy strzeliłem tutaj dwie bramki, miałem asystę. Pamiętam, że dostałem ten czek z Totolotka, który przekazałem na dzieci niewidome i niedowidzące z Krakowa. Gdzieś do dzisiaj przy każdym evencie, przy czym staram się ich gdzieś wspierać. No zostaje taka, kręci ci się łezka. Mówię, jak przejeżdżam zawsze z córami, z żoną tutaj koło stadionu, to zawsze jej mówię, ale pamiętajcie o tym, że tata tu strzelił. Ja one wszystkie, tato, ale my już pamiętamy. I tak ostatnio, żeśmy jechali, byliśmy 5 km od stadionu. Tato, my pamiętamy. Więc powtarzam im to i kręci się za wokół na tym stadionie. Awans po 16 latach do Mistrzostw Świata. No to było coś wielkiego, bo to my naprawdę, ta reprezentacja przeszła okres takiej biedy i posuchy i kryzysu. Mimo, że mieliśmy nazwiska, nie mieliśmy drużyny. Ale ja pamiętam, panowie, no nie było sprzętu. Ledwie wracali za koszty podróży. Każdy przylatywał sam. Były oddawane diety jakieś za podróż, gotówkowe. No, czy wy sobie w dzisiejszych czasach takie rzeczy wyobrażacie? Jednak każdy tu przyjeżdżał i dumnie reprezentował i walczył za swój kraj w warunkach czasami ekstremalnych. Nie było tak jak dzisiaj. Nie wiem, czarny koń wydaje mi się, że może być Austria, a zaś wydaje mi się, że może być finał europejski, mimo to, że to się rzadko zdarzało, bo tylko Niemcy chyba w Ameryce Południowej czy za Europą zdobyły medal Mistrzostw Świata, czyli zostali mistrzami świata. A tutaj to ogromną rolę rozegra fizyka. Panowie, my gramy w trzech strefach czasowych. Niemcy grają 3 mecze w 3 różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Ja wam tylko przytoczę Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie, bo stwierdził, że mundial jest dla kibiców. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi. No ja nawet słyszę po kolegach, którzy pracują w gazetach, w radiu, czy nawet w telewizjach, oni zaczynają patrzeć na wydatki. Kiedyś to nie było problemem dla nawet małego radia wysłać jedną osobę, która będzie komentować coś z tego turnieju, a dzisiaj jest problemem dla tych dużych już, to jest przeogromny koszt, przeloty, hotele, w ogóle ta cała infrastruktura. Ja szczerze powiem, w ogóle te stadiony futbolowe, niepiłkarskie, komentowałem teraz po 2 mecze, no nie podoba mi się to kompletnie. Ja uważam, że piłka jest dla kibiców, bez kibiców nie ma piłki, więc nie wyobrażam sobie, żeby jakiś następny turniej znowu był gdzieś w jakimś kraju, który nie jest w stanie tego sam zabezpieczyć, tych stadionów, które są potrzebne. Nie, no infrastrukturę mamy fenomenalną, ale mamy tylko Stadion Śląski, Narodowy, Stadion Lechii Gdańsk, bo gabaryty stadionowe są potrzebne chyba od 45 tysięcy w górę, no to mamy 3 stadiony. No w te 12 lat musielibyśmy z 6 dobudować, bo chyba, nie wiem, 10 jest potrzebnych, albo 2, przy tym, co oni już w ogóle, ile zespołów jest na Mistrzostwach Świata, no nie wiem, czy 10 wystarczy. No to o czym świadczy, jak łatwo jest z tamtych regionów awansować, jest łatwiej awansować, jak nam tutaj z Europy. W Europie jednak ta piłka jest najsilniejsza na świecie, jest największa konkurencja. Tu nam Gruzja pokazała, że pojechała pierwszy raz na finały Mistrzostw Europy, jeszcze wyszła z grupy, gdzie niedawno, można powiedzieć, była to reprezentacja, jak się miało w grupie, to się doliczało 6 punktów. A dzisiaj jest Gruzja groźna, mimo to, że ma 3-4 dobrych piłkarzy, a reszta są naprawdę przeciętni. Więc ta piłka europejska urosła strasznie i trzeba czekać po prostu na sytuację taką. Ja wierzę, że Mistrzostwa Świata wrócą w końcu do Europy i zrobimy je maksymalnie w 2 krajach, które są przygotowane, żeby chociaż można było autem jeździć na mecze swojej reprezentacji. Ale to jest tam nierealne. Nie ma przecież takiego w piłce jak rutyna, no bo 50 tysięcy ludzi jak przyjdzie na mecz, to jest tutaj coś niesamowitego. Tak jak powiedziałem, Śląsk to trochę mój drugi dom, mimo że jestem z gór. Tak. Tutaj w Zabrzu grałem najdłużej. Tutaj mam wielu przyjaciół, więc czuję się przede wszystkim na Śląsku dobrze i zawsze wracam do przede wszystkim Śląska, ale też Stadionu Śląskiego z ogromnym sentymentem. Zawsze jak jadę i zawsze to będę powtarzał z rodziną, zawsze im mówię, czy wiecie, że tata tu strzelił 2 bramki i miał asystę. Dzieci to już mówią 5 kilometrów wcześniej, tak? Wiemy, tato, że tu grałeś, strzeliłeś. Ale bo to żyje we mnie. Ja powiem jedną rzecz, że mimo upływającego wieku, jak przechodzę i gdzieś leży piłka, nawet jak nie jestem przebrany, nie mogę przejść jej i nie kopnąć sobie. No to pokazuje, że to była twoja miłość i pasja w życiu, ta praca, nie? Że to nie było nic wymuszone oprócz ciężkiej pracy, tylko jednak, że ta piłka cieszyła.
9: Jest mi bardzo miło, że mogę być w tym gronie, to przede wszystkim, tak? A jeśli chodzi, ja staram się sprostać sytuacji i wyzwaniom, i po to też tu przyjadę. No dużo emocji na pewno będzie. Myślę, że będą emocje to zarówno związane z piłką nożną, jak i poza sportową. Oczywiście będzie bardzo dużo atrakcji i zarówno dla kibiców, jak i dla piłkarzy, więc no myślę, że warto przyjść. Na to też liczymy.
2: SK Śląsk.
3: A teraz przenosimy się pod ziemię, a dokładniej zabieram Was na wycieczkę do kopalni Mysłowice Wesoła. Porozmawiamy sobie o historii tego miejsca. Posłuchajcie, zostańcie na 99.1.
2: SK Śląsk News.
4: Kopalnia Mysłowice Wesoła brzmi jak jedno miejsce, a w rzeczywistości to historia dwóch zakładów, które połączyły siły i świetny punkt wyjścia do opowieści o tym, jak dzieje jednej kopalni potrafią odbijać losy całego Śląska. Zacznijmy więc od tego, jak wygląda jej przeszłość i współczesność.
5: Dzisiejsza nazwa obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku, kiedy formalnie połączono kopalnie Mysłowice i Wesoła. Zorganizowane górnictwa w rejonie Mysłowic sięga 1837 roku, a na terenie Wesołej 1914, więc to prawie 200 lat tradycji wydobycia węgla w tym fragmencie Górnego Śląska.
4: A kiedy te zakłady zaczęły działać pod nazwami, które kojarzymy z okresem powojennym?
5: Kopalnia węgla kamiennego Mysłowice funkcjonowała od 1951 roku, a Wesoła od 1952. W 1993 roku obie weszły w skład katowickiego holdingu węglowego, a od 1 kwietnia 2017 roku połączona kopalnia Mysłowice Wesoła należy do Polskiej Grupy Górniczej i jest jednym z jej kluczowych zakładów.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
4: Kopalnia ma opinię trudnej i wymagającej. Co to znaczy, gdy mówi się o mnogości zagrożeń naturalnych?
5: Występują tu praktycznie wszystkie klasyczne zagrożenia górnicze. Metanowe, pożarowe, tąpaniami, wybuchem pyłu węglowego oraz wodne. Dlatego stosuje się rozbudowane systemy monitoringu, które na bieżąco mierzą stężenia gazów, temperaturę, przepływ powietrza i parametry sejsmiczne, by jak najlepiej zabezpieczyć załogę.
4: W takim otoczeniu sam proces wydobycia musi być mocno zmechanizowany. Jak wygląda ten moment, kiedy skała zamienia się w urobek?
5: Stosuje się systemy ścianowe z zawałem stropu. Węgiel wybiera się w długich ścianach, a skała nad nimi kontrolowanie się obniża. Zrobiska doszczelnia się mieszaniną popiołowo-wodną. Wydobycie prowadzi się m.in. w pokładach 416, 501 i 510, a węgiel energetyczny o bardzo dobrych parametrach trafia głównie do energetyki i przemysłu. Pracują tam zmechanizowane kompleksy ścianowe z kombajnem, przenośnikami, obudową, kruszarkami, pompami oraz systemami zasilania, wentylacji, klimatyzacji i gazometrii.
4: Pod ziemią mamy więc coś w rodzaju wielopoziomowego miasta. Jak jest zbudowany ten podziemny organizm?
5: Kopalnia eksploatuje 5 szybów. Bronisław, Piotr i Karol to szyby wdechowe do zjazdu ludzi, transportu materiałów i doprowadzania świeżego powietrza, a Wacław i wentylacyjny drugi to szyby wydechowe, którymi powietrze wraca na powierzchnię. Złoże udostępniono na poziomach 230, 465, 665 i 865 metrów, przy czym głównym poziomem transportowym jest poziom 665 metrów.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
4: Jak węgiel z tych ścian trafia ostatecznie na powierzchnię, a potem do odbiorców?
5: Pod ziemią kluczowe są przenośniki taśmowe. Trzy główne nitki transportowe prowadzą urobek do szybu wydobywczego Karol na poziomach 465 i 665 metrów, obsługując partie A wschód, A zachód, B i D. Transport pionowy odbywa się głównie szybami Wacław, Piotr i Bronisław. Ludzi i materiały przewozi kolej podziemna oraz kolejki spalinowe podwieszane. Dwie trasy przenośników taśmowych służą też do dwukierunkowego transportu załogi, co skraca czas dojścia do ścian.
4: A kiedy węgiel wyjedzie już na powierzchnię, co się z nim dzieje?
5: Trafia do zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Najpierw jest przesiewany i rozdrabniany, potem wzbogacany w cieczy ciężkiej zawiesinowej, która pozwala oddzielić węgiel od skały płonnej. Zawiesinę zagęszcza się w zagęszczaczu promieniowym typu Dorra, a koncentrat odwadnia. Cały transport odbywa się przenośnikami taśmowymi lub grawitacyjnie, a na każdym etapie kontroluje się jakość. Tak powstaje węgiel handlowy.
4: Kto jest głównym odbiorcą tego węgla?
5: Przede wszystkim energetyka zawodowa, czyli elektrownie i elektrociepłownie oraz przemysł. Węgiel jedzie do nich głównie koleją. Część trafia także do odbiorców indywidualnych, koleją i transportem samochodowym. Stabilne, dobre parametry surowca wzmacniają pozycję kopalni w polskiej grupie górniczej.
4: Za tym wszystkim stoją jednak konkretni ludzie. Jak ta skala i złożoność przekłada się na codzienność załogi?
5: To praca w bardzo wymagającym środowisku, z pełną świadomością licznych zagrożeń. Kluczowe są procedury, szkolenia, współpraca służb i wzajemne zaufanie. Systemy monitoringu wspierają ludzką czujność, ale jej nie zastąpią. Każdy zjazd pod ziemię to wejście w przestrzeń, gdzie liczy się doświadczenie i komunikacja. Kopalnia jest też ważnym pracodawcą w regionie, dając zatrudnienie tysiącom osób i współtworząc górniczą tożsamość Katowic, Mysłowic i okolic.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Śląsk.
4: Skoro znamy już burzliwe losy kopalni Mysłowice Wesoła, warto przyjrzeć się, jak ta historia odbija się w codziennym życiu ludzi związanych z tym miejscem. Dziś spróbujemy to uporządkować.
5: Kopalnia leży na pograniczu Mysłowic Wesołej i Katowic Murcek. W 1911 roku rozpoczęto budowę kopalni głębinowej, a w 1914 roku ruszyła pod nazwą Fürstengrube jako duża strategiczna inwestycja księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV Hochberga.
4: Czyli od razu poważna inwestycja, a nie mała lokalna gruba, która dopiero z czasem się rozrasta.
5: Po I wojnie światowej i powstaniach śląskich w 1922 roku nazwę spolszczono na Książę. Od 1 sierpnia 1925 roku do 1 stycznia 1929 roku książę był połączony z kopalnią Emanuel, dzisiejszą Murcki, a w 1931 roku, w czasie kryzysu, kopalnię unieruchomiono.
4: I wtedy pojawia się zaskakująca nazwa – Harcerska.
5: W 1937 roku nieczynnej kopalni nadano nazwę Harcerska jako symboliczny gest związany z polską tożsamością i ruchem harcerskim. Sama kopalnia nadal nie pracowała.
4: A potem przychodzi wojna i wszystko znowu się odwraca.
5: W 1940 roku kopalnię ponownie uruchomiono i wróciła nazwa Fürstengrube. 1 stycznia 1941 roku przejęła ją spółka Fürstengrube GmbH. I wtedy pojawia się najtrudniejszy fragment tej historii.
4: Chodzi o obóz koncentracyjny i pracę więźniów w kopalni.
5: Tak, w czasie okupacji siłą roboczą byli więźniowie podobozu w sąsiednich Ławkach, pracujący pod ziemią w skrajnie ciężkich warunkach. Wielu nie przeżyło, a dziś na terenie kopalni stoi pomnik ku czci ofiar obozu Fürstengrube. Ważne miejsce pamięci.
4: Ten pomnik przypomina, że za każdą toną węgla kryją się konkretne ludzkie historie.
5: Po wyzwoleniu wrócił książę, a od 1 stycznia 1946 roku znów Harcerska. 1 stycznia 1947 roku Harcerska została połączona z nowo wybudowaną kopalnią Wesoła i odtąd całość funkcjonowała już pod nazwą Wesoła.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
4: I tu pojawia się ciekawy wątek. Wesoła 1 i Wesoła 2. Brzmi trochę jak nazwy dwóch części filmu.
5: W latach 1949 do 1953 kopalnia w budowie była odrębnym przedsiębiorstwem Wesoła II. 21 lipca 1952 roku Wesoła II oddano do eksploatacji, a dawna kopalnia harcerska dostała nazwę Wesoła I. Mieliśmy więc dwa powiązane ze sobą zakłady.
4: I znów długo to nie potrwało, bo po kilku latach wszystko połączono.
5: 1 stycznia 1954 roku Wesoła I i Wesoła II stały się jednym przedsiębiorstwem. Kopalnią węgla kamiennego Wesoła, dużą i nowoczesną jak na tamte czasy.
4: A potem przychodzi kolejna epoka polityczna i kolejna, mocno ideologiczna zmiana nazwy.
5: W 1967 roku kopalnię przemianowano na Lenin, na cześć przywódcy rewolucji październikowej. To był typowy gest tamtego systemu. Zakłady pracy miały podkreślać sojusz klasy robotniczej z władzą.
4: I ten symbol doczekał się nawet wysokiego odznaczenia.
5: 2 grudnia 1971 roku podczas wizyty pierwszego sekretarza Edwarda Gierka kopalnię Lenin udekorowano orderem sztandaru pracy pierwszej klasy, jednym z najwyższych odznaczeń dla zakładów pracy.
4: A potem przychodzi przełom polityczny i Lenin znika z nazwy, a nawet z pomnika.
5: W 1990 roku przywrócono nazwę Wesoła i usunięto pomnik Lenina z terenu kopalni. To był symboliczny koniec epoki i powrót do nazwy związanej z dzielnicą.
4: I w nowym systemie gospodarczym Wesoła radziła sobie całkiem dobrze. W pewnym momencie była nawet liderem.
5: W 1993 roku kopalnia weszła w skład katowickiego holdingu węglowego Spółka Akcyjna, a w 2006 roku była największą kopalnią w tym holdingu, z najwyższą wydajnością przeróbki, największym zatrudnieniem i operatywnymi zasobami, około 220 milionów ton węgla.
4: 220 milionów ton. To liczba, którą trudno sobie wyobrazić. A to jeszcze nie koniec, bo za chwilę do gry wchodzi kopalnia Mysłowice.
5: 1 stycznia 2007 roku Wesołą połączono z kopalnią Mysłowice, tworząc kopalnię węgla kamiennego Mysłowice Wesoła. Jeden z największych zakładów w Polsce i Europie. Połączenie miało obniżyć koszty i poprawić efektywność dzięki wspólnej infrastrukturze i zarządzaniu.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
4: Czyli to nie była tylko zmiana nazwy na papierze. Te kopalnie były ze sobą fizycznie połączone?
5: Tak, jeszcze przed konsolidacją łączyły je wyrobiska wentylacyjne. Po utworzeniu kopalni Mysłowice Wesoła urobek z ruchu Mysłowice zaczął trafiać do ruchu Wesoła, gdzie skoncentrowano infrastrukturę przeróbczą, a Mysłowice pełniły głównie funkcję wydobywczą.
4: Wspomniałaś o ruchu. Co to znaczy w języku górniczym?
5: Ruch to część kopalni z własnymi szybami, infrastrukturą i załogą, ale w ramach jednego przedsiębiorstwa. W Mysłowice Wesoła były ruch Wesoła i ruch Mysłowice, każdy ze swoimi szybami wdechowymi i wydechowymi.
4: Czyli można powiedzieć, że jeden ruch oddychał przez drugi. Wszystko połączone.
5: Dokładnie. W 2016 roku wydobycie wyniosło około 2 923 000 ton węgla, a zasoby operatywne szacowano na około 232 miliony ton o niskiej zawartości siarki.
4: A potem doszły jeszcze zmiany właścicielskie.
5: 1 kwietnia 2017 roku kopalnię przejęła od katowickiego holdingu węglowego Polska Grupa Górnicza, która stała się największym producentem węgla kamiennego w kraju.
4: W tej historii są jednak nie tylko liczby i nazwy, ale też dramatyczne wydarzenia.
5: Tak, 6 października 2014 roku doszło do wybuchu metanu. Zginęło 5 górników, a 26 zostało rannych. Metan naturalnie występuje w pokładach węgla i gdy się nagromadzi oraz zapali, skutki są tragiczne.
4: Każdy taki wybuch to ogromny wstrząs dla załogi, rodzin, całego miasta. A to nie był jedyny dramat w tej kopalni.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie SK Śląsk.
5: W lipcu 2015 roku doszło do silnego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. W rejonie epicentrum pracowało 5 pracowników firmy zewnętrznej Uran. 2 zostało poszkodowanych, jednego nie udało się uratować. To pokazuje, że pod ziemią pracują nie tylko górnicy z kopalni, ale też pracownicy firm usługowych.
4: Kilka tygodni wcześniej, 1 czerwca 2015 roku, teren dawnej kopalni Mysłowice wraz z szybem Łokietek przekazano do spółki restrukturyzacji kopalń. Ruch Mysłowice unieruchomiono, a głównym miejscem wydobycia stał się ruch Wesoła. Wstrząsy w tym rejonie pojawiały się jednak wielokrotnie w kolejnych latach.
5: W listopadzie 2017 roku wstrząs na głębokości 665 metrów ranił 9 górników. Tąpnięcie było odczuwalne nie tylko w Mysłowicach, ale też w okolicznych miastach, a w rejonie pracowało około 30 osób.
4: To są momenty, kiedy ziemia dosłownie się porusza, a pod ziemią trwa walka o bezpieczeństwo ludzi.
5: 10 listopada 2018 roku, również na głębokości 665 metrów, doszło do kolejnego wstrząsu. W rejonie było około 20 górników. Prawie wszyscy szybko wyjechali na powierzchnię. Jeden został przysypany skałami. Po długiej akcji ratowniczej wydobyto go na powierzchnię, ale nie żył. Miał 35 lat.
4: W statystykach to jeden górnik, ale za każdą taką liczbą stoi rodzina, przyjaciele, cała brygada.
5: I niestety te tragedie się powtarzają. 17 kwietnia 2024 roku na głębokości 865 metrów znów doszło do wstrząsu. W strefie zagrożenia było 14 górników. Jeden zginął, 8 zostało rannych. To bardzo świeże wydarzenie, które pokazuje, że mimo postępu technologicznego, górnictwo nadal wiąże się z dużym ryzykiem.
2: Historia miasta w radiu SK Śląsk.
4: W takich momentach często pojawia się pytanie, dlaczego wciąż wydobywa się węgiel? Czy to ma sens, skoro jest tak niebezpiecznie?
5: To jest złożone pytanie. Z jednej strony mamy transformację energetyczną i kwestie klimatyczne. Z drugiej, węgiel nadal odgrywa ważną rolę w polskim systemie energetycznym. Kopalnie takie jak Mysłowice Wesoła dostarczają węgiel o niskiej zawartości siarki i wysokiej kaloryczności. A do tego dochodzi aspekt społeczny. Tysiące miejsc pracy i całe miasta zbudowane wokół górnictwa.
4: I właśnie dlatego tak ważne jest, aby o tych kopalniach mówić nie tylko w kontekście liczb, ale też pamięci. O więźniach obozu Fürstengrube i górnikach, którzy zginęli pod ziemią.
5: Na terenie kopalni stoi pomnik ku czci ofiar obozu Fürstengrube. Są tablice pamiątkowe, rocznice, msze górnicze. To wszystko tworzy lokalną pamięć o tych, którzy zginęli w pracy.
4: A jeśli spojrzy się na samą listę nazw, Fürstengrube, Książę, Harcerska, Wesoła, Lenin, znowu Wesoła, to można prześledzić całą historię polityczną regionu.
5: Dokładnie. Fürstengrube to czasy, gdy Śląsk był częścią państwa niemieckiego. Książę i Harcerska, okres międzywojenny i pierwsze lata powojenne. Lenin, epoka Polski Ludowej. Powrót do Wesołej po 1990 roku symbolizuje odcięcie się od tamtego systemu i powrót do lokalnych, neutralnych nazw.
4: A na końcu mamy Mysłowice Wesoła. Nazwę, która brzmi jak kompromis między tradycją a ekonomią. Dwa miasta, dwa ruchy, jedna kopalnia.
5: I jedna bardzo złożona historia. Od księcia Hochberga, przez obóz koncentracyjny, po współczesne wstrząsy sejsmiczne i dyskusje o przyszłości górnictwa.
4: W tym wszystkim jest też codzienność. Zmiany, szychtowe autobusy, lampy górnicze, sygnał zjazdu pod ziemię. To nie trafia do oficjalnych dat, ale tworzy prawdziwe życie kopalni.
5: I dlatego trzeba patrzeć na takie miejsca szerzej. Nie tylko jak na zakłady produkcyjne, lecz także przestrzenie pamięci, pracy i lokalnej tożsamości. Kopalnia Mysłowice Wesoła pokazuje, jak historia przemysłowa splata się z historią społeczną i polityczną. Od pierwszych szybów z 1911 roku po współczesne wyzwania.
2: SK Śląsk.
3: A więcej informacji z naszego regionu już teraz możecie przeczytać na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie śmiało.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Chlup, chlup, czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał! Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
5: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
1: I po reklamie.

0: Kanada. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.